0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: It's the wonder of the world.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt.

poszarzał oczu twych blask i coś zmieniło się w nas. Nie wiem, czy ja to wina, że wokół nas rośnie chuda, lato zamknięte już w butelkach jagód.

wiecznych much i w słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią luster. To jesień, to jesień.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, to jest dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi pani Literka. Będziemy mówili o takich wyrazach jak pójść, wyjść, dojść. Wszystkie one, jak sami wiecie, mówią o tym, że poruszamy się na piechotę. Na przykład można pójść na plac zabaw, wyjść z domu, dojść do celu. A teraz wyobraźcie sobie, że opowiadacie komuś o tym, co się wydarzy jutro. Musicie poprawnie użyć tych już znanych słów: pójść, wyjść, dojść. Jak to zrobić? Na przykład słowo pójść zmieni się w pójdę i powiemy: jutro pójdę na plac zabaw. A w co się zmieni wyjść? Wyjdę. Jutro wyjdę z domu. A w co się zmieni dojść? W dojdę. Jutro dojdę do celu. Brawo! Wszystkie wyrazy bardzo dobrze odgadliście. No to teraz trudniejsze zadanie. Co się stanie, gdy będziemy opowiadali o tym, co było wczoraj? Zaczynają się kłopoty, bo inaczej powie o sobie dziewczynka, a inaczej powie chłopiec. I my też inaczej powiemy o dziewczynce i inaczej o chłopcu. Powiemy tak: dziewczynka wczoraj poszła na plac zabaw, wyszła z domu, doszła do celu. A ona sama o sobie powie: poszłam na plac zabaw, wyszłam z domu, doszłam do celu. A co z chłopcem? Otóż powiemy o nim tak: chłopiec wczoraj poszedł na plac zabaw, wyszedł z domu, doszedł do celu. A ten sam chłopiec powie o sobie: poszedłem, poszedłem, a nie poszłem. Poszedłem na plac zabaw, wyszedłem z domu, doszedłem do celu. A jak do tego chłopca można powiedzieć? No, chyba tak. Poszedłeś, nie poszłeś. Poszedłeś na plac zabaw, wyszedłeś z domu, doszedłeś do celu. Pamiętajcie, tylko te formy są dobre. Poszedłem, poszedłeś, poszedł. Wyszedłem, wyszedłeś, wyszedł. Doszedłem, doszedłeś, doszedł. U dziewczynki jest o wiele prościej.

No cóż, trochę to skomplikowane, ale takie są reguły w języku polskim i trudno, trzeba się z nimi pogodzić. A teraz zabawa. Pomyślcie i powiedzcie, dokąd można pójść, wyjść i dojść. Opowiedzcie o tym tak, jakby to było wczoraj i tak, jakby to miało być jutro. Zbudujcie różne zdania i używajcie form jako chłopcy i jako dziewczynki. I wymyślcie też inne słowa podobne do tych, o których dzisiaj rozmawialiście. Z nimi też układajcie różne zdania. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Co robią muchy? Przede wszystkim latają i brzęczą. Umiecie naśladować brzęczenie muchy? 3, 4. Muchy potrafią tak brzęczeć bardzo długo. Latają przy tym we wszystkich kierunkach i czasami trudno za muchą nadążyć. Niektóre muchy ruszają się szybko i energicznie, jakby się dokądś spieszyły. I jeśli człowiek zachowuje się tak samo, to mówimy, że się uwija albo kręci jak mucha w ukropie. Ukrop to jest gorąca woda. Sami wiemy, że jak się jej dotknie, to chciałoby się jak najszybciej odskoczyć. A więc niektóre muchy tak się właśnie zachowują, jakby wpadły do gorącej wody i chciały się szybko wydostać. Ale są też inne muchy. Duże, ciężkie, latają wolno i leniwie, jakby im się nic nie chciało. I jeśli jakiś człowiek zachowuje się podobnie, to mówimy, że rusza się jak senna mucha albo jak mucha w smole, bo smoła, taka czarna, działa jak klej, więc mucha w smole rusza się bardzo, bardzo powoli, jakby była do czegoś przyczepiona. Z muchami wiążą się jeszcze inne historie. Słyszeliście o takim powiedzeniu, że ktoś ma muchy w nosie? Mówimy tak, gdy ktoś grymasi, kaprysi, złości się zupełnie bez powodu. No bo rzeczywiście, gdy mucha wpadnie do nosa, to nic przyjemnego. Złościmy się i chcemy się jak najszybciej tej muchy pozbyć. Jeśli czujecie, że dopada was taki nastrój, jakbyście mieli muchy w nosie, to pomyślcie o czymś przyjemnym. Muchy od razu wylecą i wróci wam dobry humor. Mam jeszcze jedną historię o muchach. Dotyczy ona powiedzenia liczyć muchy na suficie. Co to może oznaczać? Wiecie? Przede wszystkim pomyślcie, kiedy to jest możliwe, żeby liczyć muchy na suficie. Chyba trzeba leżeć, to po pierwsze, bo na leżąco jest najwygodniej i trzeba mieć dużo, dużo wolnego czasu, żeby liczyć muchy, które raz lecą, raz siedzą, raz przysiądą na suficie, raz odfruną. A w ogóle po co to robić? Po co liczyć muchy na suficie? Po nic. To jest czyste lenistwo. Niektórzy mówią,

0: mówią, że strata czasu, próżnowanie. Ale są wakacje, więc można bezkarnie leniuchować, czyli można bezkarnie liczyć muchy na suficie. Do usłyszenia!
1: Jeśli chcesz być zdrowy, wypijaj dużo wody. Wstawaj rano wcześnie, żeby ćwiczyć mięśnie.

jest ważne. Traktuj je poważnie. Myj ręce przed posiłkiem. Zajmie ci to chwilkę. A jeśli cię dopadnie grypa, to w łóżku odpoczywaj. Lepiej zostań w domu.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj rozmowa o tym, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. Proponuję coś przyjemnego. Słówko dziękuję. Znacie je na pewno. Prawda, że miło jest słyszeć to słowo? Gdy ktoś nam za coś dziękuje, to jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. A także gdy my komuś dziękujemy, to jest przyjemnie nam i tej drugiej osobie. Ale samo słowo dziękuję jest dość tajemnicze. Można go używać w różnych sytuacjach. Dzisiaj proponuję jedną z nich, ale na pewno o słowie dziękuję będziemy rozmawiali wiele, wiele razy. Dzisiaj wyobraźcie sobie, że ktoś częstuje was cukierkiem. Macie na niego ochotę, bierzecie. Co mówicie? Dziękuję. I wtedy właśnie bierzecie ten cukierek. A gdy nie macie na niego ochoty, to co mówicie? Dziękuję. I nie bierzecie cukierka. Czyli, jakie to dziwne, tym samym słowem można się na coś zgodzić albo nie. W takim razie, jak rozpoznać, kiedy słowo dziękuję znaczy tak, a kiedy znaczy nie? Zróbcie próbę. Jedna osoba coś proponuje, a druga odpowiada słowem dziękuję. Najpierw tak, żeby się zgodzić, a potem odwrotnie, żeby się nie zgodzić. Podczas tej próby zwróćcie uwagę na to, co się dzieje z głową osoby, która odpowiada, i z melodią głosu. Co zauważyliście? Mnie się wydaje, że gdy się chcemy zgodzić na coś, na przykład mamy ochotę na ten cukierek, którym ktoś nas częstuje, odruchowo kiwamy głową na tak, z góry na dół, gdy odpowiadamy dziękuję. A gdy nie mamy na coś ochoty, kiwamy głową na nie, odruchowo, czyli kręcimy w prawo, w lewo. I wypowiadamy wtedy słowo dziękuję z zupełnie inną melodią. Może macie ochotę poćwiczyć dziękowanie na tak i dziękowanie na nie? Dobierzcie się w pary i wymyślcie jak najwięcej sytuacji, w których można ćwiczyć to słowo. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was do ćwiczeń buzi i języka i trzeba to zrobić energicznie, dlatego że im lepiej się rozćwiczymy, tym łatwiej będzie nam robić wszystko tego dnia i jeszcze w następne dni. Proponuję, żebyśmy się dzisiaj zajęli pewnym wierszykiem, w którym będzie dużo, dużo głoski l. Ale żeby tę głoskę wyraźnie, ładnie wymawiać, najpierw trzeba się rozgrzać, czyli doskonale już wiecie, głęboki wdech nosem i wydech buzią. I tak 5 razy. Potem szerokie ziewanie. Potem naśladowanie konika, czyli i jeszcze inne ćwiczenia, które sami możecie wymyślić. Możecie też zwinąć język w rulonik. Najpierw tak boki do góry, a później w dół, a potem przód języka do góry i w dół. Gdy już tak się rozćwiczycie, możecie przystąpić do powtórzenia takiego oto wierszyka o pewnej dziewczynce, która miała na imię Emilia. Posłuchajcie, jak ten wierszyk brzmi. Emilia w Deli z białych konwali, o dłoniach z lilii, oczach z emali.

Ali. Czy wszystko rozumiemy? Chyba coś trzeba wyjaśnić. Emilia, to doskonale wiemy, to imię dziewczynki. Delia to jest taki długi, długi płaszcz z futrem w środku i futrzanym kołnierzem. Konwalie i lilie to oczywiście wiecie, takie białe, bardzo ładne i pachnące kwiatki. A emalia to jest taka farba, która się błyszczy. Czyli jeśli Emilia miała oczy z emali, to znaczy, że te oczy jej się bardzo, bardzo błyszczały. Posłuchajcie jeszcze raz tego wierszyka, potem szybko go powtarzajcie i wymyślcie jeszcze więcej wyrazów, w których jest głoska l. Emilia w Deli z białych konwali, o dłoniach z lilii, oczach z emali. Powodzenia i do usłyszenia!

żeby lepiej zapamiętać, jakimi językami mówią różne zwierzęta. Jak robi piesek?

Halo? Halo, słychać mnie? Słychać? O, słychać mnie? O, ale piszcie, ale piszcie. Słuchajcie, przyszedłem coś zaśpiewać. Chciałem coś zaśpiewać, ale się wstydzę sam. Możecie zaśpiewać ze mną? Tak? Fajnie. Uwaga!

0: sum nie zje.
1: Mej soczystości nie oprze się nikt. Zatańczmy razem, ananas i ty.
0: Kto jest najlepszy?
2: Ananas!

tył, i w tył, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w przód, i w tył. I wszystkie nóżki w górę. Uwaga, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery i w lewo, i w

0: Autopromocja.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na spotkanie z ćwiczeniami buzi, języka, warg, brody i wszystkiego tego, co macie na samym przodzie. A wiecie, po co to robimy? Oczywiście wiecie, po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy i całe zdania. Zaczynamy od rozgrzewki. Pamiętacie, co jest na początku, prawda? Oddychanie. Więc bierzecie głęboki wdech nosem i robicie wydech buzią. I tak 5 razy. Potem ziewnijcie jak najszerzej tylko umiecie, bo ziewanie to jest świetne ćwiczenie rozgrzewkowe. A gdy już ziewniecie, naśladujcie konika. Na przykład parskajcie wargami, tak jak konik. Uderzajcie językiem w zęby i w każdą część w środku buzi. Dzięki temu świetnie się rozgrzejecie. A gdy już to zrobicie, nadejdzie czas na

prawdziwe ćwiczenie z prawdziwym wierszykiem. I to wierszykiem, w którym są trudne głoski. Rrr i żrr. Posłuchajcie, jak ten wierszyk brzmi. Raz Błażej, jeżdżąc na rowerze, jak łaskotane ryczał zwierzę. Czy wyobrażacie sobie, o czym ten wierszyk jest? No, ciekawa jestem, czy wiecie? O jakimś Błażeju, prawda? Błażej to imię chłopca. No i co ten Błażej robił? Jechał na rowerze i ryczał, czyli głośno krzyczał, jak jakieś zwierzę. Haha, zwierzę łaskotane. Ciekawe, ciekawe, jak można łaskotać zwierzę i to zwierzę jeżdżące na rowerze, prawda? Wyobraźcie sobie tę scenkę, możecie ją narysować, ale przede wszystkim powtarzajcie ten wierszyk wiele, wiele razy. Im szybciej, tym lepiej. Raz Błażej jeżdżąc na rowerze, jak łaskotane ryczał zwierzę. Możecie jeszcze sami wymyślać sobie wyrazy, w których są głoski rr i żr. Możecie też opowiedzieć sobie nawzajem, jak się jeździ na rowerze i jak można ryczeć z łaskotek. Powodzenia w tych zabawach i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka. Wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie mówili, to znaczy wymawiali wyrazy. Przed nami niełatwe zadanie. Głoska, która wymaga bardzo, bardzo wygimnastykowanych warg i policzków. Dlatego sporo czasu poświęcimy na rozgrzewkę. Najpierw, jak zwykle, głęboki wdech nosem i wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem, wydech ustami. Teraz musimy rozćwiczyć wargi i policzki. Zaczniemy od głaskania. Delikatnie głaszczcie obiema dłońmi buzię. Najpierw w dół, całą buzię w dół, a potem do góry, też całą buzię. Potem w kierunku uszu rozciągamy buzię, a teraz w kierunku nosa ściągamy buzię, całą buzię głaszczcie. Teraz możecie się delikatnie poklepać po całej buzi, ale delikatnie, nie za mocno. Powinno to Wam sprawić przyjemność. Takie klepanie dobrze rozgrzewa mięśnie i później łatwiej się mówi. Buzię mamy już rozgrzaną, idziemy dalej. Musimy rozciągnąć trochę wargi. Zaczynamy od tego, że na zmianę mówimy u, i, u, i, u,

U, I. Powtórzcie to 5 razy. Najpierw robimy ryjek przy głosce U. U, U, U i jest ryjek. A potem uśmiech przy głosce I jest uśmiech. Powtórzcie jeszcze raz. U, I, U, I, U, I. A teraz coś podobnego, tylko buzię musimy trzymać cały czas zamkniętą. I kończymy na tej minie, która jest przy uśmiechu, czyli kończymy na rozciągniętych wargach. A skoro się uśmiechamy, to puśćmy kilka całusków. A na koniec całus karpia. Łączymy zęby i ściągamy wargi do przodu. Robimy ryjek, taki, i cały czas trzymamy wargi do przodu, tylko dodatkowo otwieramy je i zamykamy. Zęby ściśnięte. Cały czas przy ryjku. Taki karpik, którego nie słychać, ale widać go. Teraz będzie inna rybka. Najpierw nadmijcie policzki jak balon. Jesteśmy balonem. A po chwili wypuśćcie powietrze i wciągnijcie policzki między zęby. Zrobi się wam ryjek jak u rybki i możecie z takim pluskiem go puszczać. Powtórzcie to 5 razy. Balon, ryjek, balon, ryjek. A na koniec udajemy, że jesteśmy koniem. Co robi koń przede wszystkim? Parska. Parsknijmy i my. Teraz już na pewno czujecie, że macie luźniutkie policzki i luźne wargi. I to bardzo dobrze, bo czas na wymówienie trudnej głoski. Głoski ły, ły. Żeby się nauczyć dobrze ją wymawiać, trzeba to robić z przesadą. Posłuchajcie. Ły, ły, ły. Gdzie tę głoskę słychać? No, na przykład w takich wyrazach. Łyżwy. Przypomnijcie sobie o łyżwach zimą. Jestem tego pewna. Łabędź, czyli piękny biały ptak. Łatka. Może być naszyta na dziurkę. Ładnie. Wszyscy wiemy, co to znaczy ładnie. Znajdźcie jeszcze 5 innych wyrazów rozpoczynających się od głoski ły. A teraz posłuchajcie wyrazów, w których tę głoskę mamy w środku. Głęboki. Głębokie jest na przykład jezioro. Właśnie. To jest słowo, którym pokazujemy, że się z kimś zgadzamy. Uwaga, uwaga. Słowa właśnie nie należy mylić ze słowem właśnie, które oznacza kłótnie. Posłuchajcie różnicy. Właśnie, właśnie. Kolejne słowo. Długi, czyli taki, który się ciągnie i ciągnie. Długi. Kłuć. Kłuć można igłą albo szpilką. I uwaga, nie należy mylić tego słowa ze słowem kuć, które oznacza stukać. Na przykład dzięcioł kuje w drzewo. Spróbujcie wymówić te wyrazy. Powtarzajcie za mną. Głęboki, właśnie, długi, kłuć. Nie jest to łatwe, prawda? Ale nie poddawajcie się. Kto się nauczy dobrze wymawiać ły w środku wyrazu, jest mistrzem języka polskiego. Dlatego proponuję wam zabawę. Wymyślcie jak najwięcej wyrazów z głoską ł w środku, a potem wymawiajcie te wyrazy. Za każde wymyślone słowo zdobywacie 1 punkt. A jeżeli w środku tego słowa jest po ły głoska u, tak jak w wyrazie długi, jeśli wszystko wymówicie, zdobywacie aż 3 punkty. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka, a to po to, żebyście wszyscy ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Porozmawiajmy dzisiaj o głosce n. Czasami niektórzy mówią ny, ale tak naprawdę to jest głoska n. Żeby ją dobrze wymówić, potrzebujemy i nosa, i buzi, i języka, i zębów. Dlatego trzeba się naprawdę dobrze przygotować do ćwiczeń w wymawianiu głoski n. Zacznijmy, jak zwykle, od rozgrzewki. Najpierw głęboki wdech nosem i wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. Żeby się jeszcze bardziej napompować powietrzem, potężnie ziewamy. Naprawdę zróbcie to jak najmocniej tylko się da. Teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. A potem chowamy go jak najgłębiej. Tego już nie słychać, ale pamiętajcie, jak najdalej cofacie język. I powtórzcie to 5 razy. Szeroko wysuwacie język jak najdalej do przodu i później chowacie go jak najgłębiej w buzi. A teraz znowu otwórzcie buzię i wysuńcie język, ale potem zwińcie go w rulonik, taki makaronik z dziurką w środku. Taki dziwny dźwięk wtedy powstaje. Dmuchajcie teraz tak, żeby powietrze przechodziło tylko przez ten makaronik. Nie może uciekać bokami. Dmuchnijcie tak 5 razy. To też taki dziwny dźwięk, ale najważniejszy jest makaronik z dziurką w środku. I kolejne ćwiczenie z językiem. Buzię trzymamy zamkniętą. Wyobrażamy sobie, że język zmienił się nam w młotek. Uderzamy tym młotkiem, czyli językiem, od tyłu w górne zęby, w górne przednie. Uderzcie tak 5 razy. Tego nie słychać, ale liczymy sobie. 1, 2, 3, 4, 5. A teraz coś trudniejszego. Tym samym młotkiem, czyli językiem, uderzcie od tyłu w dolne przednie zęby. I też tego nie słychać, ale liczymy sobie. 1, 2, 3, 4, 5. A teraz na przemian. W górne, w dolne, w górne, w dolne, w górne, w dolne. Jeszcze 2 razy. W górne, w dolne i ostatni raz w górne, w dolne. Na koniec naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem o podniebienie, czyli o ten daszek, który mamy w buzi. Tak właśnie robi konik i spróbujcie to zrobić językiem. Uderzacie o daszek w buzi. Gdy już język mamy rozćwiczony, pora na naszą głoskę. Jak ją wymówić? Otóż otwórzcie delikatnie buzię, ale nie za szeroko. Zęby nie mogą się stykać. Podnieście koniec języka do góry i zbadajcie teren. Idziecie od przodu do tyłu. Poczujcie,

się, gdzie są zęby, gdzie zaczyna się podniebienie, czyli nasz daszek buzi. To trochę łaskocze, ale wytrzymajcie to. A teraz dotknijcie językiem tego miejsca, gdzie się właśnie kończą zęby i zaczyna daszek. I powiedzcie... Powinniście poczuć, że gdy wymawiacie tę głoskę, wibrują wam uszy i w ogóle wibruje cała głowa. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Bo gdy wymawiacie powietrze wylatuje z was i buzią, i nosem. I to właśnie sprawia, że wibrujecie, jak taki bączek puszczony w ruch. A teraz mały test. Spróbujcie podczas wymawiania głoski n zatkać nos. Ojej, co się dzieje? Nagle robi się korek i nic dalej nie można powiedzieć. No chyba, że głoskę d, ale to już jest całkiem inna głoska, coś zupełnie innego i będziemy o niej mówić przy innej okazji. Wróćmy tymczasem do naszej głoski n. Spróbujcie jak najwyraźniej, nawet z przesadą, wymówić takie słowa. Banan. Wiecie, co to jest. To jest taki żółty owoc. Nanosić. Nanosić można śniegu albo piasku do domu, gdy się nie wytrze butów. Nanizać, czyli nawlec, na przykład korale na nitkę. Nenufar. To jest piękny kwiat, który rośnie w wodzie, ma duże pływające liście i żółte kwiaty. Lenonki, czyli okrągłe okulary. Na pewno rodzice wasi dobrze wiedzą, czym są lenonki. Antena, może być radiowa albo samochodowa. Fundnąć, wiecie, co można fundnąć, czyli kupić komuś, na przykład lody albo bilet do kina. I powtórka. Wymawiajcie te słowa nawet z przesadą. Banan, nanosić, nanizać, nenufar, lenonki, antena, fundnąć. A teraz coś trudniejszego. W niektórych wyrazach słychać przedłużone n, na przykład panna, Anna. Gdy mówimy te wyrazy, dłużej przytrzymujemy język w miejscu, gdzie zęby stykają się z daszkiem naszej buzi, czyli z podniebieniem. Powtórzcie. Panna, Anna. Z takich wyrazów można układać rymowane wierszyki. Na przykład, rzekła panna Anna, oto moja wanna. Rzekła panna Anna, oto moja wanna. A teraz konkurs dla odważnych. Wygrywa ten, kto ułoży i wymówi najciekawszy wierszyk, w którym będą co najmniej trzy wyrazy z długim n. Oto podpowiedzi, czyli garść takich wyrazów. Możecie z nich wybrać słowa do swoich wierszyków. Uwaga! Cenny, czyli drogi, wiele znaczący. Denny, czyli albo występujący na dnie rzeki, morza bądź statku, na przykład są denne ryby albo denne beczki, albo też denny znaczy słaby, marnej jakości, na przykład denny program w telewizji. Donna to inaczej panna. Henna to farba do włosów, ale uwaga, tylko dla dorosłych. Konno, czyli gdy się siedzi na koniu. Ranny może znaczyć albo związany z porankiem, na przykład ranny śpiew ptaków, albo zraniony, na przykład ranny żołnierz. Senny, czyli taki, gdy się bardzo, bardzo chce spać. Wonny to inaczej pachnący. Rynna to korytko, którym ścieka woda. Poproście kogoś starszego, żeby zapisał wam te wyrazy, a potem do dzieła. Niech powstanie wiele rymowanek. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy wiecie, co to jest życzenie i czym są życzenia? Choć te dwa słowa brzmią podobnie, życzenie, życzenia, to jednak znaczą nie to samo, znaczą coś innego. Życzenie to jest pragnienie, czyli to, czego się bardzo, bardzo chce dla samego siebie. Czego byście chcieli, wiecie? Niech każdy pomyśli sobie jakieś życzenie. Wiecie, kiedy tak się robi, prawda? Kiedy się myśli jakieś swoje życzenie? Na przykład, gdy macie urodziny i do pokoju wjeżdża tort ze świeczkami. Wtedy trzeba pomyśleć życzenie, czyli pomyśleć, czego się bardzo, bardzo chce, ale nie wolno tego powiedzieć na głos. A potem zdmuchuje się świeczki. Jeśli wszystkie zgasną, to życzenie się spełni. Ale jakieś życzenie można mieć nie tylko wtedy, gdy się obchodzi urodziny. Na przykład można mieć życzenie, żeby na deser dzisiaj rodzice zrobili budyń truskawkowy. Mniam, mniam. Gdy ich o to poprosimy, to na pewno spełnią to życzenie. Wymyślcie jak najwięcej swoich życzeń. Potem opowiedzcie o nich koleżankom i kolegom. Ciekawa jestem, czy życzycie samym sobie tego samego, czy też macie różne życzenia. Wróćmy jednak do tego, co się dzieje na przyjęciu urodzinowym. Wiemy, że są goście, wjeżdża tort urodzinowy. Ten, kto ma urodziny, myśli sobie po cichu życzenie swoje i zdmuchuje świeczki. A potem co się dzieje? Potem goście ustawiają się w kolejce, wręczają prezenty osobie, która ma urodziny i składają jej życzenia. Nie życzenie, tylko życzenia. Wyraźnie słychać A na końcu. O co tutaj chodzi? Czym są te życzenia? Otóż goście mówią wtedy bardzo miłe rzeczy, które oby w przyszłości zdarzyły się tej osobie. Na przykład goście mogą powiedzieć tak: życzę ci, żeby spełniły się wszystkie twoje marzenia. Jeśli wiemy, czego ktoś bardzo chce, można o tym powiedzieć. Na przykład, gdy ktoś kolekcjonuje, czyli zbiera samochody, powiemy mu tak: życzę ci, żebyś miał jak najwięcej nowych resoraków, takich, jakich jeszcze nie masz. Życzenia składa się nie tylko koleżankom i kolegom. Jak myślicie, komu jeszcze można złożyć życzenia? No właśnie, mamie, tacie, babci, dziadkowi, cioci, wujkowi, siostrze, bratu. Życzenia można złożyć każdemu, nawet swojemu psu albo kotu, albo chomikowi, albo złotej rybce, albo królikowi, każdemu stworzeniu. I jeszcze coś. Życzenia składa się z różnych okazji, nie tylko na urodziny, ale też na przykład na święta. Jakie święta znacie? I jakie życzenia moglibyście na przykład z okazji takich świąt złożyć, no, mamie, albo siostrze, albo bratu, albo dziadkowi? Wszystko jedno komu, wymyślcie jedną osobę. Jeśli chcecie podkreślić, że naprawdę, naprawdę szczerze czegoś komuś życzycie,

piszecie, narysujcie kartkę, rodzaj laurki. Nawet jeśli nie umiecie jeszcze pisać, to nic nie szkodzi. Rysunek pokaże, czego życzycie tej osobie, czyli jakie są wasze życzenia. Do usłyszenia!

0: wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Drugi dzień lipca, witamy. Martyna Kuderska i Ania Jączek.

Nieśpiesznie startujemy. Już 36 minut po godzinie 7, drugi dzień lipca w kalendarzu, a za oknem troszkę inna aura niż wczoraj. Na razie chłodno i bardzo przyjemnie. W Warszawie zaledwie 18 stopni na termometrach, ale Ania mi już tutaj szepce, że będzie znacznie więcej. Za chwilkę sprawdzimy. Sporo burz, deszczu, niektórzy dodaliby upałów. Upałów wczoraj tak, ale dzisiaj ta pogoda troszeczkę się zmieni. No i mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli odetchnąć, i ludzie, i zwierzęta, i rośliny. Proszę nas poinformować, jak wygląda sytuacja u Was, w jakich nastrojach się dzisiaj budzicie, drugiego dnia lipca, jakie macie plany na czwartek. Mój plan jest taki, żeby do godziny 10 poprowadzić poranek w Polskim Radiu Dzieciom, bo przypominamy o zmianach, 7.30, 10. No a po południu to już pakujemy walizki i jedziemy do Poznania, proszę Państwa, na Festiwal Najmłodszych, który rozpoczął się wczoraj. Wczoraj piękna inauguracja, a festiwal potrwa do najbliższej niedzieli. Wielkie święto Teatru Najnajowego, bo to nie tylko kolejna edycja festiwalu, ale także 20-lecie tworzenia sztuki dla najmłodszych, już dla takich kilkumiesięcznych zaledwie istotek. Dużo się dzieje dobrego i pięknego w Poznaniu i dla dzieci, i dla dorosłych też, bo wszyscy debatują, jak tworzyć sztukę, żeby się coraz piękniej rozwijała i tak, żeby maluszki mogły w niej uczestniczyć w różnych ośrodkach sztuki, nie tylko w samym Poznaniu. No i jak tworzyć spektakle dla zaledwie kilkutygodniowych

czy też kilkumiesięcznych bobasów i czy to jest możliwe? Jest to możliwe. Widziałam takie maluchy na widowni pełzające, które naprawdę bardzo długo też potrafią skupić uwagę, bo podczas takich spektakli są angażowane wszystkie zmysły. Dziś jeszcze troszkę Wam o tym festiwalu poopowiadam i o programie, no a przede wszystkim zapraszam na audycje specjalne. W piątek od 18 do 20 widzimy się w Centrum Kultury Zamek. No i oczywiście w sobotę na Dziedzińcu także spotkacie Polskie Radio Dzieciom. Od godziny 14 do 16 audycja specjalna, więc zachęcam, żebyście wzięli w niej udział. Zawsze można do nas przyjść, porozmawiać, pozdrowić. Jeżeli będziecie uczestnikami jakiegoś wydarzenia związanego z festiwalem, to też można o nim opowiedzieć innym, żeby zachęcić do przybycia, bo przecież w sobotę, w niedzielę jeszcze piękne wydarzenia, a w piątek koncert od godziny 17 do 18, więc zerknijcie na stronę internetową festiwalu, może uda się jeszcze zdobyć zaproszenie na któreś z wydarzeń. A propos zaproszeń, to będę miała, będę miała dzisiaj dla Was zaproszenia do Olsztyńskiego Teatru Lalek na weekendowe spektakle grane w ramach festiwalu Anima, więc jeżeli słucha nas Olsztyn, to bardzo proszę o uważność, bo to się wydarzy już niedługo. Dzisiaj w poranku oczywiście nowy rozkład jazdy. To jeszcze raz przypomnę, że za momencik sprawdzimy pogodę, ale po godzinie 8 będziemy rozgrzewać nasze kości, by uchronić je od starości, czyli poranna gimnastyka. To jest taki nasz nowy punkt programu. Będziemy też zapraszać Was do wzięcia udziału w zabawie Granie za śniadanie. Państwo śniadanie proponują, a my w zamian oddajemy ulubioną piosenkę. No, będzie także zagadka do rozgryzienia, taki twardy orzeszek dla dorosłych. To taki zamiennik naszego rodzinnego budzika. No i dziś w audycji będziemy łączyć się też z gościem, z panem Radosławem Sawickim z Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że dziś w poranku poszukiwać będziemy różnych postaci, między innymi z bajek i z mitologii, takich, które są przedstawiane jako złe i podstępne. No ale może dla równowagi uda nam się też odnaleźć kilka istotek, które świecą bardzo jasnym światłem. No i są po tej drugiej stronie mocy. O jakich złych i podstępnych stworzeniach ja myślę? No, między innymi o babie Jadze. Jest i zła królowa z baśni o królewnie Śnieżce. I na razie tutaj stawiam trzy kropki. Nie będę wszystkich wymieniać, bo nie ukrywam, że mam nadzieję, że przyłączycie się do audycji i że te poszukiwania będziemy prowadzić razem. 22 645 20 55. Gdybyście chcieli się przyłączyć, to śmiało można dzwonić. No, a gdybyście woleli napisać albo narysować taką babę Jagę i przesłać nam obrazek, to za pośrednictwem poczty elektronicznej jest to jak najbardziej możliwe. Wysyłamy wiadomości na adres dzieci@polskieradio.pl. A propos poczty, to czekamy też na pocztówki z wakacji, które można przesyłać pocztą tradycyjną.

0: pogoda.
1: 15 minut zostało do godziny 8. Zaglądamy na mapy pogodowe. Wczoraj wieczorem, ale też w nocy nad Polską przewędrował front, który niesie gwałtowne burze. No i pewnie to widzieliście na własne oczy albo słyszeliście. No, nie burza nie dawała zasnąć. Tak było intensywnie. W części kraju obowiązywały pomarańczowe i czerwone ostrzeżenia, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju wyładowaniom atmosferycznym towarzyszyły silne opady deszczu, gradu, a także porywisty wiatr. Ponoć Państwowa Straż Pożarna miała bardzo dużo pracy, więc pozdrawiamy i wysyłamy dużo dobrej energii strażakom i strażaczkom, którzy tutaj dzielnie stoją, straży właśnie naszego bezpieczeństwa w każdym województwie. Naprawdę się napracowali, bo musieli i usuwać powalone drzewa i konary i zabezpieczać uszkodzone dachy. Często wypompowywali wodę z zalanych domów i dróg. Tak to wygląda, proszę Państwa, a na Podkarpaciu ponoć ściana gradu. Mam nadzieję, że spaliście dobrze i że jesteście bezpieczni. Dzisiaj też będzie burzowo i troszkę popada. Temperatura niższa niż wczoraj, ale to, że w tym momencie w centralnej Polsce jest 18 stopni, nie oznacza, że tak zostanie. Temperatura w Warszawie podskoczy do 27, a w innych regionach będzie jednak troszkę chłodniej. Więc chyba oddech od upałów, no na pewno nam wszystkim się to przyda. 22 645 20 55, gdybyście mieli ochotę coś dodać a propos pogody i tego, jak u Was wygląda sytuacja, no to zachęcamy oczywiście do telefonowania.

takim deszczowym przebojem teraz Was uraczyliśmy, żeby jeszcze wzmocnić ten oddech, który nam dała przyroda. 9 minut zostało do godziny 8. Wspomniałam o tym, że dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych postaciach bajkowych, no i te, które mają czarne charaktery, spróbujemy zrównoważyć jednak i poszukać także po drugiej stronie mocy. Ale zanim Baba Jaga, zanim wiedźmy, czarownice i takie różne istotki, to sprawy ważniejsze, proszę Państwa, ponieważ dostaliśmy list od naszej słuchaczki. Ja radośnie wczoraj list rozpakowałam, bo lubię. Wiadomo, kto nie lubi rozpakowywać listów, paczek, prawda, jak przychodzą. No i ku mojej radości, po jednej stronie jest istotka, no i tak mniemam, że to jest nasza słuchaczka, proszę Państwa. Słuchaczka trzyma balonik. W baloniku jest piękne serce i no, wydaje mi się, że to jest list, w przesłaniu którego pomogła pani Małgosia, a pomogła swojej córeczce. Dostaliśmy też list elektroniczny, bo Państwo pytają, czy te listy doszły z Zielonej Góry. Jeden list doszedł. Trzymam go teraz w dłoniach. Bardzo za ten list dziękujemy. Polskie Radio Dzieciom, najlepsze na świecie, tak jest napisane. I to jeszcze tak pięknie jest napisane. I Zielona Góra, wszystko się zgadza. Od Julii dla nas.

Julka ma 7 lat. Julka, jaką ty masz piękną fryzurę. Ja już będę widziała teraz, jak Julka wygląda. Są serduszka. Zawiesimy sobie tutaj w studiu. Pięknie dziękuję. No takie niespodzianki o poranku, to my naprawdę bardzo lubimy. Pani Małgosiu, dziękujemy za pomoc w przysłaniu tego listu. No i czekamy na kolejne. A może Julka będzie chciała nas kiedyś odwiedzić, może w wakacje. Są takie możliwości, bo pytacie w różnych mailach. Oczywiście można nas odwiedzać od rana. Są audycje nowe, specjalne, także jesteśmy gotowi, żeby was tutaj ugościć. Wystarczy do nas napisać. A za list pięknie dziękuję. Odkładam w jakieś takie bezpieczne miejsce. Powiesimy sobie z Anią później na naszej ścianie. I cóż, no chyba poszukamy też jakiejś piosenki odpowiedniej. A propos takiego pięknego listu, to może pani Majka Jeżowska zaśpiewa do wszystkich dzieci. A ja mam nadzieję, że wszyscy słuchacze Polskiego Radia Dzieciom mają dzisiaj dobre nastroje. Jeśli nie, no to zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak było.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Paszteciki, Filharmonia Szczecin. 8:05. Mam nadzieję, że Państwo się już obudzili. A jeśli nie, to mam na to pomysł.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest. Od poniedziałku ćwiczymy intensywnie w porankach Polskiego Radia Dzieciom 8:00. A kto jest naszym radiowym trenerem bądź trenerką? No słuchacze, oczywiście. To jest czas dla Was, moi drodzy. 22 645 20 55. Proszę zaproponować nam 3 ćwiczenia. Ja już jestem gotowa. Troszkę lepiej się dzisiaj przygotowałam pod kątem ubranka, bo wczoraj to sukienka mi się tutaj plątała przy przysiadach, a dzisiaj, proszę Państwa, mam wygodne, eleganckie spodenki, więc obiecuję, że będę ćwiczyć. Zachęcamy także do ćwiczenia innych słuchaczy i słuchaczki, a jak obok jest mama, tata, babcia, dziadek, siostra, brat, wujek, sąsiadce, można pomachać na balkonie, żeby też zachęcić do ćwiczenia, no tak, żebyśmy się wszyscy rozbudzili. Czekam na trenera bądź trenerkę, którzy dodzwonią się do nas z propozycją 3 ćwiczeń, bo ja wiem, że sytuacja jest rozwojowa i wy proponujecie tych ćwiczeń więcej, no ale proszę Państwa, no poranek jest tylko do 10:00.

0: poranku Polskiego Radia Dzieciom. Witamy trenera. Pan Hugo się do nas dodzwonił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Hugo, ty już ćwiczyłeś przed ósmą, czy jeszcze nie?
1: Nie.
0: A będziesz ćwiczył razem z nami, czy tylko proponujesz?
1: Tak.
0: Wspaniale. Wymyśliłeś trzy ćwiczenia?
1: Tak.
0: Brawo. No to ja już wstaję. Odsuwam krzesełko i czekam na instruktaż. Pierwsze ćwiczenie.
1: 10 pompek.
0: 10 pompek? Litości nie masz. No dobra, czekaj. Mam nadzieję, że słuchawki mi nie spadną. Ania, nie ma wygłupów. Ćwiczymy. To poczekaj, bo jeszcze nie przybrałam odpowiedniej postawy. Tylko proszę cię wolno, bo pompki to jednak jest wyzwanie, dobrze? Dobra. To zaczynamy.
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Ania, żyjesz? Zrobiłam. Czy wszyscy robili pompki? Hugo?
1: Ja tak.
0: Hugo robił. A tam w twoim otoczeniu to ktoś jeszcze ćwiczy?
1: Nie.
0: Nikt nie ćwiczy. A gdzie rodzina się podziała?
1: Obok mnie są.
2: Odpadliśmy od pompek.
0: No nie, no proszę państwa. No musimy się wspierać wszyscy, tak?
2: Dobra, już robimy, już robimy.
0: No dobra, to później nadrobicie. A ile tych przysiadów?
1: 5.
0: O, dziękuję, łaskawy. No dobrze. Liczysz?
1: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
0: Uff, udało się, dziękuję.
1: I jeszcze 5 pajacyków.
0: Pajacyki, o to lubię. Ania?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: A my dalej za nią te pajacyki. No wspaniale. Słuchaj, powiem ci, Hugo, że ten twój zestaw wyborny. A czy zacząłeś, tak powiem ci, trudno? No bo jednak te pompki to jest wyzwanie. Ale pajacyki to już poszły elegancko. Bardzo ci dziękuję. Teraz trzeba oddech uspokoić. Masz jakiś pomysł na uspokojenie oddechu? Trochę tak głęboko.
1: Nie.
0: Pooddychamy ze 3 razy chociaż. O tak. A
2: powiedz,
0: Hugo, czy ty już śniadanie jadłeś, czy jeszcze nie? Ale mi serce bije.
1: Nie jadłem.
0: Jadłeś?
1: Nie jadłem.
0: Ach, nie jadłeś jeszcze. A to i nawet dobrze, bo będziemy mieli też kącik śniadaniowy. To może słuchacz albo słuchaczka nam coś zaproponują troszkę później. A jakie masz plany na dziś? Co będziesz robił?
1: Jedziemy do was.
2: Nie, do was w sobotę. Dzisiaj do przedszkola jeszcze.
0: A, dzisiaj jeszcze do przedszkola idziesz. A zmieniło się coś w przedszkolu, w wakacje?
1: Nie.
2: Nie masz lepszych, takich łatwiejszych, przyjemniejszych zajęć? Trochę?
1: Nie.
2: Nie, okej. Okay.
0: No tylko nie mów mi, że musicie w książkach coś wypełniać.
1: Nie.
0: Nie, no to całe szczęście. Czyli trochę się można pobawić jednak.
1: Tak.
0: Wspaniale. No to pozdrawiamy przedszkole, ale my tutaj dyskutujemy o sprawach takich dodatkowych, a krasnoludki chciałyby zagrać fanfary za taki piękny zestaw ćwiczeń. No poproszę. Powiem wam, moi drodzy, że nikt do tej pory mnie tak nie zmobilizował do ćwiczeń jak słuchacze. Bardzo dziękuję. Hugo, jesteś niezastąpiony. Będę ćwiczyć, może sobie powtórzę jeszcze później ten zestaw. A chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak, moje poliszczury, mamę, tatę, moją siostrę. Która dzwoniła wczoraj, moje 3 kuzynki, moich dziadków, moich 2 dziadków, moich 3 dziadków i tatę.
0: Pozdrawiam i ja. A czy ja dobrze wczoraj zapamiętałam, że to są 4 szczury?
1: Tak.
0: Ach, myślałam, że coś pokręciłam.

0: skręciłam, bo to taka no, dość duża liczba, powiedziałabym, jak na takie stworzonka. A mają imiona te wasze szczury?
1: Tak. Draco, Sofia, Izzy, Kasia.
0: O, jak ładnie się nazywają. A pozdrowisz je też od nas?
1: Tak.
0: Wszystkiego dobrego dla całej rodziny.
1: Widzimy się w sobotę.
0: I widzimy się w sobotę. Ale cudnie.
2: Ja bym chciała jeszcze dodać, że tak. On nie wymienił pełnych imion moich szczurów.
0: Skrócone to były wersje.
2: Tak. Mm-hmm. To jest hrabina Sofia von Puszek Okruszek trzecia i hrabina Kiwi von Guernau Monstera ósma, więc...
0: A no tak, a to nawet uzasadnione, że trochę skrócił Hugo. Bo to trzeba się tego nauczyć, to jak, słuchajcie, z Fizią Pończoszanką, tam jest też Wiktualia, Złotomonetta i tak dalej. No, to jest pełne imię i nazwisko Pończoszanki, Fizi. Tak. I Złotomonetta. Drodzy Państwo, to ja się bardzo cieszę, że widzimy się w takim razie w sobotę w Poznaniu. Audycja od 14 do 16. Będziemy na Was czekać, na dziedzińcu.
3: Będziemy. Dziękujemy bardzo.
0: Do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.

18 minut po godzinie 8. Mam nadzieję, że troszkę się rozbudziliście dzięki naszemu trenerowi. Hugo, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. No nikt tak dorosłego nie zmobilizuje jak dziecko. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Będziemy ćwiczyć regularnie, ale w tym momencie już wracamy do naszego dzisiejszego tematu. Dziś czarne charaktery, które pojawiają się w bajkach, w baśniach, w różnego rodzaju opowieściach. No, bez takich złośliwców to chyba historia nie byłaby tak barwna.

0: Jedną z przedstawicielek tej grupy bez wątpienia jest Baba Jaga. Właśnie o Babie Jadze nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła porozmawiać z dziećmi.
1: Kto to Baba Jaga?
2: Pani, która jest bardzo wredna i która gotuje jakieś dziwne zupy z nietoperzami.
1: Dlaczego jest wredna?
3: Bo jest okropną wiedźmą.
2: Jest cała zielona i nosi spiczaste okulary i ma spiczasty nos i jest ubrana na fioletowo.
4: Jest zielona, ale ma swoją piwnicę, która jest cała czarna. One mają wielkiego nietoperza, który ma zęby aż do podłogi.
5: Baba Jaga ma jeszcze kota czarnego. Jeszcze kruka.
2: Jeszcze domek z piernika.
1: Naprawdę Baba Jaga jest taka zła? Jest taka niedobra?
5: Naprawdę.
0: A wy co myślicie? Naprawdę? Taka niedobra i wredna i zła? Czy w Babie Jadze można odnaleźć coś dobrego? W jakich opowieściach Baba Jaga występuje? I jak wy ją czytacie? Jak wy ją widzicie? Czy z nietoperzem? Czy z czarnym kotem? Na miotle? A może w jakimś szybkim samochodzie? No, my znamy taką Babę Jagę w Polskim Radiu Dzieciom, która ćwiczy jogę o poranku. No to może w nawiązaniu jeszcze do naszego wcześniejszego kącika, czyli porannej gimnastyki, poćwiczymy z Babą Jagą? To teraz przygotowujemy się na różne asany.

na przykład, albo coś innego. Baba Jaga ćwiczy jogę, ale to tylko w tej piosence, bo w mitologii słowiańskiej, to proszę Państwa, Baba Jaga jogi raczej nie ćwiczyła. Oj nie. Była taką postacią, która wyglądała jak staruszka, albo nawet powiedziałabym, no staruszki to tak przyjemnie wyglądają, ale to była taka odrażająca wiedźma i mieszkała w chatce na kurzej stopce w głębi lasu. Bardzo często babie Jadze towarzyszyły czarny kot, kruk, sowa albo wąż. Dzieci, które rozmawiały z Julką Rozbiecką, dorzuciły jeszcze nietoperza. Nie wiem, nie ma takiej informacji w mitologii, ale pewnie nietoperze w lesie to mieszkały. Tam gdzieś blisko tej chatki na kurzej stopce. No i czym zajmowała się taka Baba Jaga? No jak pojawiło się jakieś dziecko w lesie, no to zabierała do swojego domku. Powiem tyle. No i chyba nie będziemy tej sytuacji rozgryzać. Natomiast jeśli chodzi o samo słowo jaga, to ciekawa jest etymologia, czyli pochodzenie tego słowa, bo wywodzi się z prasłowiańskiego jęga, czyli jędza, co oznaczało groza albo niebezpieczeństwo. I taka postać Baby Jagi, proszę Państwa, w wielu zakątkach świata ma odpowiedniczki i w wierzeniach ludów europejskich i też bliskich sąsiadów. Mamy na przykład niemiecką Frau Holle, jest wiedźma mongolska, jest wiedźma rumuńska, włoska Befana, chociaż Befanę to my lubimy, prawda? Bo to jest ta wiedźma, która przynosi prezenty. Taka odpowiedniczka świętego Mikołaja we Włoszech, latająca, fantastyczna. Ale też w Kazachstanie jest taka wiedźma, staruszka ubrana w łachmany, żyje w górach, w lesie, z dala od ludzkich siedzib. No troszkę się to na szczęście pozmieniało a propos Baby Jagi i wiedźm szczególnie, bo wiedźma wcale nie miała takiego negatywnego znaczenia, wręcz przeciwnie. Wiedźma, czyli kobieta, która dużo wie. Ta nazwa pochodząca właśnie od wiedzy, od zgłębiania wiedzy, to do wiedźmy ludzie przychodzili, żeby dowiedzieć się na przykład, jak wyleczyć różne choroby. Czy wy macie jakąś, no dobrze powiem, ulubioną postać, taki czarny charakter z bajki, który was wcale nie przeraża, tylko śmieszy? Ja kilka takich postaci mam i bez wątpienia należy do nich Gargamel ze słynnej bajki o smerfach. No kto się boi Gargamela? W piosence Niechaj zaraz idzie w las, to film dla tych, idzie spać, to film dla tych, co się lubią bać. Dobrze, że Ania mi tutaj podpowiada. Ale Gargamel na pewno był taką postacią, której raczej się nie baliśmy. A czarne charaktery w bajkach zazwyczaj występują, więc jestem ciekawa, jakie są wasze propozycje. 22 645 20 55.

0: czereśnie zaśpiewały, że idą wakacje. Chociaż my wiemy, że nawet nie idą, tylko już są wakacje. Piotrek się do nas dodzwonił w wakacje. Dzień dobry. Dodzwonił się i zniknął. Ale może za chwileczkę wróci. To ja będę cierpliwie czekać. 22 645 20 55. A pewnie chciał nam podrzucić jakieś imię albo ksywkę bardzo strasznej postaci. Sprawdzamy. Cześć, Piotrusiu.
1: Dzień dobry.
0: No dzień dobry. Cieszę się, że jesteś z powrotem, bo nam tutaj zniknąłeś przez chwilkę. A ty pewnie dzwonisz w sprawie jakiegoś czarnego charakteru bajkowego.
1: Tak, tak.
0: Kto ci się przypomniał dziś?
1: Z bajki Phineas i Ferb, doktor Dundel.
0: A, rzeczywiście, tam jest taki jegomość. A opowiesz króciutko o nim? Bo może nie wszyscy znają bajkę Phineas i Ferb.
1: To taki doktor, który próbuje zawładnąć całym światem.
0: Mhm.
1: No i buduje różne konstrukcje o nazwie Inatory.
0: Wszystko prawda. On jest jeszcze znany jako profesor Czas podobno. Taki zły naukowiec, ale w ogóle Dundersztyc, tak, tak. W takim, nie wiem czy dobrze pamiętam, w takim kitlu chodzi, w takim fartuchu białym?
1: Tak,
0: mhm.
1: Tak.
0: Tak, to on. No, dziękuję, że o nim przypomniałeś. A lubisz bajkę Phineas i Ferb?
1: Tak.
0: Ja też.
1: Jedna z ulubionych.
0: Mhm. Ja też bardzo lubię. My chyba nawet mamy muzykę z tej bajki. Zaraz sobie poszukamy tutaj z Anią. O, Pepe, ja chcę być tu z tobą. Jest taka piosenka, która ma bardzo dobry beat. A ty teraz jesteś w drodze?
1: Tak, do szkoły.
0: Jak to do szkoły? Na półkolonie?
1: Nie, no bo mam taką akcję Lato w mieście.
0: Aha, to jest ta akcja. I co robicie w ramach tej akcji?
1: Że każdego dnia jest to jednego, no i dziś jedziemy do muzeum, chyba się nazywało Muzeum Polin.
0: Do Muzeum Polin?

0: to w Warszawie?
1: Nie, Poli.
0: Poli. A w jakim mieście?
1: W Warszawie.
0: W Warszawie. Mhm. No to może to jest to muzeum, o którym sobie myślę. No, dziś dobra pogoda na to, żeby wybierać się na różne wycieczki, bo jest troszkę chłodniej. A wczoraj co robiliście? Podoba ci się na tych zajęciach?
1: Wczoraj byliśmy w Erła Merleum, w takim sklepie.
0: Aha.
1: Pokazaliśmy kwiatki do doniczek.
0: O, to też przyjemnie, choć wczoraj był potworny upał. No tak. Zobaczymy, jak pogoda będzie się zmieniała. Ma się troszeczkę jednak ochłodzić. A jak będziesz jeszcze spędzał wakacje w tym roku? Masz jakiś zaplanowany wyjazd?
1: Nie mamy jeszcze takich planów, że moglibyśmy tam... nie mam takich planów, że na pewno pojedziemy, ale moglibyśmy pojechać kamperem.
0: No to trzymam kciuki. Mnie zawsze marzyła się taka podróż kamperem. A dokąd ty byś chciał pojechać, Piotrusiu?
1: Chyba do Szwecji albo do Szwajcarii.
0: Ale to jest przygoda. Codziennie można spać w innym miejscu, prawda?
1: Tak.
0: I wszystko albo ma człowiek pod ręką. Dokładnie. Tak. I wszystko pod ręką mamy. I łóżeczko, i kuchnię, i śniadanie sobie można przygotować. Potem człowiek wsiada, odpala samochód, jedzie przed siebie i przygoda za przygodą. No to życzę ci takiego przeżycia i bardzo ci dziękuję za podrzucenie Dundersztyca. Dopisujemy do listy obok Baby Jagi. Ciekawa jestem, czy on by się z Babą Jagą dogadał. A chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Całą moją szkołę, wszystkich przyjaciół i cały świat. I krasnoludki.
0: I krasnoludki. Krasnoludki, odezwijcie się tutaj do Piotrka. Szybciutko. Dobrze, dobrze, że o nich przypomniałeś, bo mi przesypiają tutaj. Trzeba je co jakiś czas budzić, wyrywać. No ale taka pogoda, to nie ma się co dziwić. Dobrego dnia, Piotrku. I cóż, gramy chyba Finasza i Ferba, prawda?
1: Tak.
0: Do usłyszenia, pa.

No, dobrze się pobujać w takich rytmach. Pepe, ja chcę być tu z tobą. Finash i Ferb. 39 minut po godzinie 8. Czarne charaktery w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Baba Jaga. Dundersztyc. No to może jeszcze czarownica. Co państwo na to? A czym się różni czarownica od Baby Jagi? Czarownica, jak sama nazwa wskazuje, potrafi czarować, proszę państwa, czyli zajmuje się czarną magią. No i ciężko

0: często jest kojarzona z różnymi siłami nieczystymi, ale w folklorze pojawiają się też dobre czarownice. Takie czarownice, które zajmują się białą magią, czyli mamy tutaj pewnego rodzaju równowagę. Nie wiem, czy przychodzi Wam na myśl jakaś bajkowa, konkretna czarownica związana z jakąś opowieścią. Jeśli tak, to proszę dzwonić 22 645 20 55. A my już teraz w Polskim Radiu Dzieciom witamy Wojtka i sprawdzamy, w jakiej sprawie pan Wojtek dzwoni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wojtku, czy ty też chciałbyś do naszej listy czarnych charakterów dorzucić jakąś postać?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Matocha.
0: Kogo, przepraszam?
1: Z Wajki Kulewna
0: Śnieżka i Siedmiu Ludków. Ach, no tak, oczywiście. Ta macocha, czarownica, tak?
1: Tak.
0: To jest taka postać, że ja to się boję. Ale bez niej to nie byłaby ta sama historia. To jest ta, która miała lusterko?
1: Tak.
0: I pytała, kto jest najpiękniejszy w świecie?
1: Aha.
0: Ale plan uknuła okropny, żeby zgładzić Śnieżkę, prawda?
1: Prawda.
0: Dobrze, że jej się nie udało. I tam krasnoludki też pilnowały całej sytuacji. No tak, czarownicę na pewno trzeba tą do naszej listy wpisać. Tak?
1: Mogę też... Ja mam takie o tym przedstawienia. Nie w przedszkolu.
0: Wojtku, grałeś w przedstawieniu, tak? W przedszkolu? Dobrze zrozumiałam. Ale tak. Właśnie w tej opowieści o Królewnie Śnieżce?
1: Tak.
0: Jaką postać grałeś?
1: Krasnoludka, mędrka.
0: Mędrka, krasnoludka, cudnie. A jakie miałeś ubranie? Miałeś taką czapeczkę krasnoludkową?
1: Tak. Ja włączałem się. Nie, czerwoną kamizelkę i czerwoną czapkę.
0: To pięknie, to ja ci bardzo gratuluję. A co robił Mędrek w przedstawieniu? Jak ta twoja rola wyglądała? Musiałeś coś mówić czy śpiewać?
1: Mówić i śpiewać.
0: I mówić i śpiewać. No tak, to rola wymagająca. A ilu było krasnoludków w tej wersji twojej?
1: Sześć.
0: Sześciu.
1: Bo się bardzo stresowała. No i miały na imię Czarek.
0: Mm-hmm. No, ja rozumiem, można się czasami zestresować, jak człowiek na scenie występuje. A ty sobie radziłeś ze stresem, czy się w ogóle nie stresowałeś?
1: Bardzo stresowałam, ale też bardzo chciałam występować.
0: No, to tym bardziej ci gratuluję i krasnoludki ci gratulują. Brawo! Ja poklaszczę razem z krasnoludkami, bo wiem, jakie to jest trudne. Też zdarza mi się czasami występować na scenie i muszę ci powiedzieć, że za każdym razem troszkę się boję. No, trema może mobilizować. Różne są na to sposoby. Czasami człowiek sobie oddycha, czasem sobie myśli o czymś przyjemnym. No, jak już zaczyna wchodzić w tą rolę, to dużo się zmienia. Ale jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Ale cieszysz się, że to wyzwanie podjąłeś?
1: Tak.
0: Wspaniale. A będziesz jeszcze kiedyś występował?
1: Tak.
0: No to trzymamy kciuki za kolejne występy i czekamy na kolejne opowieści. A chcesz dzisiaj kogoś pozdrowić w poranku?
1: Jeszcze chciałbym powiedzieć.
0: Tak.
1: A to na przykład trochę robiła u mnie jako klasnoludek.
0: Przepraszam cię, Wojtusiu, ale ja ciebie słabo słyszę, wiesz? Jakbyś mógł powtórzyć to ostatnie zdanie, bo mówiłeś o mędrku, o krasnoludku, ale nie zrozumiałam dokładnie co.
1: Mogę jeszcze opowiedzieć, co robiłam.
0: A proszę bardzo, opowiedz oczywiście, jeśli chcesz, proszę.
1: Na samym początku jak nas widzieli, i na to zasadziliśmy do kopalni.
0: Mhm.

0: problemi.
1: Tak.
0: No i kiedyś przyszliśmy do domku. No to stanęliśmy. No bo ktoś tam był.
1: Aha.
2: I co wtedy powiedziałeś?
1: Czyli kopalnia, potem domek.
0: No i ja prowadziłam.
1: I ty prowadziłeś. Prowadziłeś tą grupę krasnoludków, tak?
0: Tak.
2: I co powiedziałeś?
0: No i na początku ja powiedziałam, że to wszyscy, a mikrofon ktoś otworzył drzwi do domu. Potem tak. Kolejny krasnoludek powiedział, nic nie widać, trzeba podejść po kryjomu. A potem nie pamiętam. A potem chyba ktoś jeden, kolejny krasnoludek chyba potem powiedział. Było chyba powiem, że sobie śpiączek on powiedział i za chwilę.
1: No to taka długa kwestia w ogóle, Wojtku.
0: Chyba pamiętam.
1: No to ja ci życzę jeszcze kolejnych występów. Oczywiście cieszę się, że przełamałeś tremę i cieszę się, że podzieliłeś się tym na antenie Polskiego Radia Dzieciom, bo myślę, że to jest ważne też dla innych słuchaczek i słuchaczy, którzy no może mają też taki mały kłopot z występowaniem. Także wszystkiego dobrego ci życzę. Mamy tutaj piosenkę z baśni o Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach z dedykacją specjalnie dla ciebie, dla mędrka Wojtka. Trzymaj się cieplutko. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Pa, pa.

Do domu to jeszcze nie, bo poranek do godziny 10. 12 minut zostało do 9 w tej chwili, a ponieważ w nowym wakacyjnym poranku serwujemy nowości, to pora na...

0: śniadanie.
1: Tak jest, państwo proponują śniadanie, bo my z Anią jeszcze nic nie jadłyśmy, krasnoludki też nie, a my w zamian serwujemy piosenkę. Jeżeli oczywiście jest w naszej radiowej bazie, to państwo muszą wziąć pod uwagę. 22 645 20 55. W tym tygodniu, Aniu, z Filipem już jedliśmy naleśniki, kanapeczki z szynką, pomidorek, kakao piliśmy, jajecznica była wspaniała. No jestem ciekawa, co pojawi się dziś

0: śniadanie.
1: Zanim granie za śniadanie, to chyba powinno być 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Cześć, Alicjo.
2: Cześć.
1: No dzień dobry, moja droga, i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Czy to dziś? Czy to dziś? Ile lat kończysz?
3: Głośno musisz.
0: 5 lat.
1: No to od razu się tu fanfary krasnoludki. Brawo, brawo, brawo. I wszystkiego, wszystkiego dobrego od całej załogi Polskiego Radia Dzieciom. Niech się pani spełniają marzenia i niech każdy dzień się wspaniale zaczyna. Niech tam światełka się rozświetlają wszystkie wokół ciebie. Alicjo, droga, w jakim nastroju ty się dzisiaj obudziłaś?
3: W jakim nastroju?
1: Zadowolona jesteś? Cudnie. A zjadłaś już śniadanie? A co my dzisiaj zjemy na śniadanie razem? Co sobie wymyślimy?
3: Co będziesz jadła? Co mama robi? Powiedz pani, co robi. Mama robi?
0: Omlet.
1: Mama robi omlet. Cudnie. Ja słyszę, że mama jest obok, to my poprosimy

0: o przepis na omlet doskonały.
1: Najlepszy omlet to jest z jajka, mleka, mąki, mieszany miłością.
0: Tak jest, to są najważniejsze składniki, jasne.
1: Serwowany z pysznym drzemem albo z czym? Z truskawką.
0: Z truskawką, pycha. Ale tam u was pachnie.
1: Podany przy zdjęciach muzyki lecącej z Radia Dzieciom, tak? Bo my cały czas słuchamy Radia Dzieciom, prawda?
0: Bardzo się cieszymy. Dziewczyny, jak nam tutaj zapachniało tym omletem i jeszcze z truskawką. A co sobie serwujecie do omleta? Jakieś kakao czy lemoniadę? Co lubicie? Herbatkę?
1: Herbatkę chyba, tak? Mhm.
2: Bo w przedszkolu najwięcej kakao.
0: Ach, w przedszkolu kakao. Ja też bardzo lubię kakao. A tort dzisiaj będzie?
2: Tak.
0: Pewnie troszkę później, tak?
2: Jedziemy na moje urodziny do dzinusów.
0: A, czyli będzie impreza urodzinowa. Cudnie. Cudnie. Alicjo, to życzymy ci, żebyś się wspaniale bawiła i żebyś zapamiętała ten dzień piątych urodzin i żeby on do ciebie wracał w różnych momentach roku, nie tylko dziś. Wiem, że wybrałaś sobie piosenkę Droga 6 i 6, tak?
2: Tak.
0: To jest piosenka pochodząca z filmu Auta o Zygzaku McQueenie.
1: Nie oglądałyśmy tej bajki, ale... Tak, wiemy, że tak.
0: Że tak właśnie jest. Dobrze, dziewczyny. To ja z radością tą piosenkę zagram. Ona ma wielu fanów i też bardzo tą piosenkę lubię. Ona jest taka energetyczna, także super pomysł o poranku, żebyśmy się wszyscy rozbudzili. No i wam życzę wszystkiego dobrego, cudnego świętowania, pysznego omleta. Dziękuję pięknie za telefon. A może chcecie jeszcze kogoś pozdrowić?
1: O, Ella, pozdrawiamy. Głośno musisz, no? Kogo? Babcę? Tatka?
2: Babcę i tatkę.
1: I kogo jeszcze? Kuzynów.
2: Kuzynów i koleżanek.
0: Wszystkiego dobrego dla waszych bliskich. No i ze specjalną dedykacją, Alu, dla ciebie, droga 6 i 6. Trzymaj się cieplutko, pa, pa. Dobrego dnia.
1: Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

Bujamy się w rytmie bluesa. 5 minut po godzinie 9:00, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś szukamy czarnych charakterów. Kilka udało nam się już znaleźć, oczywiście nie możemy zapominać o Babie Jadze. Była i Wiedźma, Czarownica, Dundersztyc. Ja bym dodała jeszcze Gargamela, chociaż jak go widzę, to raczej się uśmiecham. Czy jeszcze jakieś inne czarne charaktery przychodzą nam na myśl? No, mieliśmy tutaj też propozycję związaną z czarownicą, bardzo konkretną, z opowieści o Królewnie Śnieżce i krasnoludkach. Więc na razie ten wątek, no, mogłabym powiedzieć, odkładamy na bok. Ale nie do końca, bo dziś będziemy do czarnych charakterów nawiązywać też w naszej nowej zabawie.

0: zgryzienia.
1: Trudno się nie zgodzić. Twardy orzech do zgryzienia, czyli nasza letnia odsłona rodzinnego budzika. A skoro rodzinny budzik, to Państwo już pewnie wiedzą, że to nie dzieci będą odpowiadały na pytania, tylko dorośli. 22 645 20 55. Jeżeli chcą Państwo rozgryźć jakąś zagadkę, podjąć wyzwanie, to zapraszam, już teraz można telefonować.
2: Asy, mamy psie. No, śmiało. Przypatrz się. Oż życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie mam.

0: zgryzienia.
1: Oj, twardy mamy dzisiaj orzech do zgryzienia i potrzebujemy pomocy pana Daniela. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: Jest też Jadwiga i Tadzio, tak?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Twardy orzek do zgryzienia, panie Danielu, bo poszukujemy eliksiru młodości. Czy pan by sobie życzył taki eliksir?
2: Poproszę.
0: No właśnie, my też poprosimy. I trzeba wymyślić przepis na taki eliksir. I to jest ten twardy orzek, bo my się z Anią głowimy. No nie wiem, jakie składniki tutaj byłyby konieczne. No bo zaglądamy dzisiaj do świata wiedźm, czarownic, Baba Jaga była, one mają swoje przepisy, ale tam chyba eliksiru młodości to nie ma, tak mi się wydaje. A ma pan jakiś pomysł, co mogłoby się znajdować w takiej miksturze?
2: Może pomocy będę potrzebował.
0: No to Jadzia i Tadzio na pewno dadzą radę. Słuchajcie, coś musimy tutaj wrzucić do kociołka.
2: Ja bym zaczął od soku pomidorowego, bo jest obok nas. I to możemy dorzucić do tego soku pomidorowego.
0: Wspaniale.
1: Marzenia
2: dodajmy.
0: Marzenia, wspaniale. Czyli sok pomidorowy. Poczekajcie, muszę to wszystko zapisać, bo to trzeba będzie wrzucić do kociołka radiowego. Czyli tak, sok pomidorowy, marzenia. Co tam jeszcze?
2: To by ja...
0: Zabawki, bardzo tak, dobrze, no bo zabawa jest potrzebna.
2: To zawsze byśmy byli młodzi.
0: Tak, to zawsze jesteśmy dziećmi wtedy. Co jeszcze?
2: Książki, Tadzio
0: mówi.
2: Książki,
0: wspaniale.
2: Aczkolwiek Jadwiga jeszcze nic nie mówi, co by do kociołka dorzuciła. Jadzi, co byś do kociołka
0: dorzuciła? Z takiego dziecięcego świata.
2: Może uśmiech, Jadziu?
0: O, na pewno. Uśmiech się przydaje zawsze.
2: To Jadzia by dołożyła uśmiech.
0: Tak, a pan, panie Danielu, co tam by jeszcze wrzucił?
2: Nie wiem, może jakieś...
0: Co pana odmładza regularnie?
2: Co mnie odmładza regularnie? Nie wiem.
0: A co by pan zrobił?
2: Jakieś jedzenie dobre chyba.
0: Jakieś jedzonko dobre.
2: Także chyba jakbym spożywał ten eliksir miłości, to by było młodości, przepraszam, to by było może to.
0: No, myślę, że tutaj szczypta uczuć też i miłości też się przydaje do takiego eliksiru, bym też dorzuciła. Ale a może jeszcze tutaj pana namówię na jakieś wspomnienie z dzieciństwa. Coś, co pan robił szalonego, jak pan był młodszy i w wieku swoich dzieci, Jadwigi i Tadzia. Co by pana odmłodziło? Jest coś takiego?
2: O matko, to najpierw musiałaby przejść przez cenzurę.
0: A, no dobra. To Jadzia z Tadziem zakrywają uszy. Po prostu.
2: Chyba najbardziej pamiętam, co mnie odmładza, chodzenie po drzewach.
0: Po drzewach. No i bardzo dobry pomysł.
2: Pamiętam,
0: świetny.
2: Że rzeczywiście chodziło się kiedyś po drzewach.
0: Czyli takie wspomnienia takie możemy dorzucić, co? Do eliksiru. Wspomnienia z dzieciństwa.
2: Tak jak z drugiej strony taki chłopak, jeszcze może nie w Tadzia wieku, bo Tadzio ma dopiero 9, ale potem młodzież, to już pamiętam takie właśnie rzeczy, jakieś takie...
0: Tak. A takie różne. No dobrze, to może nie będę podpytywać konkretnie, jakie to... Tak, to spuścimy zasłonę milczenia, niech sobie przejdzie przez cenzurę wewnętrzną. I
2: pamiętam jeszcze, jak w kapsle się grało.
0: O, w kapsle? Tak, ja też grałam w kapsle z moim bratem, ale to była super zabawa. Super, wspaniała. Tak, a też pan tam wlewał wosk i zalewał flagi?
2: Znaczy, flagi pamiętam, a wosku nie pamiętam.
0: My pamiętam, że zalewaliśmy woskiem te flagi i kapsle były takie no, troszkę cięższe, takie stabilne. No i ta flaga też była ważna, kto tam wygrywa. To taki trochę wyścig pokoju. To my się tak bawiliśmy.
2: No tak. To też coś takiego... Też pamiętam trzepak, że był ważny.
0: O, trzepak, koło bloku. To wiadomo, trzepak być musi. A macie trzepak gdzieś w pobliżu swojego domu? Bo gdzieś poznikały
2: właśnie,
0: nam trzepaki.
2: Córka chciałaby trzepak. I córka naciska, żeby trzepak był.
0: To trzeba jakiś zorganizować, to nie ma wyjścia. To podejrzewam, że dla pana to też będzie taki...

0: napój młodości, jak pan sobie tak będzie fikał na trzepaku. Razem z córką. Na moim osiedlu jest trzepak jeszcze. Tu walczymy, żeby go nie zlikwidowali, chociaż nikt już dywanów nie trzepie na trzepaku raczej. No ale... Ale trzepak się przydaje. No dobrze, proszę państwa, to oznajmiam, że mamy przepis na eliksir młodości, który składa się z soku pomidorowego, marzeń, zabawek, książek, uśmiechu i wspomnień z dzieciństwa. Czy to jest pełny przepis?
1: Tak, jeszcze mówiła coś pani o uczuciach, także rzeczywiście
0: uczucia, miłość,
1: miłość
0: też, tak, tak. To pan to najpierw powiedział, ja tu tylko powtórzyłam, więc dopisuję. Oczywiście uczucia, miłość, tak, bez dwóch zdań. I wtedy będziemy zawsze piękni i młodzi. I proszę krasnoludki o fanfary. I niech niespodzianka do was frunie. A dokąd konkretnie?
1: Do Łodzi.
0: Do Łodzi, dobrze. A chcecie jeszcze kogoś pozdrowić w poranku?
1: Kogo chcesz pozdrowić?
2: Dobrze, kurwa.
0: Kogo pozdrawiamy?
2: Nasze kury.
0: Ach, kury pozdrawiacie. Myślałam, że się przesłyszałam, a to przecież jest oczywiste, że kury się pozdrawia w Polskim Radiu dzieciom. A mają imiona te kury?
2: Tak.
0: A jak mają na imię?
2: Abram, Negro, Gris, Ostrówajka, Kazimiera i Elza.
0: Jakie ładne! Słuchajcie, a wy znacie taką serię książek Justyny Bednarek Kury z grubej rury?
2: Nie.
0: Tam są też kury bohaterkami i one też mają piękne imiona i w ogóle są jakieś szalone. To też wam polecam tą serię, bo jest świetna i bardzo śmieszna.
1: O, bardzo dziękujemy.
0: Tak.
1: Jadzia jest pożeraczką, słynną pożeraczką książek, także myślę, że nie ominiemy tej serii.
0: Jadziu, to poszukajcie koniecznie. Jedna z części to tytuł Kury z grubej rury. Nie pamiętam niestety kolejnych, ale cała seria świetna. Naprawdę można się uśmiać. A chcecie jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Na pewno chcemy pozdrowić mamę, która jest teraz w pracy. Nie w Poznaniu, jutro będzie w Poznaniu. A może jakichś kolegów albo koleżanki chcecie pozdrowić? Tadzio? Nie, dzieci już nie chcą. Już za długo w aucie chyba siedzimy.
0: No tak, to trzeba szybko opuścić samochód. Masa, dobrego dnia wam życzymy.
1: Przekroczona.
0: Tak.
1: Dziękujemy
0: jest,
1: bardzo.
0: Ja wiem, są takie momenty. Dobrego wszystkiego.
1: Dziękujemy.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Do widzenia.

0: 20,5 minuty po godzinie 9. Wracamy do tematu dzisiejszego wakacyjnego poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Przypominam, że dzisiaj przyglądamy się wiedźmom, czarownicom, babie Jadze, a o babie Jadze, proszę Państwa, ale też o innych stworzeniach, o wierzeniach, o kulturze duchowej dawnych Słowian. Bardzo dużo wie gość, z którym już teraz się łączymy, pan Radosław Sawicki z Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Dzień dobry, panie Radku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od samego rana z Anią zadajemy sobie pytanie, jaka jest różnica między czarownicą, wiedźmą i babą Jagą? Czy pan nam spróbuje to wyjaśnić?
1: Spróbować mogę. Podobne pytania zadają sobie badacze już od bardzo dawna i raczej nie doszli do wspólnych ustaleń, są różne teorie. Natomiast najbardziej taka popularna opcja, czy wizja, czy opinia mówi, że wiedźma to jest mądra kobieta, która wie. I od tego czasownika wiedzieć wywodzi się określenie wiedźma. I niegdyś to określenie było pozytywne. Gdybym nazwał panią wiedźmą kilkaset lat temu, prawdopodobnie nie miałaby mi pani tego za złe. Natomiast dzisiaj w naszej kulturze raczej ma to wydźwięk negatywny i raczej nie jest postrzegane jako komplement.
0: Panie Radku, natomiast może pan do mnie mówić wiedźmo. Nie mam nic przeciwko.
1: No, wpisuje się w pani w coraz szerszy krąg kobiet, które podobnie są i natomiast zdecydowana większość jednak chyba miałaby mi za złe, gdybym określał je wiedźmami.
0: Może to się zmieni po tej audycji.
1: To się powoli zmienia na przestrzeni ostatnich lat, ale pewnie jeszcze daleka droga do momentu, kiedy wszystkie panie będą chciały być wiedźmami. Ja słuchałem audycji dzisiaj od rana i tam padło wyjaśnienie słowa czarownica i ja się z tym zgadzam. No, to słowo ewidentnie pochodzi od czarowania, więc tutaj już mamy pierwiastek taki nadprzyrodzony, bo o ile wiedźma mogła być po prostu dobrą, mądrą, doświadczoną kobietą, ale nie ocierać się o tą sferę nadprzyrodzoną, no to czarownica już ewidentnie wykonywała rzeczy. Czy była dobra, czy była zła, no tutaj również możemy zastosować taki bardzo ogólny podział, że były i dobre, i złe.
0: Bo to zależy tak, jaka magia, prawda? Czy czarna magia, czy biała magia? Tak czytałam z tą czarownicą, która czarowała.
1: Też się mówi się, że zależy od intencji czarującej. Mm-hmm. Czy ona chce dobrze, czy niedobrze, dla kogo dobrze, dla kogo niedobrze. Więc to takiego słówka można by powiedzieć, że jest sprawa ambiwalentna, czyli taka pół na pół. Może być dobra, może być zła. Trudno to jednoznacznie określić. Chyba że jest naprawdę do szpiku kości zła, no to wtedy już wiemy, o co chodzi. Ale w wierzeniach ludowych czarownice często powodowały, że mleko od krów kwaśniało. Że działa.

0: pojawiały się różne rzeczy i przypisywano te niefajne rzeczy właśnie działaniom jakichś złośliwych czarowni. Mhm.
1: No to jak tutaj mamy taką sytuację, że wiedźma mądra, wiedząca kobieta. Z czarownicami różnie bywa, coś jest czarne albo białe, bo to zależy od intencji, jak pan wspomniał. To

0: Ja będę bronił postaci Baby Jagi, chociaż nie za wszelką cenę. Natomiast chciałbym przedstawić tę postać z nieco innej perspektywy, niż my ją kojarzymy. Bo przeciętny zjadacz chleba, czy też bułki, rogalika, postrzega Babę Jagę przez pryzmat bajek, których się nasłuchał albo naoglądał w dzieciństwie. No i tam rzeczywiście ta Baba Jaga przedstawiana jest zawsze jako postać negatywna. Natomiast tutaj badacze również się interesują tą postacią i powstały grubaśne książki naukowe, które próbują wyjaśnić, jak to kiedyś bywało, skąd się wzięła ta Baba Jaga, jakie były jej kulturowe zadania. Jeżeli mogę, to chętnie parę zdań opowiem.
1: Ależ bardzo proszę, bo na pewno dużo, dużo, dużo więcej też będzie można dowiedzieć się na festiwalu Baby Jagi, ale to opowiemy wam o tym jeszcze później, szczegółowo. Ale jeżeli pan chce tutaj obalić mity związane z Babą Jagą i ocieplić jej wizerunek, to ja nie widzę przeszkód. Bardzo proszę.
0: Dziękuję. Baba Jaga być może rzeczywiście była postacią mitologiczną, czyli jakąś boginią, w którą kiedyś wierzono, natomiast są dosyć takie poszlakowe, tylko znamy już z czasów współczesnych, z folkloru, z bajek. I na podstawie analizy tych bajek głównie badacze próbują wyjaśnić, po co ta Baba Jaga się w tych bajkach pojawia. W bajkach różne postaci mają różne role. Wśród tych ról jest na przykład bycie donatorką czy donatorem, czyli kimś, kto obdarowuje. Ale też jest rola przeciwniczki czy przeciwnika, czyli kogoś, kto rzuca nam kłody pod nogi, który przeszkadza. Jest też pomocnik czy pomocnica. I Baba Jaga w bajkach często pełni właśnie te role. I bywa tak, że na początku bajki jest przeciwniczką, a później staje się donatorką, czyli tą pomagającą. Ale żeby ta jej postawa się zmieniła, bohaterka czy bohater bajki musi przejść różne próby, musi się wykazać. I tutaj przechodzimy do sedna, jeśli idzie o sens postaci Baby Jagi. Większość badaczy uznaje ją za strażniczkę inicjacji, czyli taką figurę kulturową, która powoduje, że z jednego statusu społecznego przechodzimy w drugi. A mówiąc bardziej prosto, jeżeli ktoś jest dzieckiem, idzie do ciemnego lasu w nocy i nie boi się, daje radę, pokonuje różne zadania i próby, wraca z tego lasu już jako dorosły. Trochę tu upraszczam, ale do tego się to sprowadza. No, kontakt z Babą Jagą nie musi być sympatyczny. My się jej boimy. Po drodze mamy różne zadania, zanim trafimy do jej domku na kurzej nóżce. Ona też bywa szorstka w obyciu i jest dosyć taka antypatyczna, niezbyt miła. Ale jeżeli bohaterka czy bohater wykaże się czystym serduszkiem, dobrymi intencjami, idzie w ten ciemny las w jakiejś ważnej misji, na przykład często w bajkach jest to jakaś woda życia, żeby chorego rodzica uzdrowić, to Baba Jaga docenia taki wysiłek i tym odważnym pomaga. I pomaga im zdobyć ten upragniony, cudowny lik, czyli rzecz, która pomaga później rozwiązać problem. I te osoby wracają właśnie po spotkaniu z Babą Jagą do tego ludzkiego, normalnego świata wzmocnione. Przechodzą inicjacje, stają się bardziej doświadczeni. No ale też bywa tak, że jeżeli ktoś ma złe intencje, no to już z tego ciemnego lasu nie wraca. Dlatego tej Baby Jagi tak się boimy. Więc takie najczęściej wskazywana funkcja Baby Jagi to właśnie przeprowadzanie nas przez zmianę. To trochę jakby miało porównać, ja wiem, że mamy wakacje, ale pozwolę sobie porównać tę sytuację do szkoły. Nie zawsze lubimy chodzić na różne lekcje, nieraz nas nauczyciele denerwują albo się ich trochę boimy. Natomiast dzięki temu, że chodzimy do tej szkoły, nawet jak czasami nam się nie chce, no to jesteśmy mądrzejsi, bardziej wykształceni, więcej wiemy o świecie. I z Babą Jagą jest trochę podobnie. No też ją nie wszyscy, większość raczej nie lubi i się jej boi, bo taki ona ma obraz kulturowy, trochę uzasadniony. Ale w tej interpretacji, którą przedstawiłem, ona robi dobrą robotę, bo nas wzmacnia. Stajemy się mądrzejsi, jeżeli przejdziemy tą próbę spotkania z nią. Oczywiście to jest wszystko.

0: wszystko na takich symbolicznych elementach postawione. To nie jest tak, że rzeczywiście w każdym lesie te domki Baby Jagi jak grzyby są. To jest bardziej metafora. Więc no, wydaje się, że ta Baba Jaga jest nam potrzebna, żebyśmy się rozwijali.
1: No, tak jak pan wspomniał, kulturowo inaczej ją postrzegamy. No, są też takie baśnie, jak wiadomo, Jasiu i Małgosi, które no, nie ocieplają wizerunku Baby Jagi. To tak jak ze słynnym wilkiem, któremu bracia Grimm też zrobili nie najlepszą opinię. No i teraz wilki próbujemy odczarować na wiele różnych sposobów. No a z Babą Jagą chyba jest podobnie. Ale bardzo panu dziękuję za takie właśnie zaprezentowanie nam tej postaci i też za takie inne spojrzenie. Jeśli pan pozwoli, do rozmowy wrócimy po krótkiej piosence i zaprosimy naszych słuchaczy na 6. już festiwal Baby Jagi, bo zbliża się wielkimi krokami. 11-12 dzień lipca. Jeżeli nie będziecie mieli innych planów, to za chwileczkę razem z gościem opowiemy wam, gdzie taki festiwal się odbywa i co się będzie na festiwalu Baby Jagi działo. Karimski Klub o Babie Jadze zaśpiewa. Jestem bardzo ciekawa tego tekstu. To może się wsłuchamy i sprawdzimy, jak artyści postrzegają tę postać.

0: Och, panie Radku, to była zdecydowanie ta wersja o babie Jadze, która przeraża.
1: Trochę tak, trochę, ale muzyczka tak nastrajała bardzo pozytywnie, taka energiczna.
0: Prawda? Chociaż tak, taka piosenka trochę dietetyczna, bym powiedziała też, bo
1: trochę tak.
0: Jak nie będziemy jeść słodyczy, to nas Baba Jaga nie dorwie. Oj, czasami tam można sobie na jakiegoś pierniczka albo ciastko pozwolić, no. Tak, ale pan dzisiaj ociepla wizerunek Baby Jagi, więc na razie zapominamy o tej piosence. A jaka będzie Baba Jaga na 6. festiwalu?

0: Na szóstym festiwalu będzie różnorodna Baba Jaga. To jest tak gdzie różne głosy wybrzmiewają i artystyczne, i naukowe, i na poważnie, i na wesoło, bo również elementem festiwalu jest Baba Jaga Show, czyli wybory Baby Jagi roku, w tym roku, roku 2026, więc
1: naprawdę?
0: zachęcamy, żeby się przebrać, ustylizować na Babę Jagę, wziąć udział w tych konkurach, można wygrać cenne nagrody. Od 5 lat to Baba Jaga Show się odbywało w poprzednich edycjach festiwalu Baby Jagi i co roku mieliśmy nową Babę Jagę Roku. Jestem bardzo ciekawy, kto będzie tegoroczny. To, co najbardziej zapewne interesuje słuchaczki i słuchaczy audycji, której goszczę, to strefa dedykowana najmłodszym. Mamy taką co roku, nazwaliśmy ją Strefa Jasia i Małgosi. Ale nikt tam nie zjada. Dzieci nie poddaje ich obróbce termicznej, jak to w bajkach braci Grimm bywało. Taka nazwa po prostu nawiązująca bardzo luźno do bajek o Babie Jadze. I w tejże strefie będą specjalnie dla młodszych uczestników festiwalu. Będzie można tam posłuchać na przykład o imionach słowiańskich. Opowie o tym pisarka Monika Maciewicz. Będzie można trochę manualnie podziałać, rączkami różne rzeczy porobić, na przykład małe pająki krystaliczne, czyli takie ze słomy, ludowe pająki, które jak niegdyś wierzono przynoszą szczęście, które wieszano kiedyś pod sufitem. Będzie prowadziła takie warsztaty kolejna autorka, Natalia Noszczyńska. Będzie też to nieco o dawnych wróżbach, jakie czynili Słowianie. Tutaj nasi goście z Fundacji Chram Pomorski poprowadzą takie warsztaty. Będzie też można posłuchać opowieści, na przykład takiej, jak Jaś i Małgosia odkryli, że Baba Jaga nie zawsze jest taka, jak o niej mówią. O tym opowie Maciej Gajda. Będzie też to nieco o słowiańskich stworach. Straszne, śmieszne czy przyjazne. Taki jest tytuł tej prelekcyjki, a w podtytule opowieści o nieludzkich istotach. Czyli zapewne z różnych folklorów, z opowieści o wodnikach, rusałkach i tym podobnych postaciach. Także nudy nie będzie. Większość uczestników festiwalu to dorośli, ale zawsze też jest przestrzeń dla dzieci. Kiedy na przykład rodzice słuchają poważnego wykładu, dzieci mogą pobuszować w strefie Jasia i Małgosi.
1: Moi drodzy, no to chyba nic nie musimy dodawać. 11-12 dzień lipca, 6 festiwal Baby Jagi, Funka, prawda?
0: Tak, Funka to miejscowość położona nad Jeziorem Charzykowskim. Tegoroczny festiwal odbędzie się w Harterskim Centrum Edukacji Ekologicznej, tuż przy Parku Narodowym Bory Tucholskie. Jest to obszar południowych Kaszub. Tam jeszcze jako ciekawostkę powiem, wierzono, jeszcze być może wierzą mieszkańcy, w borową ciotkę. To jest taka kuzynka Baby Jagi, właśnie z folkloru kaszubskiego. I borowa ciotka, to jest bardzo ciekawe, jest jedyną chyba znaną w folklorze wiedźmą, czy taką leśną czarownicą, która ma dobre notowania. Ona nie została zohydzona na przestrzeni wieków. Nie straszy się nią dzieci. Raczej ona jest taką, którą wręcz chciałoby się spotkać. Bo borowa ciotka, jak spotka dzieciaczki w lesie, to częstuje je cukierkami. Jak ktoś zabłądzi, to wyprowadza z lasu. Generalnie taka dobra opiekunka lasu. Więc taka krąży po tych naszych borach tucholskich, można będzie ją teoretycznie spotkać, jak wpadnie się na wakacje nad Jezioro Charzykowskie.
1: Czyli możecie się czuć bardzo bezpiecznie w borach tucholskich, nawet jak się gdzieś zapodziejemy, to jest szansa, że taka borowa ciotka nas z tarapatów jakoś wyratuje. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Zapraszamy, moi drodzy, na 6. Festiwal Baby Jagi, 11-12 dzień lipca.

0: miasta. Jeżeli będziecie spędzać wakacje w Borach Tucholskich, to proszę wybrać się do Funki, do Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, żeby poznać Babę Jagę, a kto wie, może będziecie chcieli wziąć udział w tym jak to pan
1: Baba
0: wspomniał,
1: Jaga Show.
0: Baba Jaga Show, tak. Jestem bardzo ciekawa, jak wizerunek Baby Jagi tej współczesnej będzie się prezentował i jak będzie wyglądała ta zwyciężczyni tytułu. No, trzymamy kciuki za wszystkich uczestników. Bardzo dziękuję za wszystkie opowieści. No, nie mamy już teraz wątpliwości co do tego, jak radzą sobie wiedźmy, jak Baby Jagi, jak czarownice. A o wszystkim opowiadał nam pan Radosław Sawicki z Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Dziękujemy bardzo, i pozdrawiamy.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Pozdrawiam również. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. A teraz piosenka, którą odnajdziecie w słuchowisku, jakie pojawiło się już jakiś czas temu w Polskim Radiu Dzieciom. To była historia, której adaptację przygotowała Justyna Bednarek. A jak Justyna Bednarek, to świetny tytuł, czyli Babcocha.

Kminek to jedna z piosenek, jakie można usłyszeć w słuchowisku Babcocha. Już jakiś czas temu Polskie Radio Dzieciom razem z Teatrem Polskiego Radia przygotowało takie słuchowisko. Adaptacja powstała na podstawie książki Babcocha Justyny Bednarek. Książkę też bardzo gorąco polecam. Przedstawione są to historyjki, w których główną rolę gra dobrotliwa czarownica. To taka czarownica, która odmienia losy mieszkańców Grajdołka. Babcocha, proszę Państwa, potrafi wszystko. Cofnąć czas, zamienić żołędzie w złote dukaty, a siebie w muchę. W słuchowisku usłyszycie Magdalenę Smalarę, która udziela głosu Babcosze. Jest i Łukasz Kurczewski, Sara Lityńska, Klaudiusz Kaufman, Agata Sasinowska, Aleksandra Radwan, Magda Dębicka, Maciej Makowski, Piotr Furman i Patryk Bartoszewski. Wspaniała propozycja także na letnie podróże. Słuchowisko Babcocha na stronie podcasty polskieradio.pl. A zaraz po piosence, proszę Państwa, możliwość zdobycia zaproszeń na najbliższy weekend na spektakl grany w Olsztyńskim Teatrze Lalek w ramach festiwalu Anima. Więc jeżeli jesteście mieszkańcami Olsztyna albo pędzicie na najbliższy weekend do tego pięknego miasta turystycznie, to proszę uzbroić się w cierpliwość. Przypomnę szybko numer telefonu do studia 22 645 20 55, bo bilety bardzo chętnie oddam w dobre ręce. A skoro przed momentem wybrzmiało nazwisko Magdaleny Smalary, która udziela głosu Babcosze, to posłuchajmy, jak pięknie ta aktorka śpiewa w piosence Wesołe Lato.

To była Magdalena Smalar. 14 minut zostało do godziny 10. Jeżeli wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom są mieszkańcy Olsztyna albo osoby, które wybierają się na weekend do tego miasta, to mam dla was dobrą wiadomość. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę można zobaczyć tu opowieść o zaczarowanych łabędziach, która miesza wątki baśniowe z opowieścią znad warmińskich jezior. Głos oddany lalkom, cieniom i muzyce, która pobrzmiewa lokalną nutą. Olsztyński Teatr Lalek w ramach festiwalu Anima zaprasza na spektakl Honoraty Mierzejewskiej Mikoszy. To jest taka artystka, która specjalizuje się w sztuce teatralnej dla najmłodszych odbiorców. Spektakl będzie miał swoją premierę jutro, 3 lipca, więc to najnowsza produkcja Olsztyńskiego Teatru Lalek. Ona jutro otworzy 21. Międzynarodowy Festiwal Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek Anima Olsztyn 2026, więc wy będziecie jednymi z pierwszych widzów, którzy będą mogli tę historię poznać. Jeżeli macie ochotę zobaczyć spektakl Jezioro, Łabędzie, to proszę do nas szybciutko zadzwonić pod numer 22 645 2055. Dysponujemy dwoma podwójnymi zaproszeniami. Jedno z nich na sobotę na godzinę 17, a drugi zestaw na niedzielę na godzinę 12, więc można wybrać 22 645 2055, a ponieważ poruszamy się dzisiaj w temacie wiedźm, czarownic i takich postaci, które nazywane są czarnymi charakterami, to w nawiązaniu do wiedźm, czy państwo pamiętają, jak ma na imię wiedźma, którą możemy odnaleźć w opowieści o smerfach? Bo nie tylko smerfy tutaj królują, Gargamel i słynny kot Klakier, tych postaci towarzyszących jest wiele. No jest oczywiście Pasibrzuk, na przykład słynny, ale jest też piękna wiedźma. 22 645 2055. Jak owa wiedźma się nazywa? Czekam z niecierpliwością. Bardzo chętnie dwóm duetom oddam zaproszenia, więc kto pierwszy, ten lepszy. Można też napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że szybciutko uda nam się rozwikłać tę zagadkę, bo tylko 10 minut zostało do godziny 10.

0: Pan Radek i Olek się do nas dodzwonili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mają ochotę państwo wybrać się do teatru?
1: Tak, jak najbardziej. W Olsztynie na spektakl o jeziorze, jak najbardziej pewnie, w ramach festiwalu.
0: Tak.
1: Cieszymy się, że udało się dodzwonić i dostać. Bardzo się cieszymy.
0: Ja też bardzo się cieszę. Pamiętacie, jak ma na imię ta wiedźma?
1: Mi się wydaje, że nazywała się Hogata. Czy to jest prawda?
0: Ach, oczywiście.
1: Jest.
0: Tak, brawo.
1: Super.
0: Tak.
1: Ale to była Hogata, wiesz? Jednak miałeś rację. Super synek.
0: No fajnie. Pięknie, no, pięknie. Tak, Hogata, taka charakterystyczna, z bajki o smerwach. A baliście się Gargamela?
1: Jeszcze raz.
0: Baliście się Gargamela, bo my dzisiaj o czarnych charakterach.
1: Wie pani co?
0: No.
1: Mogę prosić jeszcze raz, nie usłyszałem jednego wyrazu tylko.
0: Nie, już powtarzam. Pytam, czy pan się bał Gargamela?
1: Ja troszeczkę tak. Mm-hmm. Tym już nie.
0: No tak. Z tym Gargamelem to różnie bywało, no tam były takie momenty mrożące krew w żyłach, jakby nie było, no ale im człowiek starszy, tym rzeczywiście jakoś tak ten Gargamel miał ocieplony wizerunek.
1: Tak, mnie z kolei przerażał pasi brzuch. Tak,
0: pasi brzuch, też się trochę bałam pasi brzucha. Hogaty nie, ale pasi brzucha nie, to i owszem.
1: Pasi brzucha tak, chyba jego charakteru i jego wyglądu.
0: No zgadza się. A którym pan chciał być smerfem?
1: Którym ja chciałem być smerfem?
0: Tak.
1: Ojej, chyba papą smerfem.
0: Papą smerfem. No, dziewczyny to zazwyczaj chciały być smerfetkami, no tak było.
1: Na pewno, tak. Olek, a to jakim chciałbyś być smerfem? Jakim chciałbyś być smerfem? A, Olek
0: marudą. Ja myślę, że tak to jest, że każdy z nas ma po trochu każdego smerfa w sobie, co?
1: Tak jest. Każdy
0: i papy smerfa, i marudy, i osiłka czasami, to...
1: Tak jest.
0: Dokładnie. Panowie, bardzo się cieszę, przekazuję zaproszenie, bawcie się dobrze. Jeśli chodzi o festiwal Etiuda, przepraszam, Anima, to dużo jest też takich plenerowych propozycji i ten festiwal się odbywa co tydzień, wszystkie weekendy lipca i tam naprawdę warto zerknąć na program, bo jest świetny, część wydarzeń jest takich otwartych. Też w różnych przestrzeniach, nie tylko w samym teatrze, więc tak wam podrzucam, jakbyście szukali.
1: Będziemy śledzić, będziemy patrzeć, będziemy uczestniczyć.
0: A wy mieszkacie w Olsztynie?
1: Tak, my mieszkamy w Olsztynie. Mhm.
0: No to jeżeli będziecie w ostatni weekend lipca w Olsztynie, no to może się jakoś tak spotkamy radiowo, bo na festiwal też się wybieramy, no ale na tą już finałową odsłonę. Więc powiem śmiało nie tylko do usłyszenia, ale też do zobaczenia, mam nadzieję.
1: Dobrze, a ta finałowa odsłona też jest na plaży miejskiej?
0: Pewnie w różnych lokalizacjach, to musimy sobie sprawdzić, bo być może też w plenerze, a część spektakli w Olsztyńskim Teatrze Lalek.
1: Super.

0: A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak, pozdrawiamy Martynę i Zosię. I mamę, i córkę.
0: I ja pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego życzę. Pięknych wakacji. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Drodzy Państwo, w sprawie zaproszenia jeszcze można do nas napisać, bo jedno podwójne już powędrowało w dobre ręce, ale jeszcze jedno na spektakl sobotni zostało do oddania, więc można do nas też napisać w sprawie zaproszenia i spektaklu Jezioro Łabędzie. A może umówimy się tak, że Państwo po prostu podrzucą nam imię jakiegoś czarnego charakteru z baśni bądź bajki. Ta lista jest oczywiście dużo, dużo dłuższa. Dzisiaj przywołaliśmy tylko kilkoro bohaterów, Baba Jaga, czarownica i była czarownica konkretna z Królewnej Śnieżki. I tutaj Dundersztyt się pojawił, no i teraz Kogata. Mam nadzieję, że ten poranek was nie przeraził, tylko od czasu do czasu się uśmiechnęliście. Oswajamy również takie tematy. Okazuje się, że Baba Jaga naprawdę może cieszyć się całkiem dobrą reputacją. Martyna Chuderska, Ania Jączyk, dziękujemy za spotkanie w dzisiejszym wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom. Jutro o 7.30 przywita was Marta Kawalec, a ja serdecznie zapraszam na specjalne audycje z Festiwalu Najmłodszych z Poznania, bo dzisiaj pędzę do tego miasta na spotkania z najmłodszymi, ale przede wszystkim ze słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom. Audycja Kultura Nie Śpi, jutro z Centrum Kultury Zamek od 18 do 20 i audycja specjalna z Dziedzińca przed Centrum Kultury Zamek, strefa kreatywna między 14 a 16 w najbliższą sobotę. Spotkajmy się na Festiwalu Najmłodszych w Poznaniu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego życzę. Wspaniałego, pięknego dnia.

0: do domu wrócił.
1: Autopromocja.
2: Ciśnienie w oponach?
3: Sprawdzone.
2: Hamulce?
3: Naoliwione i sprawne.
2: A kaski i odblaski?
3: Gotowe i błyszczące.
2: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
3: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
2: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
3: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
2: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
3: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
2: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
3: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
2: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
1: Autopromocja.
4: Zbiornik turystyczny.

Drodzy radiosłuchacze, witamy Was serdecznie w naszej nowej, wakacyjnej, rozśpiewanej audycji Śpiewnik Turystyczny, którego słuchacie już właśnie teraz. Będziemy spotykać się w każdy czwartek od 10 do 12 i w każdym Śpiewniku Turystycznym będziemy rozpracowywać, będziemy rozśpiewywać każdy jego rozdział.

Tak, tak. Jaki piękny jest dzisiaj dzień. Mogę się pod tym podpisać jak najbardziej. Przede wszystkim dlatego, że nie ma już takiego wielkiego upału, który nawiedzał całą Polskę od północy przez południe, ze wschodu na zachód w ostatnich dniach. Myślę, że wielu z nas lubi bardzo wysokie temperatury, ale nie aż takie, które były w tych ostatnich dniach. Dlatego dzisiaj można powiedzieć, że tak, bardzo piękny jest ten dzień z temperaturą przynajmniej w Warszawie poniżej 30 stopni. A ja przypominam raz jeszcze, że spotykamy się w każdy czwartek od 10 do 12 w naszej nowej muzycznej rozśpiewanej audycji Śpiewnik Turystyczny. I właśnie w tej audycji będziemy poznawać różne muzyczne, turystyczno-wakacyjne gatunki. Będziecie, drodzy radiosłuchacze, zapoznawać się z ciekawostkami dotyczącymi tych gatunków. Będziemy dużo śpiewać, będą muzyczne zagadki i będą oczywiście muzyczni, rozśpiewani goście. Za kilka chwil do naszego studia zawita pierwszy z nich. Dziś otwieramy pierwszy rozdział Śpiewnika Turystycznego. Pierwszy rozdział, a w nim szanty. Co to takiego są te szanty? Myślę, że na pewno mnóstwo rodziców, którzy nas w tym momencie słuchają, czy też dziadków, doskonale kojarzy ten wakacyjny, przede wszystkim wakacyjny gatunek muzyczny, którym są szanty. A czy mamy wśród naszych młodych radiosłuchaczy takie osoby, które wiedzą, z czym to się je, ta nazwa szanty? Jeśli tak, to zadzwońcie, wyjaśnijcie własnymi słowami. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. 22 645 2055. W jaki sposób wy rozumiecie, pojmujecie szanty? Szanty, które ja jako kilkuletni chłopiec grałem na gitarze i śpiewałem z moimi przyjaciółmi przy ognisku latem, kiedy komary nas kąsały. No właśnie, i o szantach dzisiaj będziemy rozmawiać przez całe te dwie godziny, ale nie tylko będziemy rozmawiać, bo przede wszystkim będziemy ich słuchać, będziemy je śpiewać. I tak właśnie taką muzyczną podróż będziemy odbywać w każdy czwartek od godziny 10. Ale zanim bardziej rozgadamy się na temat szant, to zastanówmy się w ogóle, cóż to takiego śpiewnik turystyczny i czy dziś jeszcze mamy takie śpiewniki turystyczne, które istniały jeszcze kilkanaście lat temu, takie papierowe śpiewniki turystyczne. Może ktoś z was ma taki śpiewnik w domu i zechce nam opowiedzieć, jak taki śpiewnik u was wygląda. Ja z mojego dzieciństwa przypominam sobie śpiewnik turystyczny z rowerem, chyba z rowerem na okładce, z rowerem, turystami i słońcem na niebie. Kiedy otwierało się taki śpiewnik turystyczny, to w nim na każdej stronie były piosenki. Piosenki turystyczne, piosenki wakacyjne. Na każdej stronie był tekst dotyczący jednego utworu, ale oprócz tekstu były też chwyty gitarowe. A-moll, D-dur, C-dur, G-moll i wiele, wiele innych, ale przede wszystkim dominowały te najprostsze, takie podstawowe chwyty gitarowe i kto znał podstawy gry na gitarze, to mógł chwycić za gitarę i zacząć śpiewać i grać. Tak wyglądały śpiewniki turystyczne kiedyś. A jak one wyglądały później, kiedy internet tak szalenie się rozwinął? No właśnie, czy te śpiewniki turystyczne dzisiaj mają w ogóle rację bytu? Na pewno w Polskim Radiu Dzieciom tak. I na pewno w naszej audycji pod tytułem Śpiewnik Turystyczny ten temat się obroni. Ale dzisiaj, no właśnie, gdzie szukamy tekstów piosenek? Nie tylko turystycznych, nie tylko wakacyjnych, ale i innych. Przede wszystkim, no chyba w internecie.

0: internecie, w różnych aplikacjach, na różnych stronach z tekstami, często też w serwisach, w których można odtwarzać teledyski, ale my trochę pobawimy się dzisiaj w taki tradycyjny śpiewnik turystyczny, którym ta audycja chciałbym bardzo, by się stała. Zatem skoro wiemy już co nieco na temat tego, czym jest śpiewnik turystyczny, to oficjalnie otwieram rozdział pierwszy tego śpiewnika, dziś szanty. I raz jeszcze ponawiam pytanie, kto z was wie, co to są te szanty? 22 6 4 5 20 55, dzwońcie, jeśli chcecie wyjaśnić nam to pojęcie, może ktoś z dorosłych się zdecyduje, a najchętniej czekam na telefony wszystkich tych, którzy zechcą taki fragmencik swoich ulubionych szant nam zaśpiewać. Do dzieła, śpiewnik turystyczny, jesteśmy do 12, ahoj!
1: Yeah.

0: No właśnie, zastanawiałam się, czy to będzie trudne pytanie, łatwe czy średnie. Co to znaczy te szanty? Z czym to się je? Jakie muzyczne utwory kryją się pod tym hasłem? A tymczasem Ania mi podpowiedziała przed minutką dosłownie, że zadzwoniła do nas Gabrysia z mamą. Ciekaw jestem, czy dziewczyny słuchają szant. Cześć dziewczyny, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam Gabrysię. Gabrysiu, jest

0: Jesteś tam?
1: Tak.
0: Cześć, cześć, jak się masz?
1: Głośno, Gab.
0: Dobrze. I witam mamę Gabrysi o imieniu?
1: Marta, dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Marto. Dziewczyny, gdzie jesteście? Co robicie?
1: Gabrysia, gdzie ty mieszkasz, powiedz? Nie, w jakim mieście? My mieszkamy w Gdańsku.
0: Dziewczyny, to ja dzisiaj do was przyjeżdżam.
1: A zapraszamy na plażę. Chyba... Piękna pogoda jest.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę, mamy piękne słońce. No to... I 21 stopni, pogoda idealna.
0: Ale słuchajcie, to nie za chłodno, żeby poleżeć sobie na plaży? Bez
1: Absolutnie. Tak? Absolutnie, jest idealnie.
0: No to ja dzisiaj przyjeżdżam po audycji, bo tak się zastanawiałam, czy nie wyskoczyć na 2 dni do Trójmiasta, to dzięki wam to zrobię. Ale słuchajcie, dziękuję. My nie o Trójmieście dzisiaj rozmawiamy, tylko o szantach, a w zasadzie będziemy już za chwilę śpiewać. Dziewczyny, no to skoro Gdańsk, no to wy na pewno wiecie, co to są szanty. Gabrysiu?
2: Marynarskie piosenki.
0: Takie marynarskie piosenki, tak? A co to znaczy? Jak można byłoby rozszerzyć to rozumienie? Może tutaj mama Marta nam podpowie.
1: Piosenki, które marynarze śpiewają, jak odpoczywają, jak pracują na pokładzie statku, żeby dodać sobie otuchy, tak? I chęci do pracy.
0: Juhu, fajna odpowiedź, tak jest. Szanty to przede wszystkim takie utwory, które marynarze śpiewali i śpiewają na statkach, żeby im się lepiej pracowało, żeby w zespole było więcej energii, więcej siły, żeby te szanty im pomagały w pracy. Bardzo ładnie, dziewczyny, dziękuję za tę odpowiedź. To teraz kolejne pytanko, czy wy znacie jakieś szanty?
1: Nie umiemy śpiewać szant, nie mamy jakiegoś ulubionego utworu, ale czasami zdarza się, że jak jesteśmy na plaży, to w barach tych plażowych są takie wieczory szantowe.
0: Halo, halo? Oj, panią Martę gdzieś tutaj tracę. Pani Marta chyba pobiegła do takiego baru plażowego. O, już pani jest.
1: Jedziemy samochodem i może przerywać.
0: Dobrze, dobrze.
1: Chodzi o to, że czasami wieczorem w barach na plaży właśnie grają i śpiewają. Mamy karaoke z szantami. I wtedy my sobie siedzimy i słuchamy.
0: O, siedzicie sobie i słuchacie, to fajnie. W Gdańsku jest dużo takich miejsc, szczególnie w wakacje, na plaży, gdzie można posłuchać szant?
1: Tak, na plaży są takie bary, w których co jakiś czas, parę dni w tygodniu właśnie te szanty można usłyszeć.
0: Czy wy, dziewczyny, lubicie szanty? Gabrysia może coś nam powie na ten temat. Oj, nie słyszę cię, moja droga. Powiedz troszkę głośniej.
2: Nie pamiętam, żebym jakiegoś
1: szanta słuchała. Gabrysia nie rozpoznaje
0: jeszcze. Nie szkodzi, Gabrysiu. To słuchaj po prostu dzisiaj naszej audycji Śpiewnik Turystyczny, bo szant pojawi się bardzo, bardzo dużo. Pani Marto, ja tak myślałem, że właśnie szanty to będzie taki temat bardziej może dla naszych rodziców, którzy są z nami w Polskim Radiu Dzieciom. A pani ma jakąś swoją ulubioną szantę?
1: No nie bardzo. Pomimo, że mieszkamy w Gdańsku, to tak nie śpiewamy tego zbyt często. Mówię, czasem słuchamy dla przyjemności, natomiast tym śpiewem to tak różnie.
0: Rozumiem, rozumiem. A jak jesteście na takim właśnie szantowym karaoke, w takim nadbrzeżnym barze, to tylko słuchacie, czy też śpiewacie, a może tańczycie, albo skaczecie? Co wtedy robicie, Gabrysiu? Ja to bym chyba skakał do góry
1: głośno, i bym
0: tańczył.
2: Tańczycie,
0: a tańczycie szybko czy spokojnie?
2: Spokojnie.
0: Chociaż to może wycofam to pytanie, bo to w zależności przecież od tego, czy utwór jest szybki, czy wolny, to wtedy sam rytm podpowiada, czy tańczyć spokojniej, czy szybciej, prawda?
2: Głośno.
0: Gabrysiu, a czy ty masz jakąś może swoją ulubioną piosenkę, którą często czy sama, czy z mamą, czy z przyjaciółmi śpiewasz właśnie w wakacje i taką piosenkę można było

0: by wpisać do naszego śpiewnika turystycznego?
1: Tak.
0: Cóż to za utwór? Jaka to piosenka?
1: A może zaśpiewaj? Nie, wstydzi się, Gabrysia.

0: Zero presji. 5, 4, 3, 2. Ja będę pomagał, jeśli będę znał. 1, start.
1: Jadą mi się, tra-la-la-la-la.
0: Śmieją im się.
1: Tra-la-la-la-la.
0: Brawo!
1: Jadą do lasu, narobią hałasu. Jadą do boru, narobią rumorów.
0: Pięknie! Brawo! Wpisujemy jadą mi się do naszego śpiewnika turystycznego po to, żeby w ostatnim odcinku pod koniec sierpnia zrobić taką listę i wypuścić taką listę z utworami, które będą śpiewać na żywo właśnie w czasie rozmów telefonicznych nasi radiosłuchacze. Gabrysiu, pani Marto, bardzo dziękuję za ten telefon. Dziewczyny, kogo chcecie pozdrowić? Może pierwsza Gabrysia, proszę bardzo.
2: Całe Polskie Radio dzieciom. Mamę, tatę i mojego psa.
0: Mhm. Pięknie.
2: Krasnoludki.
0: Na pewno przekażę pozdrowienia.
2: Moją babkę. Moją drugą babkę.
0: Dobrze.
2: I moje przedszkola.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a kogo chcę pozdrowić, uściskać za pomocą naszej linii telefonicznej pani Marta?
1: No na pewno Polskie Radio Dzieciom.
0: O, dziękujemy.
1: No i Gabrysia, pomóż mi, bo ja nigdy nie pamiętam. Smoka Adasia.
0: Tak.
1: I misia Michasia.
0: Tak jest, tak jest.
1: Tak, bo to jest nasza ulubiona audycja i słuchamy nawet wieczorem, jak idziemy spać. Także bardzo chłopaków pozdrawiamy. No i też Wojtka pozdrawiamy, tak, Gabrysia?
2: Leszkiem.
1: I z Leszkiem, tak? Koniecznie. Wojtka i Leszka też pozdrawiamy.
0: Dziewczyny, a ja pozdrawiam was. Przekażę pozdrowienia wszystkim tym, o których mówiłyście. I muszę powiedzieć, że jak na wasz debiut telefoniczny... poszło wam wyśmienicie. Ahoj marynarze, czy raczej powinienem powiedzieć marynarki, ale nie, jakie marynarki? Marynarki to się nosi od święta. A ja pozdrawiam wszystkich marynarzy i was dziewczyny najserdeczniej. Trzymajcie się, hej, hej.
1: Ahoj, pozdrowienia z Gdańska. Do widzenia.
0: Może się spotkamy gdzieś dzisiaj.
1: Tak, zapraszamy, czekamy na plaży.
0: Do usłyszenia, hej, hej. Ale dziewczyny narobiły mi smaku na ten Gdańsk i na morze. Może to się dzisiaj zdarzy. A na pewno zdarzy się to, że już za chwilę porozmawiam z naszym wspaniałym ekspertem w dziedzinie szant. A was, kochani, zapraszam do tego, byśmy tworzyli na bieżąco śpiewnik turystyczny. Jeśli ktoś z was chce zaśpiewać fragmencik jakiejś szanty, to bardzo proszę, numer telefonu 226-4520-55, ale możecie zaśpiewać też fragment jakiejś zupełnie innej piosenki, niezwiązanej z żeglarstwem, z morzem, takiej, którą wpiszę na naszą listę śpiewnika turystycznego po to, by w ostatnim odcinku, wakacyjnym odcinku pod koniec sierpnia wypuścić wszystkie utwory, które będą przez was śpiewane na antenie. A teraz uwaga, uwaga, roboty po łokcie. Na tym statku jest, tak się w szantach często śpiewa i za chwilę gość.

Gdy pokład jest drewna, tam zbiera się brud. Choć szota jest jedna, ty szoruj za dwóch. Tam fa

0: Roboty po łokcie, Zejman i Garkumpel, tak wspaniale, nasi cudowni wykonawcy, szant dziecięcych, ale też szant dla dorosłych, zaprezentowali się po raz pierwszy w dzisiejszej audycji pod tytułem Śpiewnik Turystyczny, a lidera zespołu Zejman i Garkumpel, którym jest Mirek Kowal-Kowalewski, mamy w studiu. Dzień dobry, Mirku.
1: Ja jestem tak zachwycony, że aż mi mowy odjęło. Nie wiem, jak będę wam opowiadał, nie wiem, jak będę z wami rozmawiał, gdyż jestem wzruszony. Cieszę się, że was słyszę, cieszę się, że was widzę swoją wyobraźnią właśnie w tej chwili w naszym statku. Wyruszamy na morza i oceany marzeń. A dlaczego? A no właśnie dlatego, że się wakacje rozpoczęło, że nareszcie jest trochę słońca, że nareszcie możemy wyjść spokojnie na plażę, wystawiając swe ciała na działanie promieni słonecznych, ale woda, wiatr, przygoda to są marzenia tak naprawdę, które jeżeli staniemy nad morzem, od razu ręka do góry, kto w tym roku będzie gdzieś nad wodą czy nad
0: Ja dzisiaj będę.
1: A kto z naszych słuchaczy podnosi rękę do góry, żeby był nad morzem czy nad jeziorami albo nad rzeką, żeby nie powiedzieć nawet nad stawem. Jeśli komuś będzie wody potrzeba, nie będzie w pobliżu, niech se naleje owej wody do miednicy. Jak się stanie nad morzem i się popatrzy na horyzont, to co nam przychodzi do głowy? Ano po pierwsze pytanie, co za tym horyzontem? Co tam jest? A więc zaczynamy rozmawiać o wyobraźni, zaczynamy rozmawiać o marzeniach, a marzenia, możecie mi wierzyć, się spełniają. A więc, moi drodzy, zapraszamy dzisiaj was na rejs, na oceany marzeń, na oceany przygód, na morza niespodzianek. To nie jest tak jak na filmach, że tam wszędzie czyhają piraci i na każdej wyspie są skarby. Ale świat jest tak piękny, że a zwłaszcza jak się go widzi jeszcze od strony wody. I na taką wyprawę was dzisiaj zapraszamy.
0: Mirku, ja już chyba wychodzę ze studia, bo ja już tu nic nie muszę robić. Ty tak wspaniale, bogato opowiadasz, że ja będę tylko cię słuchał razem z naszymi radiosłuchaczami, podrzucając od czasu do czasu krótkie pytania, takie jak to. Czym są szanty i skąd się wzięły?
1: Już, to jest... A powiedz mi, przyjacielu miły, czym jest łopata?
0: Czym jest łopata? Łopata jest narzędziem do wykopywania dziury w ziemi.
1: Albo do wykopywania dziury w ziemi, albo jej zasypywania.
0: Albo, tak.
1: Ale słowo narzędzie jest tutaj kluczowe. Podobnie jak komputer, podobnie jak długopis, podobnie jak wiele innych rzeczy, którymi coś robimy. Wyobraźcie sobie statek żaglowy, kiedy jeszcze nie było silników, nie było pary, nie było motorów, które owe statki pchały poprzez świat, a tylko napędzane były siłą wiatru. A siła wiatru

0: wiatrująca żagle, no to trzeba było te żagle ustawiać w stosunku do wiatru. Moi drodzy, powiedzcie, tak sobie pomyślcie sami, czy na takim żaglowcu, na takim wielkim statku, to sobie tak jak teraz wykupimy wycieczkę i sobie płyniemy gdzieś, oparci o balustradę, wpatrując się w mewy, w dal, może w jakieś zabytki, które mijamy, domy, lądy. Nie, to była ciężka, bardzo ciężka praca. Uwaga, fizyczna. Drogie dzieciaki, kochane i drodzy dorośli, to nie były czasy, kiedy się nacisnęło guzik i jakiś automat cokolwiek zrobił. Wszystko trzeba było robić ręcznie. Jeżeli statek był, sobie wyobraźcie na przykład głupie ciąganie liny, tak? Żeby na przykład przestawić trochę żagle w kierunku wiatru, żeby więcej wiatru złapały. No to taki żagiel to miał czasami powierzchnię boiska szkolnego. No to co, jeden człowiek, nawet tak silny jak nasz przemiły pan redaktor, by tego jedną ręką, czy nawet dwoma rękami nie zrobili. Potrzeba było 30-40 chłopa, żeby ten sznurek, tę linę ciągnąć. No dobrze, kiedy teraz się uśmiecham do rodziców, do dziadków, do babciów, wujków, ciociów, mianowicie, kto pamięta malucha? Samochód taki mały, który kiedyś nas tu...
1: przewoził z miejsca na miejsce.
0: I on miał cudowną zaletę. Po pierwsze jeździł, a po drugie się często psuł. A co się działo, jak się zepsuł? Ano cała rodzinka w ilości 10 osób, które tam się mieściły, plus bagaże, dwie kanapki i jeden grzebień, plus szczotka do zębów, wychodzili z tego samochodu. Kierowca siedział i wszyscy zrobili I jeżeli robili to wszystko zgodnie w rytmie, no to ten samochód miał szansę jakoś być popchnięty, a nawet czasami złapał tam iskrę czy coś i zaczynał jechać. A
1: czy to oznacza, Mirku, że szanty były też śpiewane w czasie odpalania malucha?
0: Tak, głównie, bo to maluchy pływały po morzach i oceanach. Ale, moi drodzy, oczywiście, że nie. Ale na przykład, jeżeli po to, żeby tą pracę, którą wykonujemy, prostą, ciąganie liny, zrobić dobrze, to trzeba było jednocześnie, 40 chłopa, jednocześnie musiało ową linę pociągnąć. Inaczej mówiąc, szarpnąć. No to wtedy był taki jeden, i wszyscy dawaj, no i czyli był jakiś rytm. Jeżeli mamy rytm, no to ile brakuje do tego, żeby się... To była nudna robota, no bo to ile tak można... a to trzeba było się naprawdę... To nie było, że to się zrobiło. Już przytyknęło paluchami i poszło. Nie. No to ktoś tam miał jakiś talent. No to zaczynał się... A la la la hep, hep, tararirara, hep, tararirara, hep, tararara, tata, hep. I śpiewał. No więc jeżeli był rytm, ktoś dośpiewywał melodię jakąś, a jeżeli był zdolny, to dopisywał na bieżąco, uwaga, na bieżąco dopisywał zwrotki. No bo nagle co? Piosenka się skończyła, trzy zwrotki się skończyły, a tu jest jeszcze 15 minut roboty. No to trzeba było wymyślać na bieżąco zwrotki. I taki ktoś nazywał się szantymenem. Ten, który nadawał tempo pracy, monotonnej pracy na statku. Dzisiaj to już jest taka tradycja właściwie, bo to dzisiaj już, no oczywiście jakby się popłynęli, tu pozdrawiam słuchaczkę i słuchaczątko, które przed chwileczką zabierało głos na antenie, oni byli, dobrze mówię, z Gdańska.
1: Tak jest.
0: No to pójdą sobie do Gdyni na nabrzeże, gdzie przy nabrzeżu Kościuszki stoi dar Pomorza i tam zobaczą wielki statek i te statki jeszcze pływają, Zawisza Czarny, kapitan Borchardt, no jest trochę jeszcze, gdzie jest dużo zabawy z takim ciąganiem różnych lin, ustawieniem żagli do wiatru, ale również czyszczeniem pokładu, nudna robota, ale konieczna i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostka, uwaga, kiedyś miałem zaszczyt i przyjemność poznać na bezdrożach swego, w nawiasie mówię, szantowego śpiewania i szantowego życia, ostatniego żyjącego, prawdziwego szantymena, żyjącego już w Stanach Hugilla z Anglii, który przyjechał, mówiąc, żeby nam młodym o tych szantach poopowiadać, bo my to tam tylko żeśmy tam coś słyszeli. Siwy, stary człowiek, długowłosy, gadu, a nie to, co ja małomówne.
1: Ty malutko mówisz,
0: przepraszam.
1: Tak dosyć nieśmiało podchodzisz do tematu.
0: Zmusiliście mnie, żeby...

0: On, słuchajcie, był opowieści z całego świata. I on opowiadał, że prawdziwy marynarz bez zaśpiewu się nie brał do żadnej roboty. Pokazywał nam na przykład pieśni, znaczy śpiewał nam piosenki, przykłady, które, uwaga, odruchowo wykonywał marynarz przy wiązaniu butów na przykład. Się trzeba było schylić, coś tam zrobić i już jest rytm. Raz, dwa, trzy i to, i śpiewa, i ten. Były w Londynie. Była ulica Szewców. Uh-huh. Takich, którzy dzisiaj idziecie, kupujecie buty, jak wam się zepsują, to się je wyrzuca. Niestety, kiedyś buty były drogie, ale były dobre. Trzeba było je naprawiać. Jak się zepsuły, to się oddawało do szewca. I na przykład była taka ulica ponoć w Londynie, o której opowiadają ludzie, no, legendy, ale to ona była naprawdę Szewców. Gdzie oni w piwnicach mieli swoje zakłady. I na przykład wbijając szpilki, czyli drewniane takie kołeczki, zapałki, robili to jednocześnie i cała ulica, sobie wyobraźcie, z piwnicy dochodził ten sam dźwięk stukania i śpiewania. I cała ulica śpiewała. Taka historia też. Czyli szanty to nie tylko były marynarskie pieśni pracy, ale można by powiedzieć, że pieśni, które pomagały wykonywać jakąkolwiek pracę.
1: Mm-hmm. To teraz od tych szant i od tego wyjaśnienia w ogóle tego słowa, które tak pięknie, o którym tak pięknie nam opowiedziałeś, przejdźmy do szant wykonywanych przez duet Zejman i Igar Kumpel, którego jesteś liderem.
0: No zespół teraz, tak. to się zaczęło.
1: Zespół,
0: zaczęło się od duetu.
1: Oczywiście.
0: Ale
1: rozrosło do zespołu. Skąd w ogóle pomysł u was, żeby stworzyć
0: już wszystko opowiadam.
1: Taką muzykę? No i jak się ta wasza kariera potoczyła?
0: Po pierwsze byliśmy żeglarzami. To jest punkt pierwszy. Może, jak już wspomniałem, zawsze kiedy byłem jeszcze małym pacholęciem i babki kleiłem na plaży, patrzyłem na wychodzące jachty czy statki w morze, z portu, to się zawsze zastanawiałem tą łopatką, drapiąc się w głowę, gdzie one płyną, co oni zobaczą, co dacie. A to były czasy, kiedy jeszcze, no tak, paszportów nie było, nie było pieniędzy, żeby gdzieś tam dalej pojechać, popłynąć. Pływaliśmy w marzeniach. I teraz od razu zastrzeżenie. Nie każda piosenka o wodzie, wietrze i przygodzie jest szantą.
1: No właśnie,
0: ciężka
1: dobrze, że o tym
0: praca,
1: mówisz.
0: To powiedzieliśmy na początku, że to były pieśni pracy, ale ja wam powiem w tajemnicy. Drodzy dorośli, drogie dzieci, drodzy radiosłuchacze, nigdy nie byłem specjalnie wielbicielem ciężkiej roboty. I no to gdybym śpiewał ciężkiej pracy, o tym jak to mi Bad Bosmana plecy tnie, bym był niewiarygodny,
1: tak,
0: bym po prostu
1: nikt by ci nie uwierzył.
0: Kłamał. Normalnie bym kłamał. Kłamać nie należy, chyba że w szlachetnych celach. Moi drodzy, i wychowałem się, swoje żeglarstwo na Mazurach. Na Mazurach, na pływaniu z przyjaciółmi, zupełny przypadek. I się potem okazało, że pracowałem w zakładach mechanicznych Ursus, tam był klub Passat, w tym klubie działałem, no i wypływaliśmy sobie na Zalew Zegrzyński, czy tam na Mazury, uh-huh, na wakacje, wieczorem ogniska, nie było jeszcze wtedy, nie było wtedy smartfonów, nie było telefonów, bo dzisiaj nikt nie śpiewa.
1: Nikt nie grillował, tylko były po prostu ogniska,
0: po
1: prawda?
0: Prostu były
1: tradycyjne
0: ogniska,
1: i wspaniałe.
0: Wesołe, zapoznawcze. I moi drodzy, śpiewaliśmy takie różne żeglarskie pieśni, Hej Sokoły na przykład, i tego typu, jak dobrze nam zdobywać góry. A tak o tej wodzie to nie do końca. I w 85 roku, 1900, nie 800, w 1985 roku w Warszawie, kolega, z którym byłem w tym klubie, Romuś Wojciechowski, pozdrawiam cię, stary, drogi przyjacielu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, jest festiwal piosenki żeglarskiej w Warszawie. Pójdziemy, zobaczymy, co się śpiewa. No i poszliśmy. Ale trzeba było płacić za bilety. A my woleliśmy pieniądze przeznaczyć na zupełnie inne, zbożne cele. W związku z czym kolega mówi, ty weź, napisz jakąkolwiek piosenkę, jakąkolwiek. Byle było w niej trochę o wietrze, o jakimś żagielku.

0: wykonamy ją, pójdziemy na festiwal jako wykonawcy. I wystąpiliśmy z piosenką pod tytułem Samantha. Ponieważ ja byłem opiekunem tej łódki, Samantha jest prawdziwą łódką, która już chyba nie pływa, ale w każdym razie napisałem tę piosenkę ze świętym postanowieniem, że to jest jednorazowy projekt, li tylko po to, żeby wejść na tę imprezę nie płacąc za bilety, gdyż jako wykonawca własnych piosenek nie płaciliśmy za owe bilety. My sobie będziemy płacić za to, że sami będziemy się słuchać. W związku z czym wykonaliśmy ten utwór, a ponieważ było nas dwóch, a w tamtych czasach był taki duet światowy, Simon and Garfunkel, cudowne, piękne piosenki, to postanowiliśmy tę nazwę morszczyć, uwodnić, uwietrzyć. W związku z czym zamiast Simon and Garfunkel powstał zespół Zeman and Garkumpel. Kolega był...
1: Czyli w środku jest pomiędzy jest and, nie i, czyli
0: to,
1: tak,
0: nie,
1: czy,
0: się
1: czy wymiennie?
0: Tam, to różnie, to, ale początek był, że na pewno było and. Kolega, który był kapitanem, miał poważne już osiągnięcia. Ja raczej lubiłem zeżreć, w związku z czym się, on był Zeman, czyli człowiek morza, Zeman, a ja byłem ten Garkumpel. I w ten sposób powstał zespół. I śpiewamy nie o ciężkiej pracy, tylko śpiewamy o przyjemnościach związanych z żeglowaniem. Początkowo dla dorosłych, Samantha była naszym pierwszym nieoczekiwanym zupełnie przebojem.
1: Wygraliście ten przegląd?
0: Nie, ale
1: się zaznaczyliście swoją obecność. Do dzisiaj
0: to jest piosenka, która nas prześladuje, bo to 41 lat w tym roku mija funkcjonowania zespołu, a mamy tych piosenek 3 wagony plus jeszcze tender.
1: 4 statki.
0: Tam jest tego, tak, ale dobra, zaśpiewaj Samantę. Moi drodzy, ale jeszcze uwaga, już kończę swój jakże nudny wywód. W pewnym momencie zaproszono mnie jako jurora na festiwal dziecięcej piosenki żeglarskiej do Żyrardowa. I pojechałem tam jako juror, usiadłem w miejscu dla jurorów i przede mną przeszkolarstwo takie przechodziło fajne i chłopczyk dziewczynką trzymający się za ręce. No przecież nie było repertuaru wtedy, jakby umówmy się, dla najmłodszych jeszcze. I trzymając się za ręce śpiewali piosenki, które śpiewają dorośli żeglarze. I takie jedno może miało 5 lat, może drugie miało 6, nie więcej. I ma skrzynkę piwa mam, ty otwielacz weź, na 5 się dam, tylko mnie ją nieś. O. I dzieci takie piosenki wtedy śpiewały. Włosy mi dęba stanęły. I uznałem, że jest nisza, jest zapotrzebowanie na piosenki dla dzieci. Dla dzieci, dla rodziców, uwaga też, gdyż szczycimy się tym, że oprócz naszej twórczości dla dorosłej żeglarskiej, opowiadającej o rzeczy, które tylko dorośli rozumieją, a dzieci nie zawsze muszą słuchać, również piosenki dla rodzinne, o, tak powiedzmy, gdzie na przykład, gdzie obok zabawy jest edukacja.
1: Czy taką rodzinną piosenką jest też utwór Po co nam kapitan?
0: Oczywiście jedną, bo każdy na pytanie, uwaga, dygresja, koncert dla dzieci. Przykujcie piosenkę, zaraz ją puścicie, a ja tylko szybko opowiem. Nasze działania z dziećmi polegają na tym, że zapraszamy je na scenę, robimy jakiś konkurs, coś tam tego i ilustrujemy to muzyką, śpiewając razem z dziećmi, rodzicami również na scenie. Pytanie takiego, też jakiegoś sześciolatka kiedyś wyciągnąłem. No i pytam się, kto na statku jest najważniejszy? Oczekując oczywistej odpowiedzi, że kapitan, o którym za chwilę zaśpiewamy. Młody człowiek spojrzał na mnie i powiedział, podparłszy się pod boki na statku, najważniejszy jest sponsor. Mówię, no, to znaczy, że nie musimy się bać przyszłości. Dzieciaki są od nas wszystkich dużo mądrzejsze. A teraz piosenka o kapitanie. Cieszę się, że ją macie.
1: I słuchamy.
2: Raz się spytał młody człowiek, kiedy się obudził z rana, a czy piękny nasz żaglowiec może nie mieć

zasłabł sternik na okręcie, gdy sztorm wokół się gotował, wziął kapitan ster w swe ręce.

0: on na wszystko radę dobrą ma. Hej, oha, kapitanem przecież jest.
1: Chodzi więc groźną, stroi minę, do roboty goni z rana. Żaden statek nie wypłynie.

0: No i co?
1: No i co? Fajne, no i hej, oho, fajne, tak, po co nam, dobra, kapitan? Po to, żeby nam tak wspaniale...
0: Pośpiewaliśmy sobie studio razem z wami.
1: A jak? Po co nam kapitan? Po to, żeby tak wspaniale opowiadał jak nasz dzisiejszy kapitan Mirek Kowal-Kowalewski albo po prostu Gar Kumpel, prawda?
0: Gar Kumpel,
1: bo tak, ja się wsłuchiwałem w twoją opowieść. Mirku, powiedz mi proszę, bo ty jesteś autorem tekstów w waszym zespole. Skąd czerpiesz inspirację? Co ci podpowiada, żeby napisać ten tekst na przykład o kapitanie, a inny o szyciu żagli, a jeszcze inny o czymś jeszcze zupełnie innym?
0: Znaczy, po pierwsze...
1: Te inspiracje rosną?
0: To, jak wspomniałem, my dorośli jesteśmy ułomni w stosunku do wyobraźni dziecięcej. My już, nas już życie nauczyło wielu rzeczy i na wiele, i wiele rzeczy byśmy nie wymyślili. A poza tym, słuchajcie, żeglarstwo, żeglowanie, poznawanie świata od strony wody, to jest ogromna... Trzeba dużo wiedzieć. Na przykład używa się głupiego określenia walka z żywiołem. Jaka walka? Nie ma, walka to jest, idziesz, gdzie masz szansę wygrać, to nie masz najmniejszej. Natomiast umiejętna znajomość tego żywiołu, znajomość rzemiosła pozwala przeżyć, pozwala zobaczyć, pozwala mądrze dopłynąć do celu. A więc od najprostszych rzeczy, na przykład budowa statku, jest taka nasza piosenka o budowie statku. Gdzie jest dziób, gdzie jest rufa, co są burty, gdzie są żagle, co to są maszty, po co nam kapitan, jedna z wielu. Poza tym piosenki o ekologiczne, piosenki o wielorybach, piosenki co żyje w morzu, czego się boimy. Tych płyt nagraliśmy 12 sztuk chyba, jakoś tak...
1: W waszej 41-letniej karierze muzycznej,
0: dzieci trochę później,
1: prawda?
0: Zaczęliśmy tam śpiewać. Uh-huh. Ale moi drodzy, no gdzie dorosły człowiek by znalazł taką odpowiedź

0: na pytanie, które zadałem dziecku na scenie. Chcieliśmy prowadzić temat w jakiejś małej miejscowości na południu Polski. Cały Dom Kultury wypełniony był młodzieżą z podstawówki i to tą młodzieżą młodszą, tam do piątej klasy. I słuchajcie, chciałem wprowadzić temat Neptuna. Albo Posejdona, Grecja, Rzym. Ale co jest atrybutem Neptuna? Ano, trójząb, tak? Którym on tak. Uśmierza oceany, albo wzburza burze, robi tysiąc różnych rzeczy. Tak, jest takie neptunowe berło. No, żeby wprowadzić ten temat, zadaję pytanie. Co taki Neptun trzyma w ręku? No i tak, jakaś, żeby tu się las rąk podniosł, nie. No więc podprowadzam. Ma trzy zęby, żeby powiedzieć, że to tak do tego trójzęba, tak? Jest jakiś tam, Jasiu, Stasiu, nie pamiętam, lwy, obie ręce do góry, przepycha się przez te wszystkie siedzenia, leć, biega na scenie, mówię, wiesz co? Wiem! Mówię, no to ma trzy zęby. O czym mówimy? Moja babcia! Czy dorosły by takie rzeczy wymyślił? Nie. Jest to bardzo wdzięczna, najtrudniejsza, powtarzam, pełną odpowiedzialnością. Tu jesteśmy w radiu, w cudownym radiu, Polskim Radiu Dzieciom, gdzie państwo, redaktorstwo, wszyscy tutaj przychodzący doskonale wiedzą, znają wiele sław, piosenek, estra, które się przewijają przez studia tutaj radiowe. To ja się teraz pytam. Ilu z tych znanych, uznanych wykonawców śpiewa dla dzieci? No słucham, pani Majka Jeżowska, kłaniamy się nisko, mieliśmy parę razy przyjemność gdzieś zaistnieć wspólnie, dziękujemy za... I kto dalej? No słucham.
1: I kropka.
0: A?
1: Zgadzam się i też jestem tego samego zdania.
0: Dlaczego? Bo to jest najtrudniejsza, bo to jest najmądrzejsza słuchalność i publiczność, która ma zero-jedynkowe podejście do tego, co się dzieje na scenie. Albo cię zainteresuje...
1: Pełna zgoda.
0: Albo cię zainteresuje, no to wtedy wiesz, uczestniczy i tak dalej. Albo uzna, że to jest nudne i nie to, że będzie rzucał jajkami, pomidorami czy czymś, tylko po prostu wstanie i wyjdzie. Albo koledze da w łeb, który obok siedzi, albo koleżankę szarpnie, albo coś się zacznie dziać, a w każdym razie robić wszystko, żeby się... Bogo znudziło. No nie podoba mu się i koniec. I to jest, słuchajcie, taka szkoła, lekcja pokory, którą my przez te 30 lat chyba już śpiewanie piosenek takiego naszego nurtu najcudowniejszego, gdzie się chyba tego rzemiosła już nauczyliśmy na tyle, że nam się udaje, chociaż teraz się zmienia, że tak powiem, oprzyrządowanie. Dzisiaj dzieci... Kiedy się zadawało pytanie i czekało się na odpowiedzi, a dzisiaj dziecko wyjmuje smartfona i ma odpowiedź w przeciągu 2 sekund, jest mądrzejsze ode mnie. Ale mamy wyobraźnię, chcemy tę wyobraźnię poruszać, mamy marzenia i o tym są te piosenki.
1: I o tym są te piosenki i gdzie będziemy mogli was usłyszeć w tym obecnym wakacyjnym sezonie? Gdzie zapraszacie?
0: Już. Mówię, no to żebym wiedział, to bym się przygotował konkretnie, ale na co mogę na pewno zaprosić? Przełom lipca-sierpnia do Mikołajek. Jest festiwal Szanty w Mikołajkach z okazji 300-lecia chyba miejscowości. Coroczna impreza, gdzie w niedzielę mamy cudowny koncert dla dzieci na tle jeziora, gdzie uwaga, przyjdzie Neptun z trójzębem. Może i z babcią trzyzębną, ale będziemy śpiewać z cudownym wrocławskim następną krótka opowieść z krzykaśkami z Wrocławia. Dziewczynki, które kiedyś byliśmy jako słuchacze, one były słuchaczkami naszego koncertu, dzisiaj z nami śpiewają na estradach. No więc przełom lipca-sierpnia, Mikołajki na pewno. Gdzieś jeszcze po drodze na pewno się spotkamy. Jak znajdziecie nazwę Zejman i Garkumpel, Czuję się już zaproszenie.
1: Tak pięknie o szantach, o muzyce i o wielu więcej rzeczach opowiadał Mirek Kowal-Kowalewski z zespołu Zejman i Garkumpel. Dużo zdrówka, dużo radości z
0: i
1: muzykowania.
0: Dużo spotkań z cudowną, najmłodszą i równie młodą rodzicami, publicznością. Pozdrawiam wszystkich.
1: Dziękujemy,
0: serdecznie,
1: że do nas wpadły.

0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Dzięki. Autopromocja.
2: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
3: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
4: Śpiewnik turystyczny.

Ta audycja, której śpiewacie, to śpiewnik turystyczny. Śpiewamy i szukamy różnych gatunków muzyki turystycznej, takiej, którą warto pośpiewać na plaży, czy w jakiejś restauracyjce właśnie przy plaży, czy nad rzeką, czy

nad jeziorem, na Mazurach czy w Gdańsku, tak jak dzisiaj pięknie o tym opowiadała pani Marta i jej córka Gabrysia. A teraz postawmy takie ważne pytanie, czy wszystkie piosenki żeglarskie są szantami? No właśnie, taka zagadka. I od razu ją rozszyfruję. Szanta to, tak jak wspaniale nam opowiadał nasz dzisiejszy gość Garkumpel, to pieśń pracy. Natomiast piosenka żeglarska, albo też ballada morska, albo pieśń marynarska, to już są utwory śpiewane po pracy, w porcie, albo też podczas rejsu, również po dobrze wykonanej pracy. A ja jestem ciekaw, drodzy radiosłuchacze, czy ktoś z was śpiewa latem? Albo w ogóle, niekoniecznie latem, w jakimś innym miesiącu, nie tylko letnim również, szanty? A może są wśród naszych radiosłuchaczy rodzice czy dziadkowie, którzy chcieliby razem ze swoimi wnukami lub dziećmi wykonać jakąś szantę? Zapraszam, ja będę zapisywał wasze wybory na naszej liście śpiewnika turystycznego, którą stworzymy razem po to, by w ostatnim odcinku naszej audycji, w ostatni czwartek wakacji, bo przecież spotykamy się w czwartki od 10 do 12, wypuścić w przestrzeń, w eter wszystkie piosenki, które będziecie śpiewać na antenie. A teraz zaśpiewamy z Akademią Pana Kleksa. Hej! Barakuda!

Hej, Barakuda! Dzisiaj bardzo żeglarsko, dzisiaj bardzo szantowo w pierwszym odcinku śpiewnika turystycznego naszej rozśpiewanej muzycznej audycji specjalnie stworzonej na wakacje dla Was, drodzy radiosłuchacze, po to, żeby rodzice i dziadkowie przypomnieli sobie te gatunki muzyczne, które królowały przy ogniskach, nad morzem, na Mazurach, a nasi młodsi radiosłuchacze by mogli posłuchać i nauczyć się i wybrać sobie te piosenki albo te gatunki muzyczne właśnie z dziedziny piosenek turystycznych, które szczególnie zagrają im w sercach. A już za chwilę będziemy rozmawiać z

Kolejnym gościem, tym razem gościem telefonicznym, który chyba tak jak Mirek Kowal-Kowalewski z zespołu Zejman i Garkumpel, który był kilka chwil temu w naszym studiu, wie bardzo, bardzo dużo na temat szant i kocha je śpiewać, kocha je wykonywać, ale to po piosence.

0: Dzisiaj szanty menów co niemiara. Rozmawiałem przed godziną 11 z Mirkiem Kowalem, Kowalewskim z Zejmana i Garkumpla, a teraz kolejnym gościem Polskiego Radia Dzieciom jest Maciej Jędrzejko z zespołu Banana Boat. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, witam dzieci i witam wszystkich słuchaczy. Witam pana redaktora, cześć.
0: Cześć, witamy cię bardzo serdecznie i cieszymy się, że znalazłeś kilka chwil, żeby porozmawiać z nami w tym pierwszym odcinku naszej audycji Śpiewnik Turystyczny, rozdział pierwszy, szanty. Musieliśmy do ciebie zadzwonić koniecznie, no bo przecież ty na szantach, można by rzec tak bardzo takim zwrotem przysłowiowym, zęby zjadłeś. To teraz powiedz nam proszę, drogi Maćku, kiedy dzieciaki słyszą, że śpiewacie w zespole Banana Boat a cappella, to pewnie często pytają, to gdzie wy schowaliście instrumenty? Jak wytłumaczyłbyś naszym najmłodszym radiosłuchaczom, jak można cały koncert zrobić tylko głosami?
1: No to jest wynika jakby z historii całych szant, ale to jest niesamowite właśnie dla mnie, kiedy ja byłem dzieckiem małym, mnie fascynowało absolutnie to, że można samą paszczą, bez użycia żadnych instrumentów, wydać z siebie dźwięki, a jak jeszcze się połączy kilka osób, kilku chłopaków albo kilka dziewczyn, no to zaczyna to brzmieć niesamowicie i ciarki przechodzą po plecach, bo nagle tworzy się harmonia dźwięków. Ale to, co jest najbardziej fascynujące w tym, to właśnie historia, bo przecież w dawnych czasach, kiedy statki były z drewna, a ludzie z żelaza, no to trzeba było ciągnąć liny na pokładzie i to trzeba było robić razem. Tam nie było wtedy miejsca na instrumenty, bo każdy miał ręce zajęte linami. Albo pchało się jakiś wielki kabestan, albo ciągnęło się te wielkie, ciężkie liny. Postawienie takiego żagla na żaglowcu to nie jest prosta sprawa. To trzeba naprawdę czasami 20 ludzi do tego, żeby taką linę pociągnąć. No i trzeba to było robić razem, synchronicznie. Szantymen to był taki...

0: taki marynarz, który był wart tyle, co 10 marynarzy. Dostawał tyle pieniędzy za to, że pracował jako sentyment, właśnie dlatego, że śpiewał, a kiedy śpiewał na pokładzie, no to wszystkim było raźniej, weselej, radośniej, no bo tam, gdzie ludzie śpiewają, tam nie ma miejsca dla złych.
1: Tak jest, a czy ty, Maćku?
0: Ciągnęli razem te liny, śpiewali razem a cappella, no i tak mnie to zafascynowało, że postanowiłem robić to samo.
1: A czy ty, Maćku, jesteś takim właśnie szantymenem w waszym zespole Banana Boat?
0: No wszyscy jesteśmy szantymenami, ja akurat tak naturalnie wyszło, że pełnię rolę, powiedzmy, lidera scenicznego, natomiast prawda jest taka, że każdy z bananów, każdy z członków zespołu potrafi coś, jakąś szantę zaśpiewać i pociągnąć całą resztę, więc tak. Tak, no moją rolą jest bycie takim trochę liderem, trochę takim przewodnikiem, trochę też takim zapowiadaczem, że staram się opowiadać, co będziemy, o czym śpiewamy, albo zabieram naszych słuchaczy i widzów w jakąś podróż, najczęściej w jakiś fajny rejs, albo opowiadam o marzeniach. No i po drodze gdzieś latamy te nasze marzenia i te opowieści piosenkami, które śpiewamy razem a cappella. Dzisiaj to już jest trochę inne śpiewanie niż kiedyś, ponieważ kiedyś w dawnych czasach, kiedy ciągnięto tę linę, no to szanta, taka klasyczna, to był po prostu szantymen i chór. Na przykład szantymen śpiewał ciągaj bulinę, bo w Liverpoolu pannę mam, i wszyscy mu dośpiewali ciągaj bulinę, tę linę ciągnę, i to była taka klasyczna szanta. Natomiast z czasem zaczęliśmy też śpiewać poezję morską, piosenki żeglarskie. To wszystko razem tworzy tak zwaną muzykę marynistyczną, czyli najróżniejsze gatunki muzyczne śpiewane w najróżniejszy sposób. Niektórzy to robią z instrumentami, niektórzy bez. My akurat Banana Boat nie używamy żadnych instrumentów na scenie, ale wszyscy też poza tym, poza sceną, umiemy grać na instrumenty.
1: A powiedz mi proszę, jaka jest twoja taka szanta numer jeden, którą od razu widzisz w swoim sercu i w swojej wyobraźni, jak tylko zaczyna się rozmowa czy śpiewanie szant?
0: No jeżeli chodzi o takie bananowe szanty, no to oczywiście Zęza, bo to jest taka ulubiona szanta dla dzieci.
1: Za chwilę posłuchamy zresztą.
0: To jest taka piosenka, po której, słuchajcie, mieliśmy z nią przygody i to nie jedną, bo zdarzyło się, że na przykład pisali do nas rodzice SMS-y, że banany, mam was już dosyć, moje dziecko od miesiąca nic nie robi, tylko słucha Zęzy, budzi się, chce Zęzę, zasypia, chce Zęzę, idzie mieć zęby, śpiewa Zęzę, wsiada do samochodu, musi mieć Zęzę, ja już mam dość. No oczywiście wszystko to z uśmiechem i z żartem, ale tak, faktycznie gdzieś ta piosenka weszła głęboko i przede wszystkim na wszystkich koncertach, jak banany śpiewają Zęzę, to dzieci wiedzą, że mogą do nas wyjść na scenę i zaśpiewać razem z nami. Bardzo dużo dzieci też zna tą piosenkę, w związku z tym to jest niezwykle fajne, że oni przychodzą i już śpiewają, znają tekst. Często daję wtedy, jak widzę, że ktoś głośno śpiewa, to podchodzę do niego z mikrofonem i daję mu czasem mikrofon i może czasem nawet całą zwrotkę zaśpiewać tam, jeżeli czuję się gotowy i chcę zaśpiewać. I wtedy śpiewamy sobie razem, bo to jest dla mnie taki bardzo wzruszający moment, bardzo go lubię i bardzo ten moment, kiedy dzieci wychodzą na scenę, bo dzieci mają to do siebie, że one się nie boją.
1: Nie krępują,
0: Są dzieci, które się gdzieś boją, oczywiście, wiadomo, ale jak już dzieci śpiewają, jak już tak drą się mocno, to one są zdecydowanie bardziej odważne niż dorośli. Naprawdę. I mi się strasznie to podoba z tym dzieciom, żeby tej odwagi nie straciły, bo właśnie to odwagi, tak, nie trzeba śpiewać idealnie, nie trzeba idealnie w ludzki trafiać, tylko trzeba mieć troszkę w sobie takiej energii, takiego uśmiechu. Tak naprawdę ludzie przychodzą na koncerty i oczekują najczęściej, no chyba, że idą do filharmonii, no ale jak idą na nasze koncerty, to nie oczekują jakiegoś super ideału, ale oczekują tego, żeby ta muzyka dawała radość, żeby dawała szczęście, żeby dawała uśmiech. No i dzieci absolutnie to oddają, są fantastyczne, ponieważ po pierwsze śpiewają, po drugie krzyczą głośno, śpiewają głośno, co też jest takie wzruszające, bo czasem krzyczą głośniej niż banany. No i to jest właśnie wtedy fajne. Kiedy jesteśmy razem, kiedy śpiewamy razem, to jest takie uczucie, że robimy też coś po prostu dobrego razem. Jak ja sobie tak myślę, że to jest ważne, żebyśmy się uczyli od dzieci, nie zastanawiali, czy wypada klaskać, czy wypada śpiewać, tylko żeby po prostu być, uczestniczyć, brać udział w koncertach tego typu. Szczególnie, że szantowe koncerty rzeczywiście dają taką możliwość, bo są otwarte na ludzi większych zespołów, wręcz łaknie.

0: nie tego, żeby publicznie z nimi śpiewała, tańczyła, czy się wygłupiała. No bo to jest taka muzyka, ona ma być radosna, ona ma być rozluźniająca, ona ma zabierać gdzieś w krainy, do których tak codziennie nie mamy dostępu.
1: To gdzie w najbliższym czasie, Maćku, będziecie mogli zabrać nas w krainę, do krain, w których dostępu nie mamy na co dzień i gdzie w najbliższym czasie będziemy mogli zaśpiewać z wami Zenzę?
0: Słuchajcie, jest taka strona internetowa, na której będziecie mogli sprawdzić nasze koncerty, bananaboat.pl, i tam jest taki dział najbliższe koncerty. Teraz najbliższy koncert mamy w Mrzeżynie 1 sierpnia, potem jesteśmy na Szantograniu po Widzu, potem to 15 sierpnia, 16 sierpnia jesteśmy na Tolsipach w Szczecinie, 22 sierpnia jesteśmy w Dąbrowie Górniczej, 23 sierpnia jesteśmy na Porcie Pieśni w Pracy w Tychach, no a potem końcówka sierpnia to jedziemy na festiwal do Holandii, do Appingedam. Tam też można pojechać, to jest przepiękne miejsce, gdzie całe miasto żyje potężnym festiwalem i takim międzynarodowym, gdzie z całego świata przyjeżdżają różni szantymeni i na 7 scenach, czy 8 nawet, i po różnych knajpkach, na ulicach, wszędzie są szanty, wszędzie się śpiewa. Czegoś takiego w Polsce nie ma. Warto to zobaczyć, tym bardziej to będzie ostatni festiwal już, bo organizatorzy są już lecili i powiedzieli, że już więcej nie dadzą rady, ale 25 raz i ostatni zorganizują taki festiwal Widaj, Appingedam w Holandii. Bardzo serdecznie wszystkim polecam. No a 4 września mamy koncert w Mikołowie dla harcerzy. Tam też pewnie będzie wstęp wolny, więc serdecznie zapraszam.
1: Maćku, powiedz mi teraz proszę, bo ja jestem dzieckiem lat 90. Szanty grałem na gitarze i też śpiewałem je przy ognisku. Dziś ten gatunek myślę, że wśród dzieci i młodzieży nie jest tak popularny jak kiedyś. Jak możemy zachęcić naszych młodych radiosłuchaczy do tego, by słuchali szant, albo też by te szanty wykonywali na żywo z rodzicami, z kolegami, z koleżankami? Jak ty byś ich zachęcił?
0: No, kiedyś pamiętam, jak przyszedł do mnie do domu z stoiciem pianina, bo miałem takie marzenie, żeby kupić sobie pianino. I pamiętam, że wiele dzieci, które było zmuszanych do muzyki przez rodziców, na przykład do grania na jakichś instrumentach, do dzisiaj nienawidzą tych instrumentów. I zapytałem wtedy tego stoiciela, jak to zrobić, bo akurat moje dzieci były wtedy bardzo malutkie. Jak to zrobić, żeby dzieci zachęcić do muzykowania, żeby one chciały śpiewać i grać. I on mi powiedział taką ważną rzecz. Powiedział, pamiętaj, nigdy nie zamykaj pianina. Pianino musi być zawsze otwarte. Uh-huh. Nigdy nie chowaj gitary, bo jak ona jest schowana, to znika. Zamknięte pianino staje się tylko meblem. Kiedy pianino jest otwarte, zawsze ktoś przejdzie, plumknie, naciśnie klawisz. Gitara, która stoi otwarta, bez pokrowca, na jakimś stojaku, zawsze ktoś do niej podejdzie, dotknie, przeleci palcami przez struny. Jeżeli chcesz, żeby twoje dzieci śpiewały, to stwórz atmosferę muzyczną w domu. Rozmawiaj o muzyce, zapraszaj ludzi, którzy śpiewają i grają, niech dzieci patrzą, niech się uczą. Na przykładzie tego, że ta atmosfera muzyczna jest czymś, co dla rodziców jest ważne. Dzieci patrzą, dzieci słuchają, ale w sensie muzyki słuchają, natomiast nie słuchają słów. No nie słuchają tego, że powiemy, wiesz, powinieneś grać na gitarze, czy powinieneś. Dzieci patrzą, jeżeli mama gra na gitarze, jeżeli tata gra na pianinie, jeżeli brat gra na bębnach albo na jakimś klawiszu, to on też będzie chciał to robić. Nie da się zmusić dziecka do instrumentu, on musi zobaczyć, że to jest po prostu coś fantastycznego, że ta atmosfera muzyki jest czymś miłym. No i jeżeli rodzice zabierają dzieci na festiwale, często słyszę od rodziców, nie, tam będzie dużo ludzi, a dziecko jest malutkie, ma 1,5 roku. No to nie weźmiemy go na festiwal. A na chwilę potem widzę inną parę, która przychodzi z małym berbeciem w takim koszyczku, ma nam założone wielkie takie słuchawki na uszy, że to dziecko znika pod tymi słuchawkami niemalże, ale przychodzą z nim. Mamy w tej chwili dzieciaki, które śpiewamy 32 lata, słuchajcie, więc dziecko, które urodziło się w dniu, kiedy pierwszy raz zaczęliśmy śpiewać, dzisiaj ma 32 lata i ma już swoje dzieci, więc do nas już przychodzą dzieci, które chodziły na nasze koncerty jako dzieciaczki, tam 4-5-letnie i dzisiaj przychodzą ze swoimi 4-5-letnimi dziećmi. To jest niesamowite i wzruszające. I gdybym miał zachęcić wszystkich, to przede wszystkim przyjedźcie na festiwal. Jak nigdy nie śpiewaliście, nie słuchaliście szant, przyjedźcie na festiwal. Zobaczcie, jak dobra jest tam atmosfera, jak fajna jest to muzyka. Przyjedźcie na szanty. To nie jest muzyka komercyjna.

tradycyjna, to nie jest muzyka prymitywna. To jest muzyka, która wymaga zaangażowania, żeby zaaranżować taki utwór a cappella. Naprawdę trzeba miesięcy prób. Dla zespołu Bogdanów na przykład stworzenie takiego jednego ruchu 0-minutowego a cappella to jest czasem i 6

0: nie? Tylko to wszystko jest wymyślone, zaaranżowane na 6 głosów czy na 5 głosów, to zależy od jaka to piosenka. I rzeczywiście coś, co jest prawdziwą muzyką. Nie ma. I oczywiście nie mam nic przeciwko muzyce, która teraz na przykład powstanie, bo uważam, że to jest też fantastyczny pomysł i nowe, po prostu nowe narzędzie. Ale i tak, nawet jeżeli ktoś wymyśli jako szantę, to jeszcze potem trzeba to śpiewać. Ja i tego narzędzia też. Więc jeżeli mam zachęcać dzieci i rodziców do tego, czy zapytać, jak to zrobić, żeby oni chcieli coś, pokażcie im po prostu, że warto to robić. Pojedźcie z nimi na festiwal. Pozwólcie im pobiegać pod sceną. Pozwólcie im po prostu być w tej atmosferze szantowej. I ja myślę, że wtedy im to się spodoba. I myślę, że wtedy poczują i będą chciały robić to razem z wami, w sensie mówię do rodziców teraz. Bo dajcie dobry przykład i wtedy to się zacznie dziać. Ale przede wszystkim prowadźcie muzykę do waszego domu. Źli ludzie, pieśń nie znają.
1: Dokładnie tak, tak pięknie o szantach opowiadał Maciej Jędrzejko z Banana Boat. Dzięki Maćku, że znalazłeś kilka chwil dla nas. Żegnamy się już z tobą, ale poproszę jeszcze cię o jedną rzecz. Zapowiedz zatem tę kultową waszą szantę Zenza, która już za chwilkę w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam Was do wysłuchania piosenki autorstwa Pawła Jędrzejko, napisał tekst. Z muzyką Pawła Koniecznego i aranżacją Tomasza Czarnego i śpiewem całego zespołu Banana Boat pod tytułem Zenza. Zobaczcie, jak w czasach wypompowywano wodę z kadłubów jachtów i statków. Tą wodę trzeba było wypompowywać, dlatego że jeżeli nie byłaby wypompowana z tych drewnianych statków, to po prostu statki by zatonęły. Od tego zależało ludzkie życie, ale też ta woda zbierała się, bo się przesączała na przykład przez deski pokładu, czy zalewała od góry statek. Zenza to najniższe miejsce w kadłubie statku, jachtu, gdzie zbiera się woda i tą wodę trzeba usuwać specjalnymi pompami. Jak macie wyobraźnię, a dzieci mają cudowną wyobraźnię, to wyobraźcie sobie, że macie w ręce kij, który przymocowany jest blisko waszej i można nim poruszać do przodu i do tyłu, do przodu i do tyłu. I kiedy posłyszycie pierwsze dźwięki piosenki, wyobraźcie sobie, że trzymacie w ręku ten kij i pompujecie. Pompuj, pompuj, wypompuj zęzę, choć pompa przy pompie brakuje już rąk. Miłego słuchania, Maciej Jędrzejko, Banana Boat.

0: No pomp nam wystarczy, no.
1: Śpiewnik turystyczny.
2: Zapamiętaj aż po grób, z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tył statku to jest rufa w górze.

to wielkie aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle się

0: ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Żagiel główny to jest grot, dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć.

0: reszta prosta jest jak drut.
1: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. Opsle, topsle, wanty, fały. Bardzo łatwe, prawda mały?
1: No ma.

Dlaczego szanty były i są tak pogodne, tak wesołe? Bo dodają energii, pomagają i pomagały przede wszystkim kiedyś wspólnie pracować. Były też piosenkami, które poprawiały humor, budowały przyjaźń, taką wspólnotę całej drużyny na statku, ale dawały też nadzieję, że w wielu szantach śpiewano o powrocie do domu, o spotkaniu z bliskimi, o pięknych portach i nowych przygodach. A my dzisiaj w tej pierwszej odsłonie śpiewnika turystycznego właśnie o szantach mówimy najwięcej, ale nie tylko to są te utwory, które nas bardzo interesują w śpiewniku turystycznym, bo w tym momencie ja jestem bardzo zainteresowany, jakie wy, drodzy radiosłuchacze, wasze ukochane piosenki śpiewacie w czasie wakacji. Jeśli ktoś z was zadzwoni i zaśpiewa fragment swojej ulubionej szanty lub jakiejkolwiek innej piosenki wakacyjnej, czy takiej, która wam w duszy gra, ja na pewno zapiszę ją na naszą listę śpiewnika turystycznego. 226452055. Zapraszam, dzwońcie i opowiadajcie, jakie utwory wy najchętniej śpiewacie w czasie wakacji.

0: bardzo dużych
1: i zielonych, roztańczonych
0: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży,
1: ale po nim także można płynąć w dół.

0: ma na nosie każdy z was.
1: To byli dwaj piraci piegowaci, a teraz mam dwóch piratów, nie, dwóch szantmenów, którzy pokrywają sobie od czasu do czasu z tego, co mi już Ania zdążyła podpowiedzieć, właśnie szanty. Staś i jego tata, pan Józef. Dzień dobry, chłopaki.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cześć, Stasiu, jak się masz?
3: Dobrze.
1: Czy ty lubisz z tatą śpiewać szanty?
3: Tak.
1: A co w tym jest takiego fajnego, przyjemnego?

0: Jak jedziemy nad morze, to się mile czeka.
1: To miło czasu pływa przy śpiewaniu szant, tak?
0: Tak.
1: Aha. A macie jakąś taką ulubioną szantę?
2: No myślę, że mamy kilka, tak? Takich ulubionych. I chyba jedną z nich przed chwilą państwo zagrali i był też gość, pan Maciej, oczywiście Zędza. O.
1: Tak, super.
2: Tak. I nieraz jak jeździliśmy po Staś i również jego siostry bardzo, bardzo tą piosenkę szantową lubili. Zawsze jak jedziemy gdzieś tam nad Bałtyk, to ona się pojawia i to nieraz.
1: Właśnie ten utwór Zędza, tak?
2: Tak, ale mamy też inne oczywiście. Jedno z nich możemy zaśpiewać.
1: No to kochani, no takich telefonów to ja chcę jak najwięcej. Pewnie, że tak. To my z Anią zamieniamy się w słuch. Chłopaki, co to będzie za utwór?
3: No to będzie Pożegnanie Liverpoolu.
1: Uwaga, uwaga. Staś i jego tata Józef w szancie Pożegnanie Liverpoolu. Słuchamy.

nam. Zaciągnąłem się na rejsokali porni. Byłem tam już nie jeden raz.

Nasunąłem się na herbaciany klipę. Dobry stratę, choć słabe ma.

ma. Zabieram po prostu, nie będę nic, nie wiem, sam, lecz pamiętam zawsze będę.

0: Brawo, brawo, brawo, chłopaki, no cóż za wykonanie, brawo! To jest pan Józef i jego syn Staś, ale nam zrobiliście dzień. Ja myślałam, że nikt nie będzie chciał szant śpiewać w naszej audycji, a tu... Takie wykonanie. Panie Józefie, Stasiu, no chłopaki, szapoba wielkie. Jak wam się śpiewało? Jak wam się wykonywało te szante pożegnanie Liverpoolu na żywo w polskim radiu dzieciom? Słyszała was cała Polska. Jakie wrażenia? Jakie emocje?
1: Dziękujemy bardzo. Z mojej strony mi było bardzo przyjemnie. Nie wiem, jak Stasiu robi.
2: Fajnie.
1: Bardzo lubimy śpiewać. My sobie lubimy tak pogrywać. Gdzieś tam turystyczne piosenki też. Więc sobie chodzimy z gitarką tam i również żona z nami, także pozdrawiamy na pewno teraz ucha.
0: Czy żona też śpiewa?
1: To ona nie tylko śpiewa, ona i gra na instrumentach, i śpiewa. I...
0: A na jakich instrumentach żona gra?
1: Żona gra na skrzypcach w orkiestrze Czułej Sztuki w Krakowie.
0: Czyli wy jesteście taką bardzo umuzykalnioną rodziną.
2: A ja jeszcze gram na fortepianie.
0: Ale fajnie, Stasiu. Co ostatnio grałeś na fortepianie?
2: Muzycznej.
0: Słucham?
2: W szkole muzycznej.
0: Rozumiem. A co ostatnio grałeś na fortepianie?
2: Gawota, Matinę i Gonitwę.
0: Mhm. Czyli taką klas-

0: klasykę, prawda?
1: Tak.
0: A myślicie, że fortepian to jest dobry instrument do tego, by akompaniować w utworach szantowych?
1: Tak.
0: Ale chyba jednak gitara jest tym numerem jeden, prawda, jeśli chodzi o szanty?
1: Tak.
0: Chłopaki, ja jestem po prostu zachwycony. Panie Józefie, musimy się już pożegnać. Już za chwilkę poproszę was, żebyście pozdrowili tych, których chcecie pozdrowić, ale proszę się nie rozłączać, bo chciałbym z wami jeszcze chwilkę porozmawiać poza anteną. A teraz Stasiu, kogo chcesz pozdrowić?
2: Mamę, siostry, babcię i całe Polskie Radio dzieciom.
0: Pozdrawiamy ciebie również, Stasiu, serdecznie. I jeszcze pan Józef i jego pozdrowienia.
2: Myślę, że Staś przekazał wszystkie pozdrowienia ode mnie dla moich córeczek, dla mojej żony i babci, które sobie jadą właśnie samochodem i na pewno nas słuchają.
0: I na pewno są z was
2: dumne. I którym się podobała piosenka.
0: No pewnie. Pożegnanie Liverpoolu tak pięknie na żywo w Polskim Radiu Dzieciom wystąpili Staś i jego tata, pan Józef. Proszę chłopaki, nie rozłączajcie się, a póki co ja wam bardzo dziękuję za rozmowę na antenie.
2: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia, hej, hej.
2: Do usłyszenia.

0: Później projekt się zamienia w lekką blachę okrętową.
1: W całe stosy belek, drewna, grube, kable kolorowe.
0: Jeszcze piasek.

0: kajutach, jak w pokojach, wiszą lampy, stoją meble.
1: Trzeba się

I tak powolutku zmierzamy do końca naszego dzisiejszego śpiewnika turystycznego. Odpowiedzmy sobie jeszcze, drodzy radiosłuchacze, na koniec na ostatnie pytanie dotyczące szant, które pojawiły się w pierwszym rozdziale śpiewnika turystycznego w Polskim Radiu Dzieciom. Dlaczego my Polacy tak lubimy szanty? No bo kochamy żeglowanie po tysiącach polskich wspaniałych jezior, zwłaszcza na Mazurach. Bo uwielbiamy te utwory, które opowiadają o przygodach. Takie są szanty. No i też łatwo je razem śpiewać. Na,

przykład przy ognisku. Łatwo zapamiętywalne refreny szybko wpadają nam do głowy, do ucha, dlatego przyjemnie śpiewa się szanty, właśnie szczególnie nad morzem, nad jeziorem w okresie wakacyjnym, ale w szantach też często jest dużo o marzeniach, o dalekich wyprawach. Można naprawdę, naprawdę polecieć w przestworza na skrzydłach naszej wyobraźni i naszej fantazji. A gdzie będziemy podróżować na skrzydłach naszej muzycznej wyobraźni i fantazji za tydzień? Ja już wiem gdzie, ale nie zdradzę wam na razie. W każdym bądź razie w kolejnym śpiewniku turystycznym usłyszymy się już za tydzień w czwartek, punktualnie o 10:00. I będzie to drugi rozdział w naszym śpiewniku turystycznym. Kolejne utwory, które zapewne znają wszystkie pokolenia naszych radiosłuchaczy. Znowu będziemy uzupełniać naszą listę śpiewnika turystycznego o kolejne piosenki. Dziś wpisałem na nią Jadą misie oraz Pożegnanie Liverpoolu, czyli te piosenki, które wykonali nasi radiosłuchacze, dzwoniąc do nas wcześniej do studia. A już za kilka chwil usłyszycie głos Marty Powałowskiej i sprawdzicie, co dzisiaj ciekawego będziecie mogli zmajstrować razem z Martą w naszych radiowych półkoloniach. A ja już z wami żegnam się bardzo, bardzo, bardzo śpiewająco. Była to audycja, pierwsza odsłona naszej wakacyjnej audycji Śpiewnik Turystyczny. Słyszymy się znowu w czwartek. Punktualnie o 10:00. Jacek Zawada, Ania Jączyk. Ahoj marynarze, do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od

0: 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
1: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak i radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie jeszcze raz w kolejnej odsłonie naszych radiowych półkolonii. Mam nadzieję, że wakacje mijają wam dokładnie tak, jak powinny, czyli radośnie, aktywnie, no i oczywiście z odrobiną szaleństwa, bo tego nigdy nie jest za dużo. Nieważne, czy jesteście nad morzem, nad jeziorem, w górach, na podwórku, czy może budujecie jakąś bazę z koców w salonie. Bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami, bo przed

Przed nami kolejne 3 godziny pełne zagadek, zabaw, muzyki i oczywiście ciekawych spotkań. A na początek pytanie. Gdybyście mogli zamienić się na jeden dzień w dowolne zwierzę, to jakie by to było stworzenie? 22 645 2055 to nasz numer telefonu. Dzwońcie, bo bardzo jestem ciekawa Waszych odpowiedzi.

0: Lato, lato, lato, hej! No tak, zakrzyknąć tak możemy wszyscy razem, bo mam takie wrażenie, że na to lato to czekaliśmy naprawdę bardzo, bardzo długo, przynajmniej 10 szkolnych miesięcy. No tak, no bo z latem kojarzą nam się wakacje, a wakacje to jest super upragniony i wyczekiwany czas przez małych i dużych. Ciekawa jestem, czy również Laura czekała na wakacje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Lauro, czy ty czekałaś na lato i wakacje?
1: Bardzo czekałam.
0: A dlaczego?
1: Bo w wakacje akurat mam urodziny i były wczoraj.
0: Och, cudownie! Gratulacje! Brawa, oklaski dla ciebie z okazji urodzin. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Chciałam powiedzieć dużo słońca, ale... Słońca to akurat ostatnio mieliśmy chyba nadmiar, troszeczkę, ale żeby cały czas słoneczko ci świeciło dokładnie z tej strony, z której będziesz miała ochotę, by świeciło, by uśmiech nie schodził z twojej twarzy i sami pozytywni, uśmiechnięci i życzliwi ludzie na twojej drodze stawali. To są życzenia od redakcji, całej redakcji Polskiego Radia Dzieciom w twoją stronę przesyłane z jednodniowym opóźnieniem, ale uwierz, całkowicie szczere, wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję.
0: Jak minął ci ten urodzinowy dzień?
1: Bardzo fajnie.
0: Co takiego się działo? Opowiadaj.
1: Bawiłam się z kuzynem Lego.
0: Klockami? Och, ja też bardzo lubię się bawić klockami.

0: A konstruowaliście jakąś budowlę, czy może coś innego mieliście w planie?
1: Kończyliśmy moją dużą rezydencję.
0: Makietę czego?
1: Dużą rezydencję.
0: A, no proszę, czyli to taki bardziej skomplikowany plan działania był. Ale super, fajne jest też to, że z kuzynem mogłaś się pobawić i wspólnie mogliście skonstruować coś fajnego, bo to też jest zawsze taki czas, gdzie oprócz tego, że można się razem bawić, to też można sobie porozmawiać, prawda? O różnych ciekawych rzeczach. A powiedz mi, jak wyglądałyby twoje wymarzone urodziny?
1: No, żeby była duża fontanna czekoladowa.
0: Och, jak ja rozumiem to marzenie. Ja też uwielbiam czekoladę, ale wiesz co, ja to poszłabym dalej. Ja bym sobie tak wymyśliła urodzinową czekoladową fontannę w ten sposób, że na dole byłaby taka fontanna z ciemnej czekolady, na przykład mlecznej, bo to ona chyba jest słodsza, a na górze z białej czekolady. Co ty na to?
1: Mam fajny pomysł.
0: Fajny, nie? Też mi się tak wydaje. A dookoła tej fontanny, żeby pływały jeszcze bezy. Co ty na to?
1: Fajnie.
0: No bo już myślałam, że trochę się zagalopowałam z tymi bezami, ale okazuje się, że nie, że bezy też akceptujesz.
1: No i jeszcze żeby.
0: O, no i świetnie. Mam wrażenie, że ta nasza fontanna to może kiedyś powstanie. Na pewno powstała w naszej wyobraźni i to jest najważniejsze, że jej konstrukcja sprawiła nam olbrzymią radość. A jak mijają tobie wakacje?
1: Bardzo to fajnie.
0: I jakie masz plany na tegoroczne wakacje?
1: No 18 lipca będzie przyjęcie urodzinowe dla koleżanek Wyspa.
0: Ach, czyli jeszcze więcej urodzinowych imprez przed tobą w lipcu.
1: No. No
0: Cudownie.
2: pierwsza była we wtorek, bo uciekaliśmy troszeczkę z pogodą, bo wczoraj była burza. W sobotę mamy drugą turę, a 18, tak jak Laura właśnie wspomniała, robi dla koleżanek Wyspa.
0: Ale to ja to rozumiem w 100%. Jak się obchodzi urodziny raz w roku, to trzeba je hucznie obchodzić, najlepiej cały miesiąc. To jest świetny pomysł, Lauro. Pozwól, że może i ja w tym roku z tego pomysłu skorzystam i przez cały wrzesień będę świętowała swoje urodziny. No, powiem ci szczerze, że ja na takie coś nie wpadłam. Bardzo ci za to dziękuję. Laura, a jaki prezent sprawiłby ci największą radość?
1: Wielki zestaw z Lego.
0: Ach, czyli jednak klocki, czyli coś, co sprawia, że twoja główka zaczyna pracować, jakieś tutaj konstrukcje tworzyć, do tego jeszcze najróżniejsze elementy z tych drobnych klocków, czyli jeszcze tutaj dłonie pracują. No, rzeczywiście, a do tego jeszcze, jak się okazało, wspólna zabawa z kuzynem, czyli właściwie tutaj mnóstwo elementów się łączy podczas takiej zabawy klockami. No, to jest fajny pomysł. Takie zestawy mogą być bardzo, bardzo drogie, więc wcale się nie dziwię, że to byłby prezent, który sprawiłby ci największą radość. Chociaż takich klocków, no to ja nie wiem, to musiałabyś mieć jakieś osobne pomieszczenie na nie. Masz to jakoś zaplanowane, jakąś szafę przygotowaną?
1: Ja jedynie mam dwa pudełka Lego.
0: No dwa
1: I
0: pudełka to może
1: jeszcze
0: być za
1: kilka
0: mało.
1: kostników. O, i jeszcze mam duże konstrukcje.
2: No tylko każde pudełko waży tak około 10 kilo, więc tych klocków już naprawdę jest sporo.
0: No właśnie, właśnie. Tak, ja wiem, że ich może być bardzo dużo. A powiedz mi, proszę, czy miałaś kiedyś taki przypadek, że udało ci się coś zbudować, skonstruować i robiłaś to według instrukcji i nagle coś się stało, no może przez przypadek komuś coś się popchnęło, coś się dotknęło nie tam, gdzie trzeba i ta konstrukcja się rozwaliła?
1: Nie, jeszcze tak chyba nie miałam.
0: To jesteś szczęściarą olbrzymią, bo ja tak miałam. I najgorsze jest to, że od prawie roku nie jestem w stanie z powrotem skonstruować tej budowli. To był szpital i niestety cały czas coś tam jest nie tak. Nie jestem w stanie znaleźć

0: znaleźć tych poszczególnych elementów, więc pilnuj swoich budowli, bo to później nie jest wcale takie łatwe, żeby z powrotem przywrócić pierwotny stan danej konstrukcji. Będę trzymała kciuki, żebyś zresztą nigdy nie musiała tego sprawdzać, żeby wszystkie twoje konstrukcje przetrwały w takim stanie, jak sobie tego życzysz. I to dopisuję to życzenie także do tych urodzinowych, które w twoją stronę skierowaliśmy. Lauro, a kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Cały kosmos.
0: Bardzo fajne pozdrowienia. Też mi się podobają. Dopisujemy się zatem do tych pozdrowień i ciebie również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego najlepszego jeszcze raz, cudownej atmosfery, pogody, udanych przyjęć urodzinowych i samych fajnych, szczęśliwych zabaw i radości wokół ciebie. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia, nawet do usłyszenia, jeżeli do nas dzwonicie, a do widzenia, jeżeli planujecie nas odwiedzić. Ale jak to? To można przyjechać do Polskiego Radia dzieciom? Tak, tak. A jak to zrobić i załatwić? O tym po piosence.

Obiecałam, że teraz Wam opowiem, jak to zrobić, by do nas przyjechać, a właściwie by do nas się dostać i zostać gościem radiowych półkolonii. Otóż wystarczy wysłać do nas wiadomość, taką elektroniczną,

elektroniczną wiadomość, czyli e-mail na adres dzieci@polskieradio.pl i tam zgłosić swoją chęć odwiedzenia nas. No, napisać oczywiście warto, kto chce nas odwiedzić, ile ma lat i skąd jesteście. To także jest fajna i cenna informacja, ale bardzo ważnym jest to, byście w tytule takiej wiadomości zaznaczyli radiowe półkolonie, żeby wiecie, ten mail gdzieś po prostu nam nie umknął, nie wpadł gdzieś w jakąś taką skrzynkę, która będzie jakąś taką mailową czarną dziurą i połknie ten mail, bo wówczas nikt go nie zobaczy i nie będziemy mogli na niego odpowiedzieć. Zatem to jest bardzo ważne, by w temacie pojawiło się radiowe półkolonie. No i co jest jeszcze istotne? Istotne jest to, że kiedy do nas napiszecie, to my się do Was odezwiemy i wówczas wspólnie postaramy się znaleźć taką datę, by pasowała ona nam wszystkim. Od razu tylko z góry uprzedzam, że takie wizyty z dnia na dzień, no, mogą być jednak dosyć trudne do ustalenia, bo rzeczywiście dosyć sporo tych chętnych osób, które chcą nas odwiedzać tutaj w radiowych półkoloniach się pojawia. Zatem jeżeli na przykład planujecie być w Warszawie podczas wakacji, na przykład w drugiej połowie lipca, to radziłabym Wam już teraz wysyłać takie maile z zapytaniami o przybycie tutaj do nas. Na przyszły tydzień, no, możecie próbować wysyłać te maile dzisiaj, ale na pewno ważnym jest to, by robić to z wyprzedzeniem, bo tak z dnia na dzień to rzeczywiście może być trochę trudno, choć nie oznacza to, że nie warto próbować. Wysyłajcie maile, wiadomości na adres dzieci@polskieradio.pl, a wówczas może uda się to tak zorganizować, byście nas odwiedzili w radiowych półkoloniach. No bo przecież w wakacje fajnie jest przyjechać tutaj do nas, zobaczyć nasze studio, porozmawiać sobie z nami, wziąć udział w audycji na żywo, czyli w takiej, która się dzieje na bieżąco. To znaczy, to, co ja teraz mówię, to nie jest w żaden sposób montowane ani zmieniane. Nie, nie. Po prostu to, co mówię, to wy słyszycie tu i teraz. I to jest właśnie tak zwana audycja na żywo. To właśnie wówczas zapalają się czerwone lampki przy mikrofonach i taki czerwony napis antena pojawia się także w naszym studiu. Zdecydowanie mnóstwo wrażeń przynosi taki pobyt u nas i udział w programie, zatem zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie, bo dzięki temu będziecie mogli wpisać sobie taką wizytę w wakacyjne wspomnienia.

0: uwielbiam tę piosenkę. Zawsze dodaje ona mi tyle energii i powoduje, że mój uśmiech na twarzy jest jeszcze szerszy. Wiecie co? Ostatnio ktoś się mnie zapytał, czy mnie nie boli szczęka od takiego ciągłego uśmiechania się. No i cóż, mówiąc szczerze, czasami rzeczywiście trochę tutaj w kącikach żuchwy mnie boli, ale to jest taki miły i przyjemny ból, bo dużo fajniej jest mieć zakwasy z uśmiechania się niż z czegoś, co nie sprawia nam radości. A mi śmiech sprawia olbrzymią radość, zwłaszcza ten w waszym towarzystwie, zatem w ogóle nie mam z tym żadnego problemu. Tak samo jak nie mam żadnego problemu z tym, by zaprosić was do wspólnej zabawy. No i teraz właśnie rozpoczyna się jedna z nich. Tylko która, zapewne się pytacie, bo przecież mamy takich zabaw kilka. Oto ona.
1: Następny przystanek.
0: A właśnie, jaki będzie ten następny przystanek? No bo super fajnie, pakujemy plecaki i ruszamy w podróż, ale dokąd? Haha, i tutaj jest właśnie wasze zadanie. To wy musicie odgadnąć miejsce, do którego dzisiaj udamy się w naszej podróżniczej zabawie. Oczywiście kilka podpowiedzi dla was przygotowałam w tej sprawie, także myślę, że nie stanowić to będzie żadnego dla was problemu, chociaż może troszeczkę wyzwania się pojawi, ale o to przecież chodzi w każdej zabawie, takiej dobrej zabawie, by trochę pogłówkować, trochę pokombinować, może trochę powspółpracować z pozostałymi członkami rodziny albo grupy, jeżeli teraz słuchacie nas na koloniach, obozach albo na przykład podczas jakichś półkolonii. To też byłoby super fantastyczne z tego miejsca. Radiowe półkolonie pozdrawiają wszystkie inne półkolonie, które teraz się odbywają. No ale wracajmy do naszej zabawy, zabawy pod tytułem Następny przystanek. Oto moje podpowiedzi odnośnie do miejsca, w które dzisiaj się wybierzemy. Jest to kraj

położony w Ameryce Północnej. To jest moja pierwsza podpowiedź. 22 645 20 55. To jest z kolei numer telefonu do naszego studia, do studia Polskiego Radia Dzieciom i koniecznie musicie z tego numeru skorzystać, jeżeli macie jakąś propozycję co do tego, co to może być za kraj. Od siebie dodam, że no bo skoro jest to kraj położony w Ameryce Północnej, to właśnie tam się teraz kierujemy, że kraj, którego poszukujemy, a właściwie jego nazwa, to nie jest tylko nazwa kraju, ale także i miasta.

0: No właśnie, jaki będzie ten następny przystanek, bo ja tutaj z zapakowanym plecakiem czekam, by wyruszyć w podróż, ale nie wiem dokąd. Na całe szczęście zawsze mogę liczyć na waszą pomoc, za którą już teraz z góry bardzo dziękuję. I przypominam podpowiedź, która pojawiła się jako pierwsza, jeżeli chodzi o poszukiwanie miejsca, do którego możemy się dzisiaj udać, a właściwie do którego się udajemy. Wiemy już, że jest to kraj i jest on położony w Ameryce Północnej i z pierwszą propozycją przybywa do nas Helena. Cześć!
1: Hej!
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: A jak wakacje się u ciebie rozpoczęły?
1: Dobrze.
0: Ale tak powolutku, czy od razu na przykład jakąś szaloną podróżą?
1: Tak powoli, bo jeszcze... Nie byliście na wakacjach.
0: Czyli tak powolutku się rozkręcają dopiero, by się przyzwyczaiła się do tego, że zaraz rozpocznie się wakacyjne szaleństwo.
1: Tak.
0: No i super.

0: Super, fantastycznie. Powiedz mi proszę, Heleno, jaka twoim zdaniem może być odpowiedź? Jakiego kraju my dzisiaj poszukujemy?
1: Stany Zjednoczone.
0: Już sprawdzam, czy to jest to miejsce? Czy to jest to miejsce? No i ktoś... Co tutaj się dzieje? Dlaczego my nie możemy sprawdzić, czy to jest to miejsce, którego poszukujemy? No zaraz, zaraz. Jeszcze raz sprawdźmy. I powtórz, Heleno, proszę cię jeszcze raz.
1: Stany Zjednoczone.
0: Stany Zjednoczone. Taka jest odpowiedź Heleny. Proszę mi to sprawdzić. Ach, to nie jest to miejsce, ale spokojnie, spokojnie, zaraz będą kolejne podpowiedzi. A powiedz mi proszę, czy ty byłaś w Stanach Zjednoczonych?
1: Nie.
0: Ja też nie byłam, ale to chyba jest bardzo duży kraj. Jak myślisz?
1: Tak.
0: Widziałaś kiedyś na mapie albo w atlasie?
1: Widziałam na mapie.
0: Tak, i rzeczywiście, to wygląda tak, jakby ten kraj zajmował prawie cały kontynent. Zgadza się?
1: Tak.
0: No, dlatego wcale się nie dziwię, że taka propozycja pojawiła się właśnie jako pierwsza, bo oprócz tego kraju tam chyba tylko jeszcze dwa inne się znajdują, więc wcale tutaj nie ma aż tak wielu opcji do wyboru, ale rzeczywiście wcale się nie dziwię, że Stany Zjednoczone były tym pierwszym wyborem. A gdybyś ty mogła, Heleno, wybrać sobie miejsce, do którego udasz się podczas wakacji, to gdzie byś chciała się wybrać?
1: Do Włoch.
0: A dlaczego akurat tam?
1: Bo tam bym chciała pojechać, bo moja mama tam była i bym chciała z moją mamą tam pojechać.
0: Ach, taką wspólną podróż byście chciały sobie zaserwować. Cudownie. Zresztą Włochy to jest kraj, gdzie można zarówno odbywać wspaniałe podróże i to takie rzeczywiste, ale także i w przeszłość, bo jest mnóstwo takich rzeczy, które pozostały z poprzednich wieków, stuleci zdecydowanie. Zatem można również się wsłuchać w najróżniejsze ciekawe opowieści, ale także poznać przemiłych ludzi i mieć fantastyczne przygody. No to ja będę trzymała kciuki, żeby to twoje wakacyjne marzenie się spełniło, a jak tak się wydarzy, to koniecznie daj nam znać, dobrze?
1: Dobrze.
0: No to bardzo się cieszę. Helenko, a chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak. Mojego psa, moją mamę, mojego tatę, mojego brata, moją babcię, moją ciocię, mojego dziadka, moją drugą babcię i moją drugą mojego wujka. I mojego drugiego dziadka, wujka, kuzynkę i tyle.
0: Super pozdrowienia. My się do nich oczywiście przyłączamy. I teraz, kiedy pozdrawiałaś swojego psa, to sobie przypomniałam, że nie wiem, jak to się stało. Straszna ze mnie gapa, że nic, a nic, ani nawet ciut słowem nie wspomniałam o tym, że wczoraj był dzień psa. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że teraz mi o tym przypomniałaś, pozdrawiając swojego czworonożnego przyjaciela, ponieważ tak sobie pomyślałam, że jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy chciałby również pozdrowić swojego psiaka, to jak najbardziej dzisiaj do nas możecie dzwonić i to robić. Myślę, że takie jednodniowe spóźnienie to nic nie będzie znaczyło. Ten psiak, nasz przyjaciel czworonożny, i tak będzie się cieszył, że o nim pamiętamy. Pamiętamy, takie mam wrażenie chyba. Co, Helu?
1: Tak.
0: A jak się nazywa twój piesek?
1: Bella.
0: Bardzo piękne imię. Pozdrawiamy cię serdecznie, życzymy udanego, wspaniałego, kolorowego dnia i całych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Pa, pa, pa.
0: Ale jest z nami jeszcze Józek. Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz proszę, ile ty masz lat?
2: 9.
0: A lubisz podróżować?
2: No, trochę.
0: No i w jakich miejscach byłeś?
2: Na Mazurach, w Górach Tułowych, na Kaszubach.
0: To są rzeczywiście bardzo ciekawe miejsca. I które z nich jest twoim ulubionym, które ciebie najbardziej zaskoczyło?
2: Kaszuby.
0: A dlaczego?
2: Tam jest dużo jezior i można pływać na kajakach. No i się kąpać.
0: No, to prawda. Och, zgadzam się z tobą. Rozmarzyłam się trochę.

0: Bo rzeczywiście ja też uwielbiam takie podróże po naszym kraju, bo te zagraniczne, dalekie podróże też są fajne, ale podróżowanie po naszym kraju też jest fantastyczną przygodą i wcale się tutaj tobie nie dziwię, że wybrałeś Kaszuby jako to miejsce, które sprawia ci największą radość, kiedy tam się udajesz, bo rzeczywiście jest to przepiękny polski region. Zresztą w każdym z naszych regionów można znaleźć coś pięknego, więc jeżeli ktoś teraz ma inną propozycję, to niech się nie oburza, bo prawdą jest, że każdy wszędzie znajdzie coś cudownego, fantastycznego i coś, co będzie mu sprawiać radość. Józku, powiedz mi proszę, czy ty pamiętasz podpowiedź, która pojawiła się w naszej zabawie Następny przystanek?
1: Tak.
0: Co to była za podpowiedź?
1: Że ten kraj leży w Ameryce Północnej i tak samo jak ten kraj nazywa się miasto w tym kraju.
0: Dokładnie. I jaka jest zatem twoja propozycja?
1: Meksyk.
0: Już sprawdzam. No brawo, super, fantastycznie, fanfary, brawa, oklaski w twoją stronę powędrowały. Dokładnie, już po pierwszej podpowiedzi udało ci się odgadnąć, co to za kraj, chociaż tak jak przed momentem z Helenką rozmawiałyśmy, w Ameryce Północnej wcale aż tak dużo krajów nie ma, prawda? Na przykład w przeciwieństwie do Europy, gdzie tych krajów jest całkiem sporo, tam jest ich zdecydowanie mniej, ale jednak rzeczywiście, jeżeli chodzi o kraj i miasto, które się tak samo nazywają, to Meksyk spełnia ten warunek zdecydowanie, no i znajduje się w Ameryce Północnej. Czy ty chciałbyś się kiedyś do Meksyku wybrać?
1: Nie.
0: Nie. A dlaczego uważasz, że to nie jest dla ciebie ciekawy kierunek?
1: Bo tam się za daleko jedzie według mnie.
0: To prawda. Podróż do Meksyku myślę, że jest bardzo długa i to może być no kilkanaście godzin, może nawet ponad 20 spędzonych w samolocie. No, to rzeczywiście, to będzie odległa podróż. Można też statkiem popłynąć, ale to będzie chyba jeszcze dłużej trwało. Ale z drugiej strony to też jest bardzo ciekawy kraj. Tam na przykład rosną ogromne kaktusy. Ja myślę, że dla tych kaktusów można byłoby no, pokusić się o taką wyprawę. No i te piramidy stworzone przez Majów i Azteków, one też robią wrażenie. Widziałeś kiedyś taką na obrazku?
1: Nie.
0: Och, to polecam ci, żebyś się sprawdził, bo rzeczywiście my zazwyczaj znamy tylko te piramidy, które kojarzą nam się z Egiptem. A tymczasem Majowie, Aztekowie też budowali piramidy i one no, są nieco inne niż te egipskie, ale zdecydowanie jest to również kultura Majów i Azteków, ciekawa, warta zainteresowania, tak samo zresztą jak egipska, więc warto sobie co nieco na ten temat podczytać. Ale powiedz mi jeszcze proszę Józku, jak twoje wakacje, jak twoje wakacyjne plany, co zamierzasz robić?
1: Wyjechać na Mazury, przyczepą kempingową i na obóz harcerski.
0: Fantastycznie. A to będzie twój pierwszy wyjazd na obóz harcerski, czy kolejny?
1: Pierwszy.
0: I jak myślisz, co tam się będzie działo?
1: Będzie pewnie ognisko, jakieś zabawy różne i zdobywanie sprawności.
0: O, szykuje się naprawdę bardzo atrakcyjny, wakacyjny czas. No to słuchaj, jak wrócisz z tego obozu harcerskiego, zadzwoń do nas i opowiedz, co się wówczas działo, dobra?
1: Dobrze.
0: Bo ja jestem bardzo ciekawa, jak ten obóz będzie wyglądał. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, moje psy, moją siostrę, mojego brata i to jest na koloniach i bakterie.
0: Bakterie chcesz pozdrowić?
1: Tak.
0: Dobrze, zatem pozdrawiamy wszystkie bakterie i wszystkie inne wymienione przez ciebie osoby. Przyłączamy się rzecz jasna do tych pozdrowień i ciebie również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, fantastycznych

0: fantastycznych, przemiłych, radosnych wakacji i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia!
0: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia. No to co, to ja pędzę do Meksyku w takim wypadku, skoro to nasz następny przystanek.

No dobra, no nie wybrałam się do Meksyku. Zostałam tutaj z wami w Polskim Radiu Dzieciom. Dokładniej mówiąc, w siedzibie Polskiego Radia Dzieciom, czyli w Warszawie. A gdzie się znajduje dokładnie ta nasza siedziba? Otóż przypominam wam, że znajdujemy się przy Alei Niepodległości 77 łamane przez 85. Jeżeli ktoś z was chciałby wysłać nam taką wakacyjną pocztówkę, pozdrowienia, bo na przykład nie możecie się do nas dodzwonić, bo tam, gdzie się wybieracie, albo gdzie jesteście, tylko wtedy pewnie tego nie usłyszycie, ale może ktoś wam przekaże. Nie ma internetu i nie możecie nas słuchać, ale chcielibyście nas pozdrowić i o swoich wakacjach słów kilka nam przekazać, to oczywiście jak najbardziej możecie to zrobić właśnie wysyłając do nas pocztówkę. No tylko, że do tego niezbędny będzie wam nasz adres. I tutaj przychodzę z pomocą, przypominam jeszcze raz, Aleja Niepodległości 77 łamane przez 85 00 977 Warszawa. To jest nasz adres pocztowy. Warto oczywiście zaznaczyć, że jest to pocztówka do Polskiego Radia Dzieciom. No i to jest też doskonała okazja do tego... O, poczekajcie, szybko, muszę tylko sięgnąć, żeby słów kilka do Julki skierować. Julka, twój list do nas dotarł. Tak, tak, tak, także wszystko jest super okej, adres się zgadza, doskonale został zapisany. Z tyłu, na odwrocie koperty znajduje się nadawca, Julia z Zielonej Góry, doskonale. Och, ale listu nie ma. Ktoś go zabrał. Pewnie zabrał i przeczytał chyba ja.

Jacek, bo Jacek wspominał, że wczoraj ten list właśnie otwierał, zatem zapewne zabrał go ze sobą, ale kopertę zostawił. Gdybyś, Julko, chciała potwierdzenia, że rzeczywiście do nas dotarło i żeby dziennikarz, który będzie prowadził audycję, wiedział, że tak, list jest, dotarł i bardzo pięknie za niego dziękujemy. Tak samo jak z góry dziękujemy za wszystkie wspaniałe pocztówki, które planujecie do nas wysłać. No i oczywiście także za te, które już do nas wysłaliście i właśnie docierają one do nas. Kiedy dotrą? Zobaczymy, ale myślę, że przekonacie się o tym i dowiecie się o tym na pewno z audycji, która taką audycją pocztówkową naszą jest i jest to także nasza wakacyjna propozycja jednej z audycji, bowiem we wtorki przed południem od godziny 10 do godziny 12 zapraszamy Was na audycję Pocztówka z wakacji. Ach, no i teraz już wszystko jasne, dlaczego Jacek zabrał list Julki. Pewnie dlatego, że w przyszły wtorek to właśnie on, Jacek Zawada, się z Wami spotka właśnie w audycji Pocztówka z wakacji, która o godzinie 10 w Polskim Radiu Dzieciom będzie miała miejsce.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.

No i proszę, proszę. Kleo razem z nami i piosenką Mniej Znaczy Więcej rozpoczęła kolejną godzinę naszych radiowych półkolonii, czyli czasu, gdzie się wspólnie bawimy, gdzie się wspólnie śmiejemy i gdzie wspólnie przenosimy się do najróżniejszych krain. Czasami tych takich istniejących rzeczywiście na świecie, na mapach świata, ale także czasami do tych, które istnieją tylko w naszej wyobraźni, naszej fantazji. No bo przecież czymże byłyby wakacje bez wyobraźni? No, troszeczkę chyba smutnym czasem. A przecież z Polskim Radiem Dzieciom nigdy nie ma smutnego ani nudnego czasu. Nie, nie, nie, nie, nie. My tutaj wychodzimy w razie potrzeby z pomocą najróżniejszych zabaw, z propozycją konkursów oraz tego, co możecie robić w czasie wolnym, poza odpoczywaniem, rzecz jasna, bo wiadomo, że w wakacje to przede wszystkim należy odpoczywać.

To była piosenka z filmu animowanego Mulan. No i proszę, ja tutaj mówię, że wakacje to jest głównie czas odpoczynku, a jakimi słowami się ta piosenka zaczęła? Brać się do roboty. No nie. Niekoniecznie od razu do roboty. Najpierw trzeba odpocząć, a dopiero później można zacząć pracować. No chyba, że ta praca sprawia wam przyjemność i na przykład założyliście sobie, że podczas tegorocznych wakacji napiszecie jakiś wiersz, albo opowiadanie, albo stworzycie piosenkę. No i traktujecie to jako taką pracę, czyli coś, co musicie zrobić, wykonać w zamierzonym czasie. No i jeżeli tak do tego podejdziemy i sprawia wam to przyjemność, no to myślę, że jak najbardziej. Chociaż podejrzewam, że wśród naszych słuchaczy być może są i takie osoby, których starsze rodzeństwo poszło do jakiejś wakacyjnej pracy. No, bo wakacje to też taki czas, kiedy można troszeczkę skosztować tego dorosłego życia, na przykład podejmując się jakiejś takiej pracy sezonowej, czyli właśnie wakacyjnej. No ale tutaj rzeczywiście trzeba mieć nieco więcej lat i no, wolnego czasu, bo też wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że jak ma się tych lat trochę więcej, to we wakacje czasami dobieramy sobie różne wakacyjne kursy, chociażby nauki różnych języków albo innych umiejętności. No, ale powiem wam szczerze, z mojego doświadczenia, że to wszystko da się zdecydowanie pogodzić. Czyli można nauczyć się czegoś nowego, można także odpocząć, można troszeczkę popracować, zdobywając różne doświadczenia, no i można oczywiście podróżować, spotykać różnych ludzi. Naprawdę wakacje dają tyle możliwości, że czasami to tylko trudno jest wybrać to, co jest dla nas ważniejsze i myślę, że to jest prawdziwą sztuką. Tak wstępnie zaplanować te wakacje, by po prostu sprawiały nam one radość. Powiedziałam wstępnie zaplanować, bo też na odrobinę szaleństwa i takich spontanicznych decyzji, czyli właśnie niezaplanowanych, także moim zdaniem warto zostawić sobie nieco przestrzeni.

0: Pamiętacie, jak opowiadałam wam o tym, że można do nas przyjechać, do radiowych półkolonii i opowiedzieć na przykład o swoich tegorocznych planach na wakacje, ale także o swoich pasjach i zainteresowaniach? No i gdyby ktoś nie do końca wierzył, że to jest możliwe, że my tak tylko sobie mówimy, ale później nie da rady wcale tak przyjechać, to proszę bardzo, Kuba jest doskonałym przykładem na to, że można się pojawić u nas w radiu, prawda?
1: Prawda.
0: Cześć, Kuba, a dokładniej Jakub Małek dzisiaj razem z nami. Witam cię serdecznie. Ile masz, Kuba, lat?
1: 10.
0: I skąd przyjechałeś?
1: Z Krzemienia drugiego. Dokładnie, jeśli nie wiecie, gdzie to jest niedaleko Kraśnika. To jest niedaleko Kraśnika. Jeśli nie wiecie, gdzie jest Kraśnik, no to niedaleko Lublina, tak.
0: Ale już pięknie nas pokierowałeś. Czyli tak naprawdę to nie była daleka podróż do Warszawy.
1: 2 godziny i 24 minuty mieliśmy.
0: No, dokładnie masz wszystko tutaj wyliczone. Powiedz mi proszę, bo przed momentem, zanim się skończyła piosenka, rozmawialiśmy o tych takich różnych wakacyjnych pracach, które się pojawiają, bo akurat usłyszałeś, jak o tym opowiadałam naszym słuchaczom i powiedziałeś, że ty też czasami pomagasz i bierzesz udział w takich wakacyjnych pracach sezonowych.
1: No tak, bo mój tata właśnie zbiera borówkę, to... razem z mamą, to czasami nią sprzedajemy i ono to właśnie jest ogólno takie, w lato to jest.
0: Ale to się wiąże z taką odpowiedzialnością, prawda? Bo jak się z kimś umówisz, że musisz tam być, zbierać tę borówkę, później trzeba się zająć też jej sprzedażą, to wszystko to jest bardzo odpowiedzialne zadanie.
1: No... ale też na przykład jedna rzecz taka minusowa z ten, fajnie jest, że to nie jest na przykład praca zimowa, bo wtedy nie zmarzniesz, nie, jest po prostu, biegasz, możesz sobie robić co chcesz na tych polach, ale minus jest taki, że na przykład no trudniej pojechać gdzieś na wakacje. Teraz akurat jestem w radiu z tego powodu, że mama pojechała z ten, a tata został i tam teraz jeszcze tam kończy, no szykuje ogólnie pola do zbiorów.
0: No, ale najważniejsze jest to, że udało się tobie do nas tutaj przyjechać, dotrzeć.
1: A udało.
0: Bardzo mnie to cieszy. I widzę, że ciebie też, bo się uśmiechasz.
1: Tak.
0: Jak ci się podoba nasze studio i nasze w ogóle radiowe półkolonie?
1: No, mi się podobają.
0: To jest chyba fajny pomysł w ogóle, żeby zrobić takie radiowe półkolonie, że możemy sobie wspólnie poprowadzić audycję, porozmawiać. To jest coś takiego też innego, z czym chyba na co dzień dzieci nie mają za bardzo możliwości skorzystać, by poprowadzić taką audycję.
1: No.
0: A ty chciałeś kiedyś pracować jako dziennikarz radiowy?
1: Kiedyś o tym myślałam, ale nie.
0: Nie?
1: Nie, akurat nie. Ja bardziej lekarz... zapomniałam, jak on się dokładnie nazywa, ale lekarz...
0: A czym się zajmuje?
1: Z nieczulaniem...
0: Anestezjolog.
1: Anestezjolog.
0: Tak, to też jest bardzo odpowiedzialne zadanie, bo rzeczywiście taki anestezjolog czuwa nad pacjentem przez całą operację na przykład,
1: tak,
0: prawda?
1: I z nieczulenia właśnie to.
0: Dokładnie. No to rzeczywiście takie ambitne bardzo masz plany na przyszłość. Ale w tak zwanym międzyczasie, czyli zanim trafisz do szkoły medycznej, na studia medyczne, no to robisz i wypełniasz sobie czas wieloma innymi fascynującymi rzeczami. Co takiego na przykład najbardziej lubisz

0: najlepszy robić podczas wakacji?
1: Podczas wakacji to ogólnie jeździć rowerem.
0: A dlaczego jeżdżenie rowerem? Na rowerze jest takie fajne?
1: Nie wiem, po prostu.
0: Sprawia ci to przyjemność.
1: Tak.
0: Zwyczajnie. Ja mam czasami wrażenie, że kiedy jadę na rowerze, to mogę się tak poczuć trochę jak ptak, prawda? No bo wiatr wtedy tak we mnie trochę uderza. Tak mogę sobie kierować tą kierownicą, w którą chcę stronę i tak. Oczywiście nie zamykam oczu, no bo wiadomo, że to by było niebezpieczne, ale tak, tak delikatnie sobie tak mrużę i tak czuję się jak taki ptak albo owad, wiesz, który taką na przykład leśną ścieżką Mucha. Tak szusuje, tak? O ja! To są po prostu takie najróżniejsze fantazje, jeżeli chodzi o stworzenia. A właśnie, gdybyś ty mógł się na jeden dzień zamienić w jakieś stworzenie, to co to by było za zwierzę?
1: No najpewniej ryś lub żbik, bo to są moje ulubione zwierzęta.
0: A za co ty lubisz rysia i żbika?
1: Nie wiem, bo są duże i są kotami. Z rodziny kotowatych są, więc ja oczywiście, że lubię koty, no to...
0: Ale powiem ci szczerze, że rzeczywiście być może sporo osób wie, że takie zwierzę jak ryś występuje między innymi na terenie naszego kraju, ale niewiele osób może zdawać sobie sprawę z tego, że jest też takie zwierzę jak żbik. A to jest bardzo ciekawe zwierzę.
1: Mogę opowiedzieć trochę o tym żbiku. Żbik
0: poproszę.
1: To, żbik to jest kot, taki można powiedzieć większy kot, zazwyczaj rudy, z grubszym ogonem od kota. Żbiki czasami występują w naszych stronach, czyli tam gdzieś Lublin, w Lubelskim. I właśnie to są takie koty też niebezpieczne, bo one atakują ludzi, mogą przenosić wściekliznę lub inne choroby, ale też one zjadają na przykład mniejsze koty, małe kotki. No ogólnie one są mięsożerne.
0: I niezbyt przyjacielskie.
1: Nie, one prowadzą tryb samotnika i... No i ogólnie też najbardziej to są jak rysie, czyli potrzebują bardzo dużych obszarów, żeby żyć i żeby polować. Dlatego jak właśnie teraz jest coraz więcej dróg, wykarczuje się lasy, to właśnie jest coraz mniej tych zwierząt, bo nie mają... gdzie nie mają miejsca takiego polowania.
0: Brakuje im przestrzeni po prostu, tak. Ale wiesz co, to co powiedziałeś na początku, że żbika łatwo pomylić z kotem, bo on wygląda jak nieco większy kot, to ja się zgadzam z tobą w 100%, bo rzeczywiście kiedyś jak miałam okazję zobaczyć żbika, to ja byłam przekonana, że to jest kot. I dopiero jeden z pracowników Parku Narodowego poinformował mnie, że to nie jest kot, to jest żbik. Ale rzeczywiście przepiękne stworzenie. Zresztą rysie to też są przepiękne stworzenia, ale żeby już zobaczyć takiego hasającego na wolności rysia, no to już jest ponoć wielkie szczęście.
1: No...
0: Ryś zresztą jest nazywany chyba duchem gór między innymi.
1: A tego to nie wiem.
0: Bo faktycznie trudno go zobaczyć. Chociaż z tego, co słyszałam, to także na obszar Kampinoskiego Parku Narodowego rysie ostatnio
1: tak,
0: zawędrowały.
1: Coś tam było, że właśnie coś tam wędrują.
0: Tak, tak, no bo one właśnie, tak jak sam powiedziałeś, potrzebują sporej przestrzeni i niekoniecznie ludzkiego towarzystwa jednak mimo wszystko. Czyli zamieniłbyś się w rysie albo w żbika, no proszę, to byłoby bardzo, bardzo ciekawe. Ale czy to oznacza, że w ogóle koty są w ramach takich twoich szczególnych zainteresowań?
1: Nie, ja po prostu lubię te koty. Koty ogólnie, bo są fajne, tak lubię głaskać koty, drapać, a one tak fajnie leżą na moich kolanach, to ja tak lubię.
0: Taki milusie.
1: Tak.
0: No tak, to prawda. Ale słuchaj, zaczęłam się zastanawiać jeszcze, bo słyszałam, że bardzo lubisz rysować. Czy to też koty bardzo często są twoimi modelami?
1: Tak, często są, ale koty mi nie najlepiej wychodzą. Najlepiej to mi wychodzą właśnie jakieś figury przestrzenne, czyli dajmy na przykład kubek, mikrofon, komputer, ramka jakaś. W tym sensie takie twarz jest najtrudniejsza do namalowania, więc szukam takich rzeczy, które mają... Albo jest twarz w takim stylu, że jest dla dzieci, czyli nie wiem. Taki lew, jak na fokach tutaj jest na logo. Tego czegoś, bo to jest łatwe do narysowania, ale na przykład, a takie twarz kota, to jest trudne do narysowania, bo tam jest dużo

0: takich szczegółów i to trudno sformować takiego.
1: Tym bardziej, jeśli taki kot się ciągle rusza.
0: Ale to najczęściej właśnie w internecie szukam takich, żeby to...
1: Czyli już z jakichś obrazków, tak?
0: Tak.
1: No bo to jak nie powiesz przecież kotu, zostań tutaj kolego, bo muszę cię przecież narysować.
0: Sieć!

0: ale powiedz mi, czy to jest też takie trochę twoje artystyczne marzenie, to związane z rysowaniem, że chciałbyś narysować takiego żbika albo rysia?
1: No.
0: I najlepiej takiego, którego sam byś zobaczył.
1: Tak. Mm-hmm, to by było fajne.
0: To by było coś. To może najpierw trzeba się udać do takiego lasu, czy też parku narodowego z aparatem. Zrobić zdjęcie.
1: Oj, to
0: takiego stworzenia.
1: Z aparatem to ja mogę, to ja nie jestem akurat dobrym takim od aparatu.
0: Ale wiesz, tylko po to, żeby później mieć, prawda, wzór do zrobienia rysunku.
1: Ale to ja nie umiem tak, ja nie mam tyle cierpliwości, żeby stać z godzinami z aparatem i żeby robić. Bardziej od tego jest moja mama. Ona lubi fotografować różne. Ten na przykład niedawno u moich dziadków był Dudek. Dudek zamieszkał u nich w stodole. No to mama czekała tam półtorej godziny, siedziała tutaj sobie i czekała z aparatem.
0: Ojej, to rzeczywiście długo. Ale no to widzisz, to trzeba to z mamą załatwić i zorganizować, żeby takie zdjęcie zrobiła, a ty później rachuciachu na podstawie tego zdjęcia stworzysz rysunek. Słuchaj, ja będę trzymała kciuki, żeby taki plan się udał. No. I jak ten rysunek powstanie, to ja bardzo proszę, żebyś dał nam znać, że tak się stało, dobra?
1: Dobra.
0: Ale ja wiem, że też w ramach twoich bardzo rozwiniętych zainteresowań znajduje się także gra na pewnym instrumencie. Co to za instrument? O tym nasi słuchacze przekonają się zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: No i już wracamy do Was. Powiedziałam wracamy, bo razem ze mną dzisiaj w radiowych półkoloniach jest Kuba. Ja przed piosenką zdradziłam, że Kuba ma również zainteresowania muzyczne. Gra na pewnym instrumencie, ale nie zdradziliśmy, co to za instrument. Wam zadajemy tę zagadkę, ale oczywiście nie czytacie jeszcze w naszych myślach, no bo to nie wiadomo, co przyszłość przyniesie, prawda, Kuba? Może w przyszłości będziemy sobie czytać w myślach nawzajem. Na razie tak się nie dzieje. Zatem Kuba postanowił zagrać wam jeden z utworów na tym instrumencie, by ułatwić wam odgadnięcie, co to za instrument.
1: Żebyście później mogli zadzwonić do radia i zgadnąć, co to za instrument.
0: Otóż to, ale żebyście mogli do nas zadzwonić, to przypominamy numer 22 645 2055. A teraz już Kuba oddaje tobie mikrofon.
1: Albo nie, zagram na wyższych jednak, bo to będzie trochę lepiej brzmiało.

0: Ale coś się zgubiłem.
1: Ale to przecież nic nie szkodzi. My nam chodziło o to, żeby brzmienie instrumentu słuchaczom pokazać, więc wszystko idzie idealnie.

0: No super, świetnie. Tak dobrze ci poszło, że już dodzwonił się do nas słuchacz z propozycją. Cóż to za instrument?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry.
0: Witamy cię bardzo serdecznie. Powiedz proszę, ile masz lat?
1: 11.
0: 11 lat. A czy ty też grasz na jakimś instrumencie, jak nasz dzisiejszy gość?
1: Mnie dziadzi trochę uczył grać na pianinie.
0: O, no to super. I uważasz, że taka nauka gry na instrumencie to coś fajnego, czy strata czasu?
1: No, fajne to jest, ale trudne.
0: To prawda. Zgadzasz się, Kuba, tak?
2: Zgadzam się.
0: Kiwa głową, że rzeczywiście do najłatwiejszych zadań to nie należy. No, ale okazuje się, że chyba całkiem łatwym zadaniem było odgadnięcie, na jakim instrumencie gra Kuba. Chociaż to się jeszcze okaże. Mikołaju, jaka jest twoja propozycja?
1: Myślę, że to akordeon.
0: Zaraz sprawdzimy, czy to jest Kuba akordeon?
2: Tak, zgadł.
0: Skoro poprawna odpowiedź, to oczywiście brawa, fanfary i oklaski.

0: I również w twoją stronę, Mikołaj, wędrują. A powiedz mi, czy ty wiesz, jak wygląda akordeon?
1: Tak, bo mój wujek na nim też gra.
0: O, proszę. I lubisz dźwięk akordeonu?
1: Raczej tak.
0: Tak, on jest taki, dla mnie zawsze kojarzył się z takim, no, uśmiechem po prostu, bo czasami tak jest, że dźwięki różnych instrumentów wydają nam się czasami takie bardzo poważne, albo takie dostojne, a mi akordeon zawsze wydawał się taki uśmiechnięty i radosny. A powiedz proszę, Mikołaju, jak twoje wakacje mijają?
1: Właśnie teraz jadę na wakacje do Kaszub i jestem w samochodzie.
0: No proszę. Polskie Radio dzieciom towarzyszy słuchaczom właściwie wszędzie. W samochodzie, w domu, na wakacjach, w górach, na Mazurach, na Kaszubach. Gdzie tylko dociera internet, tam także dociera Polskie Radio dzieciom. Czyli te tegoroczne wakacje zapowiadają się u ciebie fantastycznie.
1: Tak.
0: No to ja się...
1: Byłam też na Wiankach w Parku Kurnickim.
0: W Parku Kurnickim?
1: Tak.
0: Ależ ja uwielbiam Kurnik. To jest przepiękna miejscowość, cudowna. I jak tam było na Wiankach?
1: Nie, w Parku Kurnickim.
0: Ach, no to już mi się pomyliło, ale to na pewno też jest piękne miejsce. I jak było?
1: Dobrze.
0: No to się bardzo cieszę. A powiedz, do jakiego miejsca chciałbyś się udać, gdybyś sam mógł wybrać, dokąd pojechać na wakacje?
1: Do Stanów Zjednoczonych.
0: A dlaczego właśnie tam?
1: No bo teraz tam jest mundial, no i tam patrzę, bym sobie to oglądał.
0: I wszystko jasne. I wszystko jasne. Mikołaju, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, wujka, ciocię, babcię, dziadka i kota sąsiadów.
0: I kota sąsiadów. No proszę, zobacz, Kuba, kolejny miłośnik kotów. Do wszystkich twoich pozdrowień oczywiście również się przyłączamy, a tobie życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych wakacji. Do usłyszenia, Mikołaju, i bezpiecznej podróży. Pa, pa, pa!
2: Pa!
0: No zobacz, Kuba, jak super, fantastycznie nasi słuchacze mają doskonałe ucho. Mikołaj od razu odgadł, że to jest akordeon. To może teraz w ramach podkreślenia i prezentacji instrumentu, który wiemy, jak już się nazywa, jakiś kolejny utwór nam zagrasz. Co
2: no to
0: ty
2: teraz
0: na to?
2: Zagram Jedzie pociąg z daleka.
0: No bo ten pierwszy, to przypomnij, to
2: Ojciec
0: był za utwór.
2: Ojciec Wirgiliusz.
0: Otóż to. No to prosimy kolejny.
2: Coś znowu nie chce.

0: to jeszcze chwilę, muszę się tu na chwilę rozegrać, bo tutaj mi coś nie chce iść.
1: To na spokojnie rozgrywaj się, sprawdź sobie tam to, co potrzebujesz, a ja tylko opowiem naszym słuchaczom, że jeżeli wy również mielibyście ochotę przyjechać do nas i zagrać na instrumencie, któremu poświęcacie czas na naukę w trakcie całego roku szkolnego i wiem, że w wakacje też czasami trzeba ćwiczyć, jeżeli mielibyście ochotę nam o nim opowiedzieć, to jak najbardziej również możecie, tak samo jak dzisiaj postanowił opowiedzieć nam o akordeonie i zagrać na nim Kuba. Startujemy?
0: Tak.

0: Fantastycznie, bardzo mi się podoba brzmienie akordeonu. Powiem szczerze, że ja jestem ogromną miłośniczką tego instrumentu, ponieważ tak jak ci powiedziałam, kiedy była piosenka na akordeonie, gra mój ukochany dziadek i rzeczywiście ten instrument towarzyszył mi przez całe moje dzieciństwo, zresztą cały czas mi towarzyszy. I to jest coś, co zawsze wzbudza, dźwięk, który wzbudza uśmiech na mojej twarzy. Ale powiedz, czy łatwo jest się nauczyć grać na akordeonie?
1: Oj nie, trzeba na niego poświęcić trochę czasu, żeby się na nim nauczyć. Na początek trzeba poćwiczyć na przykład, dwie ręce na przykład działa w różnych odstępach, czyli na przykład jedna w tym samym czasie, czyli na przykład teraz zastukam, czy na przykład jedna ręka szybciej, że na przykład jedna wolna, a druga szybciej. Na przykład część osób, na przykład, którzy jeszcze nie uczy się grać na akordeonie, to jest trudne, żeby zrobić, żeby na przykład oddzielić te ręce, żeby na przykład grać. Czyli na przykład część osób na przykład może zrobić tak. A żeby się na przykład nauczyć grać, to trzeba też poćwiczyć, żeby na przykład dwie ręce nie grały z sobą, no że po prostu nie robiły tego samego, bo tutaj w akordeonie są klawisze i są też guziki, a te guziki, no to nie klawisze, więc...
0: Muszą co innego wykonywać palce i to wcale nie należy do najłatwiejszych zadań, to prawda, zdecydowanie, ale jeszcze do tego wszystkiego dochodzi ruch, który ma rozszerzać i
1: zwężać
0: te harmonie, prawda?
1: No.
0: No i proszę bardzo, czyli tutaj jest więcej elementów, które trzeba ze sobą połączyć. A dlaczego zdecydowałeś się, by uczyć się grać na akordeonie?
1: Właśnie od małego, od małego chciałem, widziałem, że ten akordeon jest taki fajny, że tutaj coś trzeba wciskać, tutaj są klawisze, tutaj trzeba coś rozciągać, ściągać i takie tam. Więc po prostu mama, jak miałem chyba tam 5 lat, nie pamiętam dokładnie, mama szukała mi jakichś tych... nauczycieli, ale to tam później przestałem i w ogóle później zapomniałam o tym instrumencie, więc nawet mi go rodzice nie kupowali, nie szukali mi lekcji. Dopiero jak miałam 9 lat, to zaczęłam na nim grać w wakacje.
0: I połknąłeś akordeonowego bakcyla.
1: Tak.
0: Można tak powiedzieć. Polecasz innym ten instrument?
1: Polecam właśnie.
0: Ale dlaczego?
1: Dlaczego? Bo na przykład... Nie wiem właśnie, tak się musiałem zastanowić, ale nie wiem, ja lubię grać na akordeonie na przykład, ale też wiąże się to z obowiązkiem ćwiczeń, bo to na akordeonie trudno, masz bardzo w szybkim czasie bez ćwiczeń, można zapomnieć jak się w ogóle na nim gra.
0: No nic, niestety bez ćwiczeń się nie uda, jeżeli chodzi o grę na instrumencie. Tutaj faktycznie ta systematyczność i odpowiedzialność w ćwiczeniu jest niezwykle istotna, ale ja jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałeś przed momentem, że ty bardzo lubisz grać na akordeonie i to jest chyba też bardzo ważne, prawda? Żeby każda osoba, która chce się uczyć grać na jakimś instrumencie albo gra na jakimś instrumencie, po prostu ten instrument i grę na nim lubiła, a nie musiała się do tego zmuszać.
1: No.
0: To jest chyba kluczowe.
1: No akurat tak, bo to jest tak z przymusu to. Czasami jak na przykład te upały, takie to było męczące, bo to wiecie, się nie chciało grać. Mi się na przykład nie chciało grać w takie upały, bo byłem cały zmęczony, wykończony. Nie chciało mi się zawsze grać, ale... I myślałam, żeby przestać z grania na akordeonie, ale mama mówiła, że to przez ten upał i tak to będziesz grał. No i właśnie gram.
0: A później będziesz żałował, że nie ćwiczyłeś. No i fantastycznie, że się nie poddałeś. To Kuba, może jeszcze jeden fragment, bo wiem, że przygotowałeś jeszcze jeden utwór, a po piosence przejdziemy do pozostałych twoich zainteresowań, bo moi drodzy słuchacze, to jeszcze nie wszystko, czym zajmuje się w czasie wolnym Kuba.

0: No i już wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Kuba. Kubo, witam cię po raz kolejny.
1: No witam po raz trzeci.
0: Słuchaj, ja powiedziałam naszym słuchaczom, że to nie koniec twoich zainteresowań i tak. Rzeczywiście jeszcze nie możemy zapomnieć o najróżniejszych konstrukcjach, które budujesz, które tworzysz. Opowiesz nam coś na ten temat?
1: A to ogólnie buduję z klocków Lego Technik, różne budowle, maszyny, roboty, na robotyce, na której ogólnie buduję na przykład, nie wiem, jakieś tarany, roboty, które je zaprogramuję, na przykład z kolegami, którzy budują inne na przykład roboty, to je przerabiamy i później pan nam taką zrobił, bo to ochotna robotyka, to właśnie pan nam zrobił taką arenę, można powiedzieć, że wziął takie przedłużacze, przez które nie przejadą nasze roboty, pozłączał je i powstała taka arena, na której...
0: Robotyczna też... arena z przedłużaczy, podoba mi się to.
1: No, tak, ale właśnie robot ma takie te kółka, że to one potrafią się zatrząć na tych przedłużaczach, więc pan nam tak zrobił i tam się po prostu przepychamy na tych... No właśnie, na tej arenie.
0: I takie zawody sobie tworzycie, tak, waszych zawody. Robotów. No to musi być niezła zabawa, ale...

0: Powiedz mi, bo ja tutaj dostałam też taką informację, że zajmujesz się również tworzeniem gier.
1: Tak, to czasami na Scratchu na razie próbuję coś robić.
0: Czy takie gry online?
1: Tak, gry online. Babcia mi mówiła, która była uczyła w szkole i była informatykiem, to mi mówiła, że na razie Scratch to jest takie kompletnie początkowe, że później dopiero, że tam się wybiorę sobie jakoś tam właśnie...
0: To jest taki darmowy program do nauki właśnie.
1: Tak, sobie tam konto.
0: Konstruowania.
1: Konto sobie tam założyłem.
0: Gier, i
1: tam,
0: na przykład.
1: I że tam późniejszych, jak wybiorę sobie informatyczny, w informatykę sobie pójdę w dorosłości, to tam, że później zacznę się bawić tylko już w, bez, że nie będzie tam już żadnych takich tych, tylko będzie jedyne, co tam jedyne, co tam będzie, to będę po prostu moja klawiatura i wszystkie znaki, to będę tam pisał i tyle.
0: Kody. Wtedy będziesz kody tworzył, tak, dokładnie. O, no to też, powiem ci szczerze, niezłe zadanie, niezłe wyzwanie nawet, można byłoby powiedzieć. Ale tak, myślisz, że swoją przyszłość właśnie z tym zwiążesz? No bo tutaj masz mnóstwo rzeczy do wyboru, tak naprawdę.
1: Tak, nie, właśnie nie wiem, informatyka też mi fajnie idzie, więc podoba mi się właśnie, że ten lekarz i ogólnie to, ale też...
0: Wiem, może będziesz anestezjologiem, który będzie korzystał z najnowocześniejszych technologii, czyli robotów, które będą pomagały przy usypianiu ludzi. I tak się to połączy.
1: Może kiedyś.
0: I stworzysz właśnie swój taki program komputerowy, rozpiszesz taki program, który będzie właśnie do współpracy człowieka z robotem.
1: A teraz wszystko jest możliwe, te wszystkie technologie poszły w górę, więc teraz to niedługo to możemy zacząć być cywilizacja na Merkurym, więc tak.
0: No ale zobacz, Kuba, jak ty masz 10 lat, no to powiedzmy, że tym lekarzem zostaniesz, no, co najmniej dopiero za jakieś 15, może nieco więcej nawet lat, bo tam przecież dosyć długo trwa ten okres, kiedy się...
1: 6 lat trzeba studiować.
0: Dokładnie, człowiek
1: specjalistykę
0: uczy.
1: Specjalistykę i...
0: Mhm. No to wiesz, za tyle lat, za ponad 15 lat, to naprawdę to już może się rozwinąć niesamowicie. No. A ty przez ten cały czas możesz już teraz zacząć pracować nad tworzeniem takiego programu, który będzie pomagał anestezjologom w pracy. Ej, to niezłe wyzwanie.
1: No, ciekawe to mogło przyjść na was.
0: No to ja już wiem, co ty będziesz robił w wakacje. Będziesz główkował nad tym programem. No, bo to wcale nie jest takie proste napisać taki program, prawda?
1: No, trzeba na przykład, raz się pomyliłem, zamiast dwukropek napisałem, jak też jest na dole przecinek i na górze kropka, nie pamiętam, jak to się nazywa ten znak. I na przykład zamiast mi skakać, zaczął mi się...
0: Średnik.
1: Średnik, to zamiast skakać zaczął mi latać po całej stronie, kręcić kółeczka, no to...
0: No właśnie, jeden znaczek, a to już taka różnica powstała. Kuba, ale nie tylko komputer zajmuje twój czas, bo tak sobie pomyślałam, że teraz pokażemy, jak bardzo ty masz wszechstronne zainteresowania, bo nie stanowi chyba dla ciebie problemu zamknięcie komputera i wyskoczenie na dwór i na przykład rozłożenie namiotu i nocowanie na świeżym powietrzu.
1: No nie, właśnie dzisiaj mam spać w namiocie u cioci. No właśnie, miałem wczoraj spać, ale coś tu była burza w Sulejówku, czy tam padał deszcz, przynajmniej tak pokazywała pogoda. Zasnąłem, spałem twardo, więc nic nie usłyszałem, ale rano zobaczyłem, że cały namiot był mokry, więc...
0: Tak, rzeczywiście trochę padało i trochę się błyskało, no z tymi grzmotami to nie było aż tak dużo, więc to niby taka letnia, ale nie, wiesz, burza, ja bym nie powiedziała burza, to była taka burzyczka, burzyczeczuńka. Malutka.
1: Taka myci, pyci, pyci, myci, pyci.
0: Otóż to.
1: Albo tak się wypadało, że tam z tyłu i powiedziała, a nie chcę, idę z tym Sulejówkiem, tak mi nic sam on nie da.
0: Ale dzisiaj już, choćby nie wiadomo co się działo, będzie nocowanie w namiocie.
1: Tak, dzisiaj już tak.
0: A dlaczego to jest takie fajne? I dlaczego polecasz to naszym słuchaczom, nocleg w namiocie?
1: Fajne to przeżycie, po prostu śpisz sobie tak w namiocie. Wszystko może się stać. Nie, mi się podoba ogólnie to, że po prostu jesteś na łonie natury. Znaczy na łonie natury to tak, nie wiem, nie, tak, nie, ale mi się podoba ogólnie, że prostu śpi

0: śpię na dworze.
1: A masz takie wrażenie, że kiedy śpisz w tym namiocie, to nagle wyostrza ci się na przykład słuch i słychać takie dźwięki, na które nocując w domu się nie zwraca uwagi?
0: No to akurat tak. Na przykład ostatnio zobaczyłem, że usłyszałam, że mój pies szczeka w nocy.
1: Prawda? A na to w ogóle się nocując w domu, w swoim łóżku nie zwraca uwagi. Kuba, ja bardzo pięknie dziękuję ci za wszystkie twoje opowieści, za przepiękne utwory, które nam zagrałeś, za najróżniejsze inspiracje, które podejrzewam, że zaserwowałeś naszym słuchaczom, za to, że zechciałeś nas odwiedzić, że przyjechałeś tutaj do naszych radiowych półkolonii. No i teraz tobie oddaję mikrofon, bo czas na pozdrowienia. Kogo chciałbyś pozdrowić?
0: Tak, musiałbym się zastanowić.
1: No, to nie jest łatwe. Kogo tutaj pozdrowić?
0: Nie wiem, ciocię Magdę, wujka Wojtka, mamę, tatę, moje rodzeństwo, no i wujków, ciociów.
1: I wszystkie rysie i żbiki.
0: Tak, w szczególności.
1: Bardzo, bardzo pięknie ci jeszcze raz dziękuję za wizytę. Do wszystkich twoich pozdrowień rzecz jasna się przyłączamy. No i zapraszamy ponownie, jak będziesz miał ochotę nas odwiedzić. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Pa!

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

No to co? Jak zabawa, to zabawa. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszych radiowych półkolonii. Tak, tak, do godziny 15 jesteśmy razem z wami, a przed nami jeszcze co najmniej dwie zabawy, do udziału w których już teraz was zapraszamy. Wakacyjna zgadywanka oraz bajkowy detektyw. Od której zabawy zaczniemy najpierw? O tym przekonacie się zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Margarita, tu eres mi amor.
1: No i jeżeli jesteście ciekawi, na jaką zabawę się zdecydowałam, by to ona otworzyła naszą trzecią wspólną godzinę, no to musicie wsłuchać się w następujący dźwięk.
2: Wakacyjna zgadywanka.
1: Otóż to właśnie wakacyjna zgadywanka teraz przed nami. Przypominam jeszcze raz numer telefonu do nas 22 645 20 55 do nas, czyli do Polskiego Radia Dzieciom, a dokładniej mówiąc do naszych radiowych półkolonii, bo ten numer telefonu, jego znajomość będzie Wam niezbędna do tego, byście mogli się z nami skontaktować i odpowiedzieć na zagadkę, a dzisiejsza kategoria to zabawa. Poszukujemy wspólnie nazwy zabawy i to takiej zabawy, która mi osobiście kojarzy się ze słowem bieganie. Jaka zabawa Wam z kolei kojarzy się ze słowem bieganie? Bo być może to jest ta sama zabawa i to o tę zabawę pytamy. No trzeba troszeczkę pogłówkować. Ja teraz jeszcze dodam, że oczywiście za prawidłową odpowiedź w tej zabawie możecie zdobyć koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom. Tak, tak, to właśnie dzisiaj w wakacyjnych zgadywankach jest do zdobycia upominek, nasz radiowo-polsko-dzieciowy upominek, bo takie upominki możecie zdobywać codziennie od poniedziałku do piątku w naszych radiowych półkoloniach. W przeciągu tych 3 godzin pojawiają się takie nasze 3 zabawy do udziału, w których Was zapraszamy i codziennie w innej z zabaw jest do zdobycia radiowy upominek Polskiego Radia Dzieciom i dzisiaj to właśnie w tej zabawie, czyli w wakacyjnych zgadywankach do zdobycia koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer 22 645 20 55 i odpowiedzieć na pytanie, jaka zabawa kojarzy Wam się ze słowem bieganie. Zadzwońcie, odpowiedzcie, a upominek powędruje we Wasze ręce.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: Dzisiaj we wakacyjnej zgadywance mamy kategorię zabawa i to właśnie nazwy zabawy poszukujemy i to takiej zabawy, która kojarzy się nam ze słowem bieganie. No i dodzwoniła się do nas Gabrysia. Zobaczymy, jaką ma dla nas propozycję. Dzień dobry, Gabrysiu. Halo, halo? Słyszysz mnie?
2: Dzień dobry.
1: Słyszysz? No to świetnie. Bardzo się cieszę. Jaka pogoda dzisiaj u ciebie?
2: Słoneczna.
1: A, no to fajnie.
2: Słoneczna, pochmurna. Bo rano było trochę zimno, a teraz ciepło.
1: Ojeju, to taki galimatias pogodowy. No kto by pomyślał, że w lecie takie... O, wiesz co, wymyśliłam, że można byłoby to nazwać, ja powiedziałam galimatias pogodowy, ale można byłoby to nazwać pogodowe spaghetti. Co ty na to? No że wiesz, że takie poplątane. Mogłoby tak być, dlaczego nie? Jak tam twoje wakacje, Gabrysiu?
2: Chyba już wiecie, że nie chodzę do szkoły, więc nadal chodzę do przedszkola.
1: No dobra, no ale jak twoje wakacyjne plany?
2: Nie wiem.
1: To niespodzianka jeszcze, co będziesz robiła w wakacje?
2: W ogóle, a to nie zdradzę.
1: Ach, to tajemnica. No dobrze, to ja nie będę w takim wypadku drążyła tej tajemnicy, ale mam nadzieję, że to, co planujecie na te tegoroczne wakacje, jest czymś, co sprawi ci ogromną radość. Będę bardzo mocno

0: tato trzymała kciuki. No i rozumiem...
1: Tak.
0: No to świetnie, to bardzo mnie to cieszy, to jest najważniejsze. No i rozumiem, że chciałabyś od razu przejść już do naszej zabawy, do wakacyjnej zgadywanki. Dzisiaj to kategoria zabawa. No i powiedz proszę, Gabrysiu, jaka zabawa kojarzy ci się ze słowem bieganie?
1: Berek.
0: No to zaraz zobaczymy, czy to jest rzeczywiście ta zabawa, o którą nam chodzi.
1: Działam!
0: No wiedziałaś, wiedziałaś, super! A powiedz mi, gdybyś miała jeszcze jakieś inne słowo, które kojarzy ci się z berkiem, wymyślić, to co to by był za wyraz?
1: Biegi.
0: Biegi, no tak, no tutaj mamy bieganie, biegi, a szybkość?
1: Też
0: by pasowało.
1: W ogóle z tatą czasami chodzę na bieganie.
0: Ale fajnie. I razem biegacie?
1: Razem.
0: Ale to ćwiczycie po prostu sobie biegi, czy robicie wyścigi?
1: Ćwiczymy.
0: No to fajnie, bo ponoć takie bieganie jest bardzo korzystne dla naszego zdrowia, więc tylko po prostu pochwalić i pozazdrościć wam takich treningów wspólnych, no bo jeszcze jak z tatą, czyli rodzinny, no to już w ogóle jest super pomysł na taki wspólny czas. A powiedz mi, czy na przykład gdybym powiedziała słowo dotknięcie, to też by pasowało do berka?
1: Tak.
0: A dlaczego by pasowało? Bo co ten berek musi
1: nie
0: zrobić?
1: Nie wiem, co chodzi? Co to znaczy.
0: Dotknięcie, jak ktoś kogoś dotknie dłonią. Bo na czym polega... Na czym polega berek, powiedz proszę, Gabrysiu? Na czym polega ta zabawa?
1: Na łapaniu.
0: Na łapaniu, no właśnie.
1: No właśnie.
0: Czyli jak ten berek ma złapać jakąś osobę?
1: Trzeba po prostu wgonić tą osobę kiedy goni się osobę, to wtedy...
0: Może można ją dotknąć?
1: Tak, tak. Jak się dogoni, to się ją dotyka.
0: No to super, czyli słowo dotknięcie też tutaj pasuje, rewelacja. Świetnie wyjaśniłaś te zasady, dokładnie. Czyli jedna osoba, którą nazywamy berkiem, goni inne osoby z grupy i musi je po prostu złapać. Na tym polega całe zadanie. Ja powiem ci szczerze, że bardzo się lubię bawić w berka. A ty?
1: Lubię tak troszkę.
0: No.
1: Bardziej odpowiada mi za zachowanego. Bardziej.
0: Mm-hmm.
1: Bo nie lubię się zmęczać. Chociaż moje nogi są silne i zdrowe, to
0: nie przepadasz za takim wysiłkiem.
1: Właśnie.
0: Rozumiem.
1: Nawet nie pamiętam, kiedy z tatą szłam na biegi.
0: A no to może warto wrócić do tej tradycji wspólnego biegania. Może właśnie nasza dzisiejsza rozmowa będzie świetnym pretekstem do tego, żeby przypomnieć tacie, że ej, halo, tato, dawno nie biegaliśmy.
1: Ale no. Jest gorąco. Po drugie jest gorąco.
0: To prawda, masz rację, ale jak sama zauważyłaś, bywają takie momenty w ciągu dnia, kiedy się robi pochmurno i chłodniej i to może wtedy warto pobiegać. No zresztą zobaczymy, bo ponoć w ogóle według prognozy pogody w weekend ma być chłodniej, więc może wtedy?
1: Tak.
0: No, może. Ja myślę, że na pewno znajdziecie taki czas, który będzie wam odpowiadał, który nie będzie za gorącym terminem i wspólnie z tatą będziecie mogli sobie pobiegać razem. A tymczasem, Gabrysiu, ja ci ogromne gratulacje przesyłam w twoją stronę, a za chwilę w twoją stronę listonosz wyruszy z przekazanym kocem piknikowym Polskiego Radia Dzieciom przez Kasię. Tylko bardzo ważna rzecz, nie możesz się rozłączać po naszej rozmowie, żeby dopełnić tutaj wszystkich formalności z tym związanych, no bo wiesz, listonosz też musi wiedzieć, gdzie ma się udać. No, przecież jakby nie było, ale oczywiście oficjalnie ogłaszam, że koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom w twoje rączki powędruje. Bardzo pięknie dziękuję ci za wspólną zabawę. No i teraz jestem ciekawa, kogo chciałabyś pozdrowić.

0: Dziękuję.
1: Proszę, a kogo pozdrawiasz?
0: Przedszkole. Przedszkole małymi kroczkami. Z Krakowa. Mamę, tatę. I cały rady dzieciom.
1: Och, bardzo dziękujemy.
0: Plus malutkie pozdrowienia dla krasnoludków.
1: A dlaczego malutkie je pozdrowienia? Bo krasnoludki są malutkie.
0: No właśnie.
1: Dobra, to ja wiesz co, te pozdrowienia dla nich na takiej malutkiej karteczce zostawię tutaj, dobra?
0: Dobra.
1: Bo ja jakoś tak ostatnio się mijam z nimi. Tak? Kogo jeszcze?
0: Jeszcze kogoś.
1: Kogo?
0: Moich przyjaciół, Pole i Kasia. I jeszcze, oczywiście, babcie, jeszcze jedną babcię.
1: No oczywiście.
0: Bo to byłoby pięknie, pozdrawia się rodziców drugi.
1: Rzecz jasna, zgadzam się tutaj z tobą w 100%. Gabrysiu, my się do wszystkich twoich pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, choć tajemniczych wakacji. Dużo słoneczka, choć także i przyjemnej temperatury, byś mogła sobie z tatą pobiegać. No i przede wszystkim uśmiechu, który cały czas będzie gościł na twojej buzi. Wszystkiego najlepszego, pa, pa, pa!
0: Do widzenia.

była Vicky Gabor i piosenka Superhero. A bardzo jestem ciekawa, jakie piosenki wam towarzyszą podczas tegorocznych wakacji. Czy macie jakieś swoje ulubione wakacyjne hity? Jeżeli tak i chcielibyście nam o nich opowiedzieć, albo nawet idąc dalej, jeżeli chcielibyście takich wakacyjnych hitów posłuchać lub polecić nam do posłuchania, no to ja z kolei chciałam wam polecić audycję, która w Polskim Radiu Dzieciom pojawia się w środy po godzinie 18:00. To jest letni koncert życzeń. To właśnie w trakcie tej audycji możecie zadedykować komuś piosenkę, możecie kogoś pozdrowić, możecie poprosić, by wasza ulubiona piosenka została zagrana w Polskim Radiu Dzieciom i mogą to jak najbardziej być także wakacyjne hity, których lubicie słuchać właśnie podczas tegorocznych wakacji. A jeżeli macie piosenki, które lubicie śpiewać podczas wakacji albo podczas podróży, no to tutaj z kolei chciałam wam polecić audycję, która w Polskim Radiu Dzieciom pojawia się w czwartki przed południem. Tak, tak, o godzinie 10:00. Śpiewnik turystyczny, tak się ona nazywa. A jeżeli brakuje wam na przykład inspiracji do tego, co można śpiewać jadąc w autobusie na kolonie czy obozy, no to myślę, że ta audycja także będzie wspaniałą do tego inspiracją.

0: Naukowy detektyw.
1: Tak, tak, tak. Jeszcze ta zabawa nam została do rozszyfrowania. A dzisiaj w bajkowym detektywie będziemy tropić wyjątkową, bajkową postać. Mam zatem nadzieję, że jesteście przygotowani na podpowiedzi, które przygotowałam, które mają was na tę postać nakierować. Na wszelki wypadek od razu przypominam numer telefonu 22 645 2055. A teraz słuchajcie, o jaką postać mi chodzi. No rzecz jasna, nie powiem o którą, ale słuchajcie podpowiedzi. Postać, której dzisiaj poszukujemy, którą tropimy w bajkowym detektywie, to chłopak, który mieszkał w bardzo gorącym kraju i pewnego dnia znalazł niezwykłą lampę. I to właśnie między innymi dzięki niej mógł latać na magicznym dywanie. O jaką bajkową postać może mi chodzić? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało dzwońcie. 22 645 2055. You need to get away. Won't you stand here and shake in place.

0: ale się uśmiałam, kiedy wsłuchałam się w piosenkę z filmu animowanego Grudru i Minionki. No ale zresztą chyba każdy, kto kiedyś widział, słyszał albo oglądał Minionki, no też nie mógł, nie był w stanie utrzymać ust bez tego, by zamieniły się w rogala, w banana na buzi, czyli po prostu w uśmiech. No dobra, ale my teraz nie o Minionkach będziemy sobie rozmawiać, bo to nie jest ta postać bajkowa, której poszukujemy. A dlaczego poszukujemy akurat bajkowej postaci? Otóż dlatego, moi drodzy, że trwa teraz zabawa.
1: Bajkowy detektyw.
0: Otóż to. No i proszę, pierwsza propozycja pojawi się już za moment. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A kto tutaj się do mnie dodzwonił?
2: Szymon.
0: Cześć, Szymon. Powiedz proszę, jaka jest twoja propozycja? Jak może nazywać
2: Aladdin.
0: Się? Jak może się nazywać postać, której poszukujemy?
2: Aladdin.
0: No to sprawdźmy. Czy to jest chłopak, który marzył o tym, by zostać księciem, mieszkał w gorącym kraju, znalazł lampę i latał na magicznym dywanie?
2: Tak.
0: Dobra, no to słuchaj, mi też się wydaje, że tutaj to wszystko się zgadza, ale na wszelki wypadek sprawdźmy. Super, fantastyczna odpowiedź. Brawa, fanfary, oklaski w twoją stronę właśnie teraz, Szymonie, wędrują. Czy to była

0: trudna zagadka?
1: Nie.
0: A co najbardziej upewniło cię w tym, że to jest Aladdin?
1: Byłem na przedstawieniu, więc wiem.
0: Ach, no to historia tego chłopca, tego chłopaka jest tobie doskonale znaną. Ale która z podpowiedzi ciebie najbardziej nakierowała? Lampa, magiczny dywan?
1: Lampa
0: jednak. Rzeczywiście też mam wrażenie, że z Aladdinem i z jego historią najbardziej związana jest lampa. A dlaczego ta lampa była taka niezwykła?
1: Bo w niej wyskakiwał
0: dżin. Mhm. I co ten dżin mógł robić?
1: Dawał 3 życzenia.
0: Otóż to spełniał życzenia, spełniał marzenia osoby, do której ta lampa należała. Ale jak się tego dżina z tej lampy wyciągało? Trzeba było zapukać, tak? Halo, panie dżinie, pan wyskoczy?
1: Chyba tak.
0: Na pewno?
1: Nie wiem, tego nie słyszałem.
0: A może trzeba było potrzeć tę lampę?
1: Tak.
0: Ach, no właśnie, też mi się wydawało, że to nie chodziło o pukanie i na przykład takie trzęsienie tą lampą. Nie. Tam chyba właśnie trzeba było ją tak delikatnie dotknąć, tak... No uciekło mi teraz to słowo, ale powiedziałam to przed chwilą. Potrzeć. No właśnie, widzisz, jak to dobrze, że jesteś tutaj ze mną i podpowiedziałeś mi, trzeba było potrzeć tę lampę, by ten dżin z niej wyszedł i wówczas spełnił te życzenia. Szymonie, a jak twoje wakacje?
1: Dobrze.
0: Jakie masz plany?
1: Byłem już na wakacjach.
0: Aha, no to wszystko jasne. No ale co chciałbyś, by jeszcze się podczas tegorocznych wakacji wydarzyło?
1: Jechać chciałbym na Mazury.
0: Mazury, to fajny pomysł jest na wakacje. Och tak, zdecydowanie. A słuchaj, a gdybyś mógł na przykład jeden dzień spędzić jako sportowiec, to jaką dziedziną, dyscypliną sportu chciałbyś się zajmować?
1: Piłką nożną.
0: A masz swojego ulubionego piłkarza?
1: Tak.
0: I kto nim jest?
1: Messi.
0: A dlaczego akurat on?
1: Bo on gra w mistrzostwach świata i jest najlepszy.
0: Po prostu. I koniec, kropka. No to słuchaj, ja mam nadzieję i wrażenie, że jak też będziesz trenował piłkę nożną, to też możesz w przyszłości osiągać takie sukcesy jak Messi. Wszystko w twoich rękach, a właściwie w twoich nogach, powinnam powiedzieć, bo przecież w piłce nożnej kopiemy piłkę nogą.
1: Mhm.
0: Ręką nie wolno dotykać.
1: Tak.
0: Czy wolno? Kto może piłkę?
1: Nie, nie wolno.
0: Kto może piłkę dotykać w piłce nożnej ręką?
1: Tylko bramkarz.
0: A, super! No, ty jesteś świetnie poinformowany, jeżeli chodzi o piłkę nożną, także myślę, że tutaj nie będzie najmniejszego z tym problemu. A która pozycja jest twoją ulubioną?
1: Stanie na bramce.
0: Czyli jednak bycie bramkarzem. No to fantastycznie. A teraz fantastycznym krokiem radosnym i tanecznym przejdziemy do pozdrowień. Kogo masz ochotę pozdrowić, Szymonie?
1: Tatę, mamę, dziadka i babcię, drugą babcię i jeszcze jednego dziadka i moich kolegów i chyba tyle.
0: Super pozdrowienia. My się do nich wszystkich przyłączamy, przesyłamy je w świat, by do adresatów przez ciebie wymienionych dotarły. I ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy wspaniałych, uśmiechniętych, kolorowych i słonecznych wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa.

To była piosenka z Aladdina z 2019 roku. Bardzo żywiołowa. Przyznam się wam szczerze, że ja bardzo często sobie do niej wracam, bo faktycznie też no, pozwala mi zbudować energię, jeżeli mi jej brak. Chociaż w wakacje to raczej na brak energii nie narzekam, bo można nieco dłużej sobie pospać, troszkę bardziej odpocząć, a dzięki temu i nasze pokłady energii są zdecydowanie większe. Za kilka minut przywitamy godzinę 15, a to oznacza, że czas powolutku kończyć nasze spotkanie w radiowych półkoloniach. Kolejna odsłona już jutro, punktualnie o godzinie 12. Tak, tak, w wakacje spotykamy się w samo południe i przez 3 godziny wspólnie czasy spędzamy, bawiąc się, śmiejąc i opowiadając o różnych wakacyjnych przygodach. Tak samo będzie jutro, dlatego pamiętajcie, by włączyć Polskie Radio dzieciom o 12, bo to wtedy rozpoczną się nasze radiowe półkolonie. A dzisiaj pięknie dziękuję wam już za ten wspólny czas. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Do usłyszenia jutro. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom.

0: Czuję, co się święci.
1: Co?
0: Opętał ich zły duch. Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesom sprzyja, miłosny tchnęła czar. Tej sytuacji

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem, tak.
1: Rad płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: nie marnuj dnia, bo masz za sercem iść.
1: Ale dokąd?
2: Już ty dobrze wiesz.
0: Odwagi za mną marsz, z głową albo bez. Ja nie leję wody, już widzicie, że badać można w dół.

Czmycha zdobycz, którą już w myślach zjadłem, więc cóż, głód, żal i gniew.

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Nigdy nie pojmę, po co Mufasa ustanowił te głupie prawa łowieckie. Gdy obejmę władzę, drapieżników nie będą krępować żadne zakazy, a hieny, jak każdy wie, są wiecznie głodne.
2: W walce z Mufasą nie masz żadnych szans.
3: Mufasa odchodzi już w przeszłość. Z reżimem, co czystym był złem. By słońce wolności nam zeszło. Od dziś żyjmy innym snem. Nadchodzi tu czas dobrej zmiany, więc hieny niech zmienią się też. Bo ja dość ambitne mam plany i dla was też miejsce w nich jest. Lada dzień będzie pucz tysiąclecia. Dam znak i zrobicie tu dym. Szczegóły mam wszystkie gotowe i bliskie są dni, gdy po latach gnębienia przez brata do mnie w majestacie hołd razem oddacie, bo wart jestem tronu jak nikt. Tak mam Queena, władzę mam smak, dam wam znak. Dam wam znak. Dam wam znak.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

choć tyle błędów i tyle ran. Ono jest przy mnie, dalej trwa. Mówi mi idź, mówi mi tak. Jest w zdaniach, które burzą mury.

0: takie słowo.
1: Nadzieja, powtarzaj aż do znudzenia. Mówią, że

0: stałem na nim.
1: No, bym chrupnęła coś.
2: Smyczki. Pęty. Słowa. Nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię. Ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd. Czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją.
3: Tak, chcesz ją.

0: gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają.
1: Wiem!

Ariel, posłuchaj mnie. Świat ludzi to koszmar. Życie pod wodą jest lepsze niż wszystko, co oni tam mają na górze. To jasne, że wodorosty najlepsze u obcych są. Chcesz przenieść się tam na górę, lecz wielki popełniasz błąd.

0: zły los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze.

0: sytuacja.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz odnajdują niezwykłe miejsce na mapie Polski. Jedziemy tam i specjalnie dla Was odnajdujemy rzeczy, które są absolutnie wyjątkowe i każdy Polak i mały, duży powinien je zobaczyć i znać.
5: A takim miejscem na pewno jest Toruń. Jedno z najpiękniejszych, moim zdaniem, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, miast Polski.
4: Jedno z też najbardziej niezwykłych, dlatego że tak naprawdę cud chyba sprawił, że przetrwało, mimo że było na samej granicy przed II wojną światową, na samej granicy polsko-niemieckiej.
5: To... Mówisz cud, że przetrwało, bo to jest niestety chyba charakterystyczne dla wielu albo i większości polskich miast, że nasza trudna historia doświadczyła je w ten sposób, że bardzo często ulegały zniszczeniom wojennym, zwłaszcza II wojna światowa odcisnęła swoje piętno na tym. No i dlatego nie mamy w Polsce aż tylu zabytków jak we Francji czy we Włoszech. Te miasta bardzo często są doświadczone przez historię, a Toruniowi udało się i mamy rzeczywiście najpiękniejsze chyba w Polsce gotyckie miasto.
4: To jest w ogóle świetna sprawa, jak się jedzie do Torunia, dlatego że...
5: Zaraz, gdzie jest Toruń przede wszystkim?
4: No właśnie. Toruń, jak tak patrzymy na mapę Polski i znajdujemy w miejscu na dole pierwszą polską poważną stolicę, taką stolicę Jagiellonów, czyli Kraków. Potem suniemy palce wzdłuż Wisły i najpierw mamy Sandomierz, potem
5: też
4: mamy
5: piękne królewskie
4: też
5: miasto.
4: Piękne królewskie miasto, potem mamy Warszawę, potem mamy Płock, potem...
5: Nie wiem, czemu tak szybko przemknąłeś po tej Warszawie. To jest przecież nasza stolica. Ja wiem, że ty jesteś z Małopolski i zawsze będziesz Kraków wywyższał, ale nie przechodź tak do Warszawy na porządku, nad Warszawą do porządku dziennego.
4: Dobrze, w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Gdańskiem, czyli polskim wybrzeżem, ujściem Wisły do morza, znajdziemy Toruń. Toruń, miasto jedno z największych i najbardziej bogatych miast dawnej Rzeczpospolitej. Już Jan Długosz, czyli największy polski kronikarz dziejów, pisał tak. Toruń przepięknymi budowlami i dachami z cegły palonej lśniącymi tak znamienity, że nic mu chyba pięknością, położeniem i blaskiem świetnym dorówna.

0: pokonać nie zdoła. Znamienity, czyli wspaniały. A dlaczego Toruń był taki bogaty? Dlatego, że leżał nad Wisłą, handlował zarówno z całą Rzeczpospolitą, jak i z Gdańskiem. Z Gdańska do Torunia barkami przewożono różne dobra, które były kupowane za granicą, na przykład przyprawy, no bo coś takiego w Polsce nie rośnie.
1: Przyprawy albo tkaniny orientalne i rzeczywiście takie miasta kupieckie w średniowieczu, miasta na skrzyżowaniu szlaków handlowych, to były bardzo, bardzo bogate miasta. No tak. Dzisiaj niektóre straciły na znaczeniu, jak na przykład Opatów. Opatów to jest takie ciekawe miasto w województwie świętokrzyskim, które kiedyś było bardzo bogate, bo leżało na szlaku handlowym, a dziś to takie troszeczkę zapomniane miasteczko. Toruń też był kiedyś bardzo potężny.
0: Tak, dlatego że kiedyś, kiedy nie było dróg, nie było autostrad, nie było też transportu samolotowego, to większość takich rzeczy poważnych albo wożono karawanami, ale to było bardzo niebezpieczne i drogie.
1: To chyba w Afryce karawanami, co? Wielbłądzimi?
0: Nieprawda. Czasami też i przez Polskę przechodziły karawany
1: ale
0: kupieckie.
1: Ale tak z wielbłądami?
0: No nie, tak nie takie z wielbłądami, tylko najczęściej z wozami, które były zaprzężone w woły. I takich wozów było czasami 30-40 i kupcy szli od miasta do miasta, no ale to było drogie, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast najlepszy transport, zresztą w całej Europie tak było i chyba na całym świecie, że tam, gdzie nie ma dróg, tam tą najlepszą drogą jest rzeka. A taką rzeką, którą spławiano w jedną stronę drewno i na tratwach przewożono na przykład mnóstwo ziarna zbóż, a w drugą stronę właśnie takie zamorskie, czyli te towary, które można było kupić za granicą, to właśnie taką rzeką była Wisła w Polsce. I dzięki Wiśle Toruń wzrósł w zamożność, natomiast również dzięki Wiśle Toruń powstał, dlatego że Toruń powstał w miejscu, gdzie można było przez tą Wisłę się przeprawić, czyli przy tak zwanym brodzie. A kiedy to się wydarzyło i dlaczego to było takie istotne i czy to było polskie miasto? O tym powiemy po przerwie muzycznej. Posłuchajmy piosenki.

0: niezwykłe miejsca na mapie Polski. Gdybyśmy się tak cofnęli 800 lat wstecz, to byśmy popatrzyli na mapę Polski i zobaczylibyśmy mnóstwo zielonego koloru. Dlatego, że to były lasy, lasy, lasy, lasy, lasy. Na południu Polski, w okolicach Krakowa, mieszkali Małopolanie, później w okolicach Poznania to były to dawne tereny piastowskie. Potem było Mazowsze, które było już takie troszeczkę bardziej dzikie niż te tereny przy Wielkopolsce i w Małopolsce. A dalej na północ od Mazowsza, no to już były dzikie Knieje zamieszkałe przez pogańskich Prusów. No i z tymi pogańskimi Prusami to były cały czas problemy. Najeżdżali na te chrześcijańskie ziemie na południu, pustoszyli nam miasta stare, trzeba było coś zrobić. No i Konrad Mazowiecki wpadł na genialny pomysł, że sprowadzi do Polski rycerzy chrześcijańskich, bogobojnych, walecznych, którzy wsławili się wielkimi czynami w Ziemi Świętej, no ale po tym jak usunięto chrześcijan z Ziemi Świętej, no to oni tak za bardzo nie mieli się gdzie podziać. Pojechali na Węgry, tam próbowali założyć państwo, ale szybko ich pogoniono stamtąd. Pomyślał sobie Konrad Mazowiecki, sprowadzimy tych krzyżaków do Polski.
1: Krzyżaków, to brzmi jak pająki.
0: No dlatego tak się mówiło, to byli, proszę bardzo, rycerze domu niemieckiego Najświętszej Marii Panny. Lepiej brzmi?
1: No tak, tak, to już brzmi dużo lepiej, ale tak jak te pająki z krzyżem na plecach, także krzyżacy mieli taki swój specjalny mundur, czyli oprócz zbroi rycerskiej mieli płaszcz, biały płaszcz z czarnym krzyżem.
0: No i stąd nazwa krzyżacy. Sprowadzono najpierw kilkunastu rycerzy, którzy zamieszkali sobie właśnie w pobliżu dzisiejszego Torunia. I tam zaczęto budować pierwsze miasto krzyżackie. Kiedy z krzyżaków sprowadzono, właśnie w 5 lat po sprowadzeniu krzyżaków już Toruń powstał, dostał prawa miejskie i zaczął się rozwijać. Tutaj był też pierwszy taki zamek krzyżacki, stąd się zaczęła cała ekspansja zakonu krzyżackiego.
1: Ekspansja, czyli podbój tych plemion pruskich i rzeczywiście Toruń był takim sercem państwa krzyżackiego, położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych, więc bardzo krzyżakom również było na rękę to położenie nad Wisłą. Łatwo zapamiętać datę założenia Torunia, dlatego że powstał w roku 1231, czyli raz, dwa, trzy i na końcu dodajemy jeszcze jedynkę i mamy datę powstania tego miasta.
0: No, miasto, jak już kiedyś wspominaliśmy, powstało przy tak zwanym Brodzie, czyli tam przy miejscu, gdzie można było bezpiecznie przekroczyć szeroką Wisłę.
1: Brud, czyli takie miejsce, gdzie można brodzić, gdzie czyli można brodzić. Chodzić w wodzie.
0: Woda jest najwyżej po brodę. Tak, więc później, kiedy się miasto rozwijało, to w Toruniu zbudowano pierwszy most na Wiśle, zaraz właśnie drugi most w Rzeczpospolitej. Po pierwszy wybudowano w Krakowie, a drugi powstał właśnie w Toruniu. Toruń się bardzo szybko i pięknie rozwijał. Krzyżacy mieli tam swój zamek, w którym jak się pokłócili z mieszczanami w Toruniu, to mieszczanie ten zamek zburzyli i zostawili tylko jedną wieżę, która ocalała. I ta wieża nazywa się Gdanisko. Czy wiecie, co to znaczy?
1: Gdanisko, tak, to rzeczywiście jest bardzo miejsce specyficzne i ważne w każdym zamku, dlatego że Gdanisko to jest taki średniowieczny kibelek.
0: Bo od wschodu, wzgórze zamkowe, tam gdzie był zamek krzyżacki, opływała taka rzeczka, która się nazywała Wielka Struga. No i właśnie w XIV wieku tam wybudowano taką kwadratową wieżę, które było połączone z zamkiem za pomocą takiego ganku krytego, czyli takich właściwie galerii. No to nie było w zamku, tylko to było tak troszeczkę oddalone, tylko że była taka zadaszona galeria. No i krzyżacy nazywali ją Gdaniskiem lub z niemiecka Danskerem. Dansk, Gdańsk, prawda? A to Dansker, to była taka wieża. Ona była przystosowana do obrony, natomiast na co dzień pełniła właśnie funkcję ustępu, a nazwę swoją zawdzięcza krzyżakom, którzy w ten właśnie sposób wyrażali swoją pogardę dla Gdańska. No dobrze, skoro jesteśmy przy krzyżakach, to teraz powiedzmy po przerwie, w jaki sposób

0: To Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski i wam o nich opowiadają. A dzisiaj jesteśmy w Toruniu, ale zanim jeszcze opowiemy o tym, w jaki sposób wykurzono Krzyżaków z miasta, które oni wybudowali tak naprawdę dla Rzeczpospolitej, to powiemy o jednym z największych cudów Polski.
1: To jest takie miejsce, że żeby zobaczyć ten cud, żeby go poznać, trzeba odjechać troszeczkę do miasta, dlatego że jednym z cudów Polski nazywany jest nadwiślański widok średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia. No a żeby ten średniowieczny zespół miejski gotycki zobaczyć, trzeba przejechać na drugą stronę rzeki. Toruń jest tak zabawnie położonym miastem, że w zasadzie zawsze w mieście dworzec kolejowy jest w samym sercu miasta. A w Toruniu jest zupełnie inaczej i Starówka jest po jednej stronie Wisły, a główny dworzec kolejowy znajduje się po drugiej stronie Wisły. Także kiedy będziecie się kierować na dworzec kolejowy,

0: kolejowy, to tam znajduje się właśnie skarpa i punkt widokowy, z którego można oglądać Toruń. Można sobie tam robić zdjęcia, można sobie robić selfie. To jest doskonałe miejsce. Ten punkt widokowy jest darmowy, więc każdy może tam przyjechać albo przejść się spacerem, albo przyjechać na rowerze. I to jest właśnie takie miejsce, z którego warto zacząć zwiedzanie Torunia. No bo taki piękny widok na Wisłę. Później jest bulwar filadelfijski, czyli nadrzeczny bulwar Torunia. No i przepiękne bryły gotyckich budowli Torunia.
1: Zresztą widok, który musiał się rozciągać właśnie z tamtego miejsca, choćby w XIII wieku, czyli w tym wieku, w którym powstał Toruń, też musiał być niezwykły. Po jednej stronie właśnie była Polska, po drugiej stronie było to krzyżackie miasto. Ono już od końca XIII wieku należało również do Hanzy. Tutaj trzeba powiedzieć o jedno słowo tylko. Hanza to był taki związek miast, które były w północnej Europie, w większości nad Bałtykiem, i one razem ze sobą współpracowały, umówiły się, to była taka tamtejsza 13-14 wieczna Unia Europejska. Oni się umówili, że między sobą nie będą miały ceł, natomiast obłożyły cłami wszystkie towary z innych miast. I wspólnie...
0: Cłami, czyli takimi specjalnymi opłatami za towary, tak? Czyli,
1: tak,
0: że towary, do ceny towaru trzeba było jeszcze dopłacić dodatkowo, no i wtedy ta cena rosła.
1: No tak, a jeżeli nie było ceł pomiędzy miastami Hanzy,
0: no to wszystko było tańsze.
1: To wszystko było tańsze i te miasta bardzo się bogaciły na handlu. I miały na przykład też swoje własne okręty wojenne, które strzegły tych statków towarowych, żeby piraci na nie nie napadali. No więc w tamtym czasie, jakbyśmy popatrzyli w XIV wieku na Toruń, to zobaczylibyśmy na zboczach Doliny Wisły winnice, które tam, bo naprawdę był trochę cieplejszy klimat nawet niż teraz, ale tam rosły winnice. Nad brzegiem Wisły znajdował się port, tam stał taki stary żuraw, czyli dźwig, dzięki któremu można było towary z barek, które cumowały na nabrzeżu, przewozić na brzeg. Były magazyny, ale była też na przykład łaźnia, rzeźnia, farbiarnia, stocznia, cegielnia, smolarnia, czyli takie miejsce, gdzie wyrabiało się smołę, żeby na przykład łatać dziurawe statki. Do tego służyła smoła. A przy bramie, jednej z bram, była usytuowana przystań promowa, a potem w 1419 roku, czyli właściwie naprawdę bardzo dawno temu, wybudowano pierwszy most. A w tym czasie Toruń liczył około 10-15 tysięcy mieszkańców, czyli jak na tamte warunki to rzeczywiście to było duże miasto, a dzisiaj no to taka większa wioska. Toruń rozwijał się bardzo, bardzo mocno, ale kiedy wybuchła wojna z królem Jagiełłą, to Krzyżaków z królem Jagiełłą, to poddał się Rzeczpospolitej. Później na mocy pokoju wrócił wprawdzie na chwilę do Krzyżaków, ale później mieszczanie się zbuntowali przeciwko Krzyżakom, założyli takie tajne stowarzyszenie, wywołali powstanie przeciwko Krzyżakom i przyłączyli się do Polski. I od tamtego czasu Toruń był jednym z największych i najlepiej prosperujących miast całej Rzeczpospolitej. A co było jego największym skarbem? O tym powiemy po piosence.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz odnajdują niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy dziś w Toruniu, a Toruń powinien nam się kojarzyć tak na pierwszy rzut oka z dwoma rzeczami. Z jedną bardzo poważną, niezwykłym skarbem Polski, a z drugą bardzo smaczną, która tym skarbem jest jeszcze dłużej.
1: No dobrze, czyli mam zgadnąć, tak?
0: Nie, posłuchaj. Posłuchaj tego, co, z czym ci się to kojarzy. To będzie w staropolszczyźnie. Ty jako
1: polonistka, może być trudne.
0: To na pewno sobie doskonale poradzisz.
1: Ale staropolszczyzna to jest tak trudny język.
0: Będziesz tłumaczyła w takim razie. Weź miodu pszaśnego ile chcesz. Włóż do naczynia, wlej do niego gorzałki mocnej, sporo i wody. Smaż powoli, szumując, aż będzie gęsty. Wlej go do niecki. Przydaj imbieru białego, goździków cynamonu, gałek, kardamonu, hanyżu nietłuczonego, skórek cytryn drobno krajanych, cukru ile ci się będzie zdało. Wszystko z gruba przytłukłszy, wsyp do miodu gorącego, miarkując, żeby niezbyt korzenia było, zmieszaj, a jak miód ostygnie, że jeno letni będzie wsyp mąki żytniej, ile potrzeba. Umieszaj, niech tak stoi nakryte, aż dobrze wystygnie. Potem wyłóż na stół, gnieć jak najmocniej, przydając mąki, ile potrzeba. Potem nakładź cykaty krajanej albo skórek cytrynowych w cukrze smażonych, znowu przegnieć, zaraz formuj wielkie, według upodobania. Wielkie, co?
1: No to teraz już wiadomo, bo pierniki, o piernikach mowa, słynnych, miodowych, korzennych, pachnących toruńskich piernikach, no to myślę, że pierniki to jest powód, dla którego każdy Polak mały, ale i duży, chętnie przyjeżdża do Torunia.
0: A prawdziwa historia pierników, wiesz jaka jest? Pierniki przywędrowały do Torunia razem z osadnikami niemieckimi z Dolnej Saksonii, którzy właśnie w ten sposób bardzo często wykorzystywali miód i mąkę żytnią. Najpierw trafili do Gdańska, później trafili do Torunia. Gdańskie pierniki są trochę inne, są bardziej twarde, a te pierniki toruńskie są bardziej miękkie, a najsłynniejsze pierniki toruńskie to są tak zwane katarzynki. Skąd się wzięły katarzynki? Jest na ten temat pewna opowieść. Już od wieków w Toruniu pracowało wielu piekarzy, którzy na co dzień mieszali mąkę żytnią z miodem i przyprawami. Jeden z nich cieszył się największym szacunkiem. Oczywiście jego pierniki były najlepsze, smakowite i oryginalne. A co do tego, piekarz miał córkę, Kasię, która często pomagała mu przy pracy. Pewnego razu mistrz zachorował. Złożyła go choroba do tego stopnia, że wypiek z pierników przekraczał już jego siły. Do domu zaczęła zaglądać bieda. Piekarz poprosił zatem Kasię, żeby sama kontynuowała jego dzieło. Córka szybko przypomniała sobie recepturę, o resztę wypytała ojca i stanęła przy stole. Wyrobiła ciasto, rozpaliła w piecu, ale nie mogła znaleźć drewnianych foremek, do których ojciec wkładał pierniki. Zamiast nich wzięła więc kubek, którym wycinała takie okrągłe, koliste medaliony. Układała je obok siebie po sześć i wkładała do pieca. Gdy minął odpowiedni czas, wyjęła pierniki i zobaczyła, że się zlepiły. Bardzo się zmartwiła, bo myślała, że nikt ich nie kupi. Niepotrzebnie. Jeszcze tego samego dnia wszystkie ciastka zostały sprzedane. Mieszkańcy Torunia nie mogli się nachwalić. Były tak dobre, że prześcigano się w wymyślaniu receptury. Wreszcie wszyscy zgodzili się ze starą przekupką, według której Kasia dodała do tych pierników dobre serce i miłość do ojca. I właśnie tak powstały słynne katarzynki.
1: Słynne katarzynki, smakowite, pyszne, które

których koniecznie trzeba w Toruniu spróbować, ale najlepiej jest poznawać historię toruńskich pierników właśnie zwiedzając Muzea Toruńskie, dlatego że w Toruniu znajduje się żywe Muzeum Piernika, gdzie nie jest to zwykłe muzeum, gdzie eksponaty, nawet te najsłodsze, są w gablotach,

0: Nikiem albo nawet Katarzynką, która robi te niezwykłe, słynne na całą Polskę ciasteczka. A formy, dlatego że pierniki były zdobione bardzo bogato i to były w dawnych czasach w Europie bardzo cenne upominki. No i takie formy z różnymi wzorami można oglądać na wystawie w Ratuszu Staromiejskim albo właśnie w Muzeum Toruńskiego Piernika. Można zobaczyć, z jakimi zdobieniami pierniki przygotowywano. A nie wiem, czy wiesz, że właśnie Torunianie to są założyciele Warszawy. Te pierwsze zabudowania Warszawy stawiali właśnie przyjezdni z Torunia, ponieważ Toruń jest jednym z najstarszych polskich miast i miastem na prawie chełmińskim, to właśnie w ten sposób w średniowieczu budowali Warszawę. Pamiątką po przybyszach z Torunia jest nazwa jednej z ulic na warszawskim Starym Mieście.
1: Czy to ulica Piernikowa?
0: Nie, to ulica Miodowa, bo jak sam podawałeś przepis na pierniki, to właśnie miód jest jednym z najważniejszych składników.
1: A przed ratuszem miejskim w Toruniu stoi pomnik najsłynniejszego Toruniana. Kim on był? Powiemy o tym po piosence.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Dziś jesteśmy w Toruniu. Przed ratuszem stoi pomnik odlany ze spiżu najsłynniejszego polskiego, również toruńskiego astronoma.
1: No ja myślę, że to jest nawet najsłynniejszy astronom całego świata, całej Ziemi. Dlatego, że jest on słynny z tego, że wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię. Jego odkrycie było epokowe i zmieniło naszą wiedzę o całym świecie.
0: Zresztą na tym pomniku jest właśnie taki napis, taka sentencja, czyli zdanie w języku łacińskim. Nicolaus Copernicus Torunensis. Terre motor solis seliquae stator. Czyli właśnie Mikołaj Kopernik Toruńczyk ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebo. Dlaczego tak jest napisane? Czemu wstrzymał Słońce i Niebo, a ruszył Ziemię?
1: Dlatego, że przed odkryciami Kopernika, przed jego badaniami, które doprowadziły do zmieniającego oblicze świata odkrycia, uważano, że to Słońce krąży wokół naszej planety, wokół Ziemi, no bo tak się wszystkim wydawało, dlatego że kiedy patrzymy na świat, kiedy patrzymy, że Słońce wstaje na wschodzie, potem wędruje przez niebo i zachodzi na zachodzie, no to z perspektywy Ziemi wydaje nam się, że to Słońce się kręci wokół naszej planety. A Kopernik odkrył, że jest zupełnie inaczej i że to, że Słońce wędruje po naszym niebie, to jest tylko takie nasze złudzenie, tylko takie wrażenie, bo tak naprawdę to Ziemia kręci się wokół Słońca.
0: Nie było to bardzo bezpieczne odkrycie, dlatego że w tamtym czasie powszechnie wierzono, że przecież w Biblii jest napisane, że Ziemia jest w centrum świata, a Jerozolima w centrum Ziemi. Więc to jak to możliwe, że Słońce nie krąży wokół Ziemi, tylko Ziemia krąży wokół Słońca? Zanim sobie poradzono z tym twierdzeniem, no to musiało minąć tak naprawdę kilkaset lat i Kopernik miał w sumie trochę szczęścia. Po pierwsze, że żył w Rzeczpospolitej, a to był kraj bardzo tolerancyjny. Więc nie można było głosić rozmaite poglądy i nie groził za to szczególne kary. A poza tym jego największe właśnie to epokowe odkrycie, które ogłosił drukiem, książka o obrotach sfer niebieskich, czyli właśnie ta, w której opisuje swoją teorię, według której to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. Ta książka się ukazała w tym samym roku, w którym Kopernik umarł i prawdopodobnie nawet nie udało mu się dożyć do tego momentu, żeby ten pierwszy egzemplarz książki wydrukowanej zobaczyć czy podtrzymać w ręce. To mu się nie udało, natomiast rzeczywiście jego imieniem została ta teoria nazwana i wszyscy o tym torunianinie mówili w tamtym czasie. To było niezwykłe, dlatego że właśnie na karcie tytułowej tej książki o obrotach sfer niebieskich było napisane Mikołaj Kopernik, Torunianin.
1: No bo on bardzo podkreślał to swoje pochodzenie, bardzo zawsze pilnował, żeby wszyscy wiedzieli, że jest on z Torunia, chociaż był związany też z innymi miastami, bo przecież pracował mieszkał na zamku w Olsztynie, a swoje życie zakończył we Fromborku, w którym spędził zresztą bardzo wiele czasu. Tam jest pochowany w katedrze fromborskiej, ale zawsze pilnował tego, żeby wszędzie pod jego nazwiskiem było napisane Toruńczyk.
0: No właśnie. I to jest też niezwykłe, że swoje pierwsze nauki pobierał właśnie w Toruniu. Zanim skończył Uniwersytet Krakowski, zanim pojechał na studia do Bolonii, do Padwy, to skończył szkołę przykatedralną przy katedrze świętych Janów, świętego Jana pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, właśnie w Toruniu. To była bardzo dobra szkoła, która wychowała nam największego uczonego średniowiecza.
1: Kopernika możemy oglądać właśnie na pomniku przy rynku. Trudno sobie zresztą wyobrazić Toruń bez pomnika Kopernika i pod tym pomnikiem spotykają się mieszkańcy, a także turyści.

0: wysokości brązowa statua astronoma ma ponad 2,5 metra, ale Kopernika możemy spotkać także w jego domu toruńskim. Ojciec Mikołaja był kupcem, no bo jak już powiedzieliśmy, Toruń na skrzyżowaniu szlaków handlowych, więc bardzo to była ważna tam profesja i właśnie w domu Kopernika możemy się dowiedzieć nieco więcej szczegółów z życia naszego najważniejszego astronoma.
1: A co jeszcze jest związane z Kopernikiem w Toruniu? O tym powiemy po piosence.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz znajdują niezwykłe miejsca na mapie Polski. Byliśmy niedawno w Toruniu i szukaliśmy tam różnych śladów związanych z Mikołajem Kopernikiem. Urzekła nas właśnie ta katedra świętych Janów. Bardzo blisko tej katedry mieszkał Mikołaj Kopernik, został zresztą w niej ochrzczony i znajduje się tam jeden z najbardziej niezwykłych polskich dzwonów.
1: Dzwon nazywa się Tuba Dei, czyli trąba Boża, i zawisł w wieży katedry świętojańskiej w 1500 roku. A jest to dzwon wyjątkowy, dlatego że jest największym polskim dzwonem średniowiecznym i jednym z największych w Polsce. Do momentu, kiedy powstał słynny krakowski, wawelski w zasadzie dzwon Zygmunta, to właśnie toruński dzwon Tuba Dei nosił tytuł największego dzwonu w Królestwie Polskim. Także
0: Mikołaj Kopernik miał wtedy 27 lat.
1: Kiedy dzwon pojawił się w katedrze toruńskiej?
0: Bardzo łatwo mi jest zawsze liczyć lata życia Kopernika, dlatego że urodził się równo 500 lat przede mną.
1: Dzwon toruński, podobnie jak dzwon Zygmunta, rzadko się odzywa, ale warto polować na ten moment, no bo rzeczywiście taki ponad 500-letni dzwon usłyszeć, to jest naprawdę wydarzenie.
0: Ale tradycje kopernikańskie w Toruniu są w dalszym ciągu zachowywane i kultywowane.

0: Tam właśnie w Toruniu znajduje się najnowocześniejsze polskie planetarium. Sercem takiego planetarium jest projektor z soczewkami bardzo silnymi Zeissa i on służy właśnie do bardzo wiernego odtwarzania wyglądu nieba, dlatego że można pójść do planetarium na taki pokaz. Nad sobą zobaczymy 15-metrową kopułę, która ma 15 metrów średnicy i może równocześnie możemy zobaczyć 6 tysięcy gwiazd. 6 tysięcy gwiazd, a pracownicy planetarium nam opowiedzą, co widzimy, jakie układy można odtworzyć, układ gwiazd w każdym miejscu na Ziemi i każdego dnia. To jest naprawdę niezwykłe. Jeżeli ktoś na przykład pasjonuje się astronomią, no to myślę, że spokojnie może tam spędzić co najmniej tydzień w takim planetarium.
1: To jest duża atrakcja dla najmłodszych turystów, bo rzeczywiście nasz wszechświat jest fascynujący i taka podróż po niebiosach, podróż po Drodze Mlecznej, po gwiazdach, planetach, to jest rzeczywiście niesamowite przeżycie, a ja zawsze, kiedy myślę sobie o planetarium w Toruniu, zastanawiam się nad tym, że teraz mamy takie niezwykłe obiektywy, takie bardzo czułe soczewki, a ten Kopernik tyle lat temu miał dużo prostsze metody, a mimo to dokonał niesamowitych, epokowych odkryć.
0: No właśnie. A jak jesteśmy jeszcze przed ratuszem miejskim, tam jest właśnie wielki, piękny posąg Kopernika, a tuż za rogiem jest znacznie mniejszy posąg, ale chyba równie lubiany przez mieszkańców Torunia. To jest taka statuetka, która przedstawia grającego na skrzypcach mężczyznę, a wokół niego tańczą żaby. Czy wiesz, kto to jest?
1: To przypomina mi trochę historię z Dolnej Saksonii, gdzie był taki chłopiec, który grał na flecie, a za nim z miasta wychodziły szczury. To była legenda o szczurołapie. No czy tutaj była jakaś legenda o żabołapie?
0: Oczywiście, że tak. Dokładnie o to chodzi. Była taka legenda, że pewnego lata Toruń nawiedziła prawdziwa plaga żab. Wychodziły z rzeki i wdzierały się do domów. Ślizgaliśmy się po nich, kiedy chodziliśmy po trotuarach. Wchodziły do piwnic, wchodziły do kantorów kupieckich. No i rada miasta poprosiła jednego z flisaków, który zadeklarował się, że on pomoże. Poprosiła go, żeby dała mu jakieś tam pieniądze nawet prawdopodobnie, żeby wziął te żaby i wyprowadził z miasta. No więc ten flisak sięgnął po skrzypce, zaczął grać na skrzypcach, a te żaby ustawiły się w długim szeregu i po... Właściwie jak się żaby poruszają?
1: No skaczą.
0: Dobrze. I skacząc podreptały za nim i plaga ustała. No i wdzięczni rajcowie Torunia postawili mu pomnik. Dobrze, że zapłacili mu i postawili pomnik, bo wiemy, jak się skończyła historia szczurołapa w Dolnej Saksonii. Przypomnisz to?
1: Tak, tam radcy miejscy nie zapłacili szczurołapowi, który uwolnił miasto Hameln od plagi szczurów. No i szczurołap przyszedł następnego dnia i dźwiękami swojej fujarki wyprowadził z miasta wszystkie dzieci. No więc na szczęście w Toruniu to jest miasto o tradycji kupieckiej, w związku z czym rozliczają się ze sobą bardzo uczciwie, dlatego na szczęście wszystko dobrze się skończyło.
0: O tym, jak Toruń dzisiaj wygląda, opowiemy po przerwie.

0: Do domu wrócił.
1: To Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy dziś w Toruniu, w mieście Mikołaja Kopernika, mieście pierników, mieście flisaków i mieście niezwykłej architektury, która została nietknięta z czasów średniowiecza. Piękne, gotyckie budowle zdobią całą właściwie starówkę toruńską. I takim budynkiem, który na pewno zwróci naszą uwagę, to jest na rynku ratusz staromiejski. To jest, warto wiedzieć, że to jest budowla, która powstała na zlecenie mistrza krzyżackiego, który wiesz jak się nazywał?
2: Nie wiem.
1: A jakich znasz mistrzów krzyżackich?
2: No, znam Ulricha von Jungingena. No dobrze. Na przykład spod Grunwaldu.
1: No dobrze, a wcześniej jest taki jeden mistrz krzyżacki, o którym pisał nasz poeta Adam Mickiewicz. Konrad Wallenrod. No więc Konrad Wallenrod, który był mistrzem krzyżackim przed Ulrichem von Jungingenem. On właśnie kazał zbudować ratusz, dał na to pieniądze. No i wybudowano fantastyczny ratusz, który do dzisiaj możemy podziwiać. Tam jest Muzeum Toruńskie. Z takich budowli, które są bardzo znane, jest na przykład Krzywa Wieża.
2: Krzywa... Zaraz, zaraz. Krzywa Wieża to przecież jest we Włoszech, w Pizie.
1: Oczywiście. Ale jest też jedna Krzywa Wieża w Toruniu. A wiąże się z tym oczywiście, co? Legenda. Dlatego, że Toruń to jest miasto legend. Dawno, dawno temu w konwencie toruńskich krzyżaków kiedyś zasiadało 12 rycerzy. Ale jeden z nich był bardzo urodziwy, przystojny i wiele toruńskich panien się w nim podkokiwało, ale żadna nie mogła go oczarować, no bo był przecież nie tylko pięknym rycerzem, ale i zakonnikiem. No ale w końcu trafiła kosa na kamień, no i krzyżacki rycerz zakochał się w pewnej mieszkańczce.

0: No i zaczęli się potajemnie spotykać, no ale Toruń był małym miasteczkiem. No i wkrótce wszyscy zaczęli gadać o tym romansie mnicha, zakonnika i rycerza i pięknej mieszczki. No i kiedy ta wieść dotarła do uszu radnych miejskich i komtura krzyżackiego, no to zastanawiano się, kto ponosi większą winę. Czy piękna mieszczka, która uwiodła rycerza, czy też rycerz, który dał się uwieść. No i jaki był według ciebie wyrok?
1: No pewnie jak zawsze obwinili o wszystko dziewczynę.
0: No oczywiście. Dziewczyna dostała 25 batów wymierzonych na rynku przez kata, ale rycerz też dostał swoją karę jako pokutę. Kazano mu wybudować wieżę, i która będzie po dziś dzień przypominała o jego grzechu. No i właśnie ten rycerz wybudował wieżę tak odchyloną od pionu, jak jego życie było odchylone od reguły zakonnej. No i wieża do dzisiaj stoi i przypomina o tej grzesznej miłości.
1: Ale wydaje mi się, że jednak wytłumaczenie tego jest prostsze, dlatego że tak jak w przypadku krzywej wieży w Pizie, pewnie wieża była całkiem prosta, ale ze względu na działania geologiczne, ze względu na upływ czasu, po prostu część się zapadła.
0: No oczywiście, że tak. No ale zawsze legenda to jest coś ciekawego.
1: Pewnie, że tak. No gdyby nie te wszystkie opowieści o żabach i o krzywych wieżach, to Toruń by się zwiedzało zupełnie inaczej.
0: A wiesz, że w Toruniu jest jedna z najstarszych kawiarni w Rzeczpospolitej? Powstała w 1489 roku, czyli naprawdę pod koniec XV wieku i do dzisiaj jest najstarszą czynną kawiarnią. Nazywa się Gospoda pod Modrym Fartuchem. Według tradycji podobno bywali w niej polscy królowie Kazimierz Jagiellończyk i Jan Olbracht.
1: Każdy powinien odwiedzić Toruń, bo to jest naprawdę tak fajne miasto, tak ciekawe, o niezwykle bogatej historii. Zresztą sam spacer przez toruńską starówkę jest bardzo ciekawy. Wystarczy wejść do przypadkowej restauracji i możemy oglądać piękne, zabytkowe sklepienia. Naprawdę warto jest popatrzeć i w górę, i w dół, i na boki i rzeczywiście zobaczyć mnóstwo tych toruńskich skarbów. No i oczywiście koniecznie trzeba spróbować pierników.
0: Toruń tętni życiem, naprawdę, zwłaszcza latem. Myśmy mieli wrażenie, że jesteśmy w sercu jakiegoś śródziemnomorskiego miasteczka, dlatego że właśnie tak wokół tyle było zabytków, tyle gwaru, tyle uśmiechniętych ludzi. Niezwykłe miasto, które widać ma jeszcze w dalszym ciągu te ślady dawnej przeszłości, ale również dzisiaj jest zachwycające.
1: Jest to miasto, które zdecydowanie każdy Polak, i mały, i duży, powinien zobaczyć.
0: Dziś byliśmy w Toruniu. Magda i Sergiusz żegnają się już z wami. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

sianie całe zbiera się sąsiedztwo. To ostatni widział Maję. Aleksander wszczyna śledztwo. Może Bucio, gdy z nią bawił gdzieś na łące, ją zostawił. Ale przecież on nic nie wie. Znowu spał na jakimś drzewie. Może Tekla ją schwyciła, owinęła w splot pajęczy. Nie na skrzypcach dziś ćwiczyła, na

się zwierzątka i dziedziownica i Biedronka. Trzeba wysłać ekspedycję. Mrówki wyślą swą policję. Niech wyruszą choćby zaraz i przeczeszą okolice. Sprawdzą każdy kąt w tym lesie. Trzeba znaleźć na psotnicę. Niech pod kości zajrzą kwiatek. Sprawdzą nawet pod kamieniem. Niech przełożą się, bo wszyscy smutni.

0: kto tak ćwiczy, ten jest zgrabny, smukły, miękki i powabny. Zjadasz ślinak, lubi szkołę, zawsze słodki jak anioł.
1: Wolfon, ty jesteś aniołek.
0: Tak.

0: wolno. Hej hop, hej hop, w zdrowym ciele, zdrowe ciele, ćwiczcie młodzi przyjaciele.
1: Bokki, skoki i podskoki, przysiad, salta, skłony w boki.
0: Ojejku, już ona mi się wyczy.

0: przejść przewodnie.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz, a potem rób tym krokiem ćwawo, marsz!
0: W biało-czarno-białym balcie leży zebra na asfalcie i naprawdę tak się cieszy, kiedy wchodzi na nią pieszy.

0: Od chodnika do chodnika leży zebra, bestia dzika. Niby miła i wesoła, ale może pogryźć koła.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz. I potem równym krokiem żwawo marsz.
2: Na asfalcie leży zebra, malowana białe żebra. I się złości daje słowo, kiedy ktoś przechodzi obok.

0: Autopromocja.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
1: Letnie poczytanki.

0: Witam serdecznie. Letnie poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom to nasza audycja i wakacyjna propozycja dla wszystkich osób, które nie wiedzą jeszcze, co robić w wakacje, a przede wszystkim, co czytać w wakacje. Mam nadzieję, że dzisiaj kilka fajnych tytułów padnie. No i oczywiście też opowiemy o tych najfajniejszych i najciekawszych momentach, które zdarzają się w wakacje z książką. A już dzisiaj w naszym studiu są goście, także na początku ja się przywitam. Marta Kawalec, jest z nami Daria Brzezińska, która wydaje tę audycję. To my będziemy prowadzić, ale są z nami nasi wspaniali goście. Jest z nami pan Andrzej Deskur, tata i ambasador fundacji i akcji Tata też czyta. Bardzo serdecznie witamy.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, że zostałem tu zaproszony, ale nie sam oczywiście.
0: No właśnie, nie sam. I żeby udowodnić, że pan Andrzej Deskur jest tatą, no to wziął ze sobą swoje dzieci. Te młodsze oczywiście. Jest z nami Tomek. Cześć.
2: Cześć.
0: I Hania.
3: Dzień dobry.

0: Dzień dobry. Hania, ile masz lat?
1: 10.
0: 10, a Tomek?
2: 8.
0: 8, musiałeś się zastanowić jeszcze. Ten czas tak szybko mija.
3: Ja też czasem mam problemy, ale nie, właściwie już teraz nie.
0: No dobrze, czyli już
3: znaczy, ile sam mam lat, oczywiście.
0: No tak, no ale to myślę, że ten czas tak szybko leci, szczególnie już tak po 18.
3: To
0: czas szybko leci.
3: To prawda.
0: Panie Andrzeju, zaprosiliśmy dzisiaj waszą rodzinkę, żeby dowiedzieć się, czy lubicie czytać. Czy lubicie czytać?
2: Tak, bardzo.
0: Bardzo.
2: Kocham.
0: Kocham, pięknie. A pan Andrzej czyta sobie czy dzieciom?
3: Właściwie, jeżeli chodzi o czytanie, to chyba częściej nawet czytam ostatnio dzieciom niż sobie, bo sobie to głównie powtarzam teksty i uczę się tekstów nowych, ale oczywiście też czytam, natomiast uwielbiam czytać dzieciom jak tylko mogę, ale moje dzieci już same czytają, więc też czytają same.
0: Niech ale jak coś... można, to tak. Też poproszą tatę czasami, żeby coś przeczytał.
2: Tak.
0: Zgadza się. Haniu, a ty
3: nawet
0: masz teraz...
3: przepraszam, tak? Dzieci same piszą.
0: Wow, książki?
3: Tak. I opowiadania.
0: Naprawdę?
2: Ja pracuję nad nowym opowiadaniem.
0: Jak to poważnie zabrzmiało, pracujesz, to znaczy, że jesteś w takim procesie twórczym.
2: Mhm.
0: Mhm. I to jest jakieś długie, krótkie opowiadanie, czy to jest zbiór opowiadań?
2: No, jedno opowiadanie, ale nie wiem, czy będzie długie, czy krótkie.
0: A zdradzisz nam trochę początek tego opowiadania?
2: Mogę tytuł.
0: Dobrze.
2: H.O.2.
0: H.O.2.
2: Czyli historia o dwa. Bo już mam jeden.
0: O! Brzmi bardzo tajemniczo, ale też na pewno bardzo ciekawie. A jaki to będzie gatunek literacki?
2: No nie wiem.
0: Nie komiks.
2: Może science fiction?
0: No właśnie.
2: No tak.
0: Tak? Bardziej science fiction, czyli taka sytuacja bardziej wymyślona, taka, która nie mogła się wydarzyć w rzeczywistości. I lubisz też takie książki pewnie czytać. Trochę inspirujesz się kimś?
2: No, trochę tak i trochę.
0: Mhm. Czyli wiemy już, że Tomek pisze, a Hania też pisze?
2: Tak, ja też piszę. Tomek pisze na przykład o mistrzu karate. Też chciał kiedyś stworzyć takie opowiadanie, ale nie wiem, czy zrezygnował, czy nie. Ja piszę też science fiction, krótkie opowiadania. Raz się zainspirowałam jedną jakby takim filmem, też trendem, takim horrorem bardziej dla dorosłych. Backrooms, no i stworzyłam z tego książkę o dziewczynce, ale to będę długo opowiadać.
0: No bo to jest długa przeprawa przez bardzo długie korytarze. Backrooms to jest
2: tak.
0: Dosyć trudny film.
2: Tak, ale chodziło mi po prostu o ten kontekst takiego jakby różnych właśnie, takie jakby trochę Squid Game, trochę Backrooms, ale oczywiście w takiej wersji dla dzieci.
0: Oczywiście. Czyli będzie zagadka, będzie tajemnica, będzie poszukiwanie?
2: Będzie jakby, tak.
0: Mhm. Pięknie, bardzo
2: trzeba
0: mi się to podoba.
2: Trzeba będzie się wydostać jakby, to jest...
0: Z labiryntu.
2: Tak, taki po prostu labirynt.
0: A pan Andrzej czytał te opowiadania, książki, dzieci?
3: Jeszcze nie, bo one powstają, ale tak jako ambasador chciałem właśnie zwrócić uwagę, że tak czytanie rozwija, bo właściwie to się dzieje samo. My
0: no sami to słyszymy, rozwija, no bo właśnie tak, dzieci czytają tak. I później piszą,
3: nie,
0: tak?
3: Nie namawiamy do niczego, to się dzieje, piszą, czytają. Wczoraj coś fajnego ci czytałem przed snem, pamiętasz co to było? Hania powiedziała, że to fajna książka, pamiętasz? Było o jakiejś
2: hipnotyzacji. Tak, pamiętam. Dostaliśmy to. O hipnotyzacji, taka ciekawa książka. To jest, to znajdzie się też wśród naszych polecajek. Mhm. Nazywa się chyba Niezwykła księga hipnotyzmu Molly Moon. Tak, hipnotyzmu, a nie hipnotyzacji, ani nic. Tak. Właśnie nie wiem, czy to jest błąd, czy kiedyś tak się
0: hipnotyzmu. Czyli będziesz kogoś hipnotyzować, czy ktoś będzie ciebie hipnotyzował?
2: To jest o dziewczynce, to nie jest moja książka. Tak, to jest o dziewczynce, która znajduje księgę hipnotyzmu, a ogólnie jest sierotą, tak jak w większości dziecięcych książek, to jest częsty motyw. Jest sierotą i znajduje książkę o hipnotyzmie, przez co jej możliwości wzrastają i wyjeżdża do nowego

0: w Jorku, ale tam ma różne przygody. Tajemniczy mężczyzna ją goni, próbuje ją schwytać, także jej psa, jej przyjaciela i tą książkę. Na szczęście wszystko się kończy dobrze.
1: A, czyli nikt nie został do końca zahipnotyzowany?
0: To znaczy, oczywiście zostali, ale potem zostali odhipnotyzowani.
2: Coś chciałaś, Haniu, jeszcze powiedzieć?
0: Jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że też stworzyłam książkę z morałem o tych backroomsach, że jakby to jest, ta książka ma morał, że nie warto krzywdzić tych, którzy są inni od reszty, bo na końcu książki wychodzi na to, że no, to by długo opowiadać, ale skazują na śmierć tą, która wymyśliła te backroomsy.
1: Mhm.
0: Ale ona wymyśliła je w dobrej sprawie, więc to tyle, co chcę powiedzieć.
1: Powiedzcie, czy wolicie czytać, czy pisać książki?
0: Ja wolę i to, ale ja we wczesnym dzieciństwie już zaczęłam czytać. Dosyć wcześnie się nauczyłam
2: 2,5
0: czytać.
2: Roku.
1: No to piękny wynik.
0: Tak, właśnie. No właśnie, więc...
1: Masz już za sobą parę lat czytania.
2: Parę bibliotek.
1: No właśnie. Tak. Kiedy tak ciebie słucham, Haniu, to rzeczywiście można mieć takie wrażenie, że przeczytałaś już bardzo dużo książek.
0: Tak. Jeśli chodzi o polecajki, mogę coś polecić?
1: Dobrze, to za chwilkę w takim razie. Mhm. Pozostawmy może tę polecajkę już po piosence. Dowiemy się, co poleciłaby nam Hania. Dobrze. Na razie już usłyszeliśmy o książce o hipnotyzmie, ale myślę, że jeszcze pojawi się kilka fajnych tytułów, tak? Tak, Tomek też się już tutaj uśmiecha, także no, spodziewajcie się, że można nawet sobie załatwić jakąś kartkę i ołówek, bo być może trzeba będzie właśnie zapisywać te tytuły.
2: Z książkami jest fajnie, bo można i jak jest ładna pogoda na plaży i można też jak pada.
0: Tak, to dobre zajęcie w deszczowe dni, jak nie ma się co robić.
1: Dokładnie, wczoraj padało w Warszawie, więc pewnie też czytaliście.
0: Tak, tak.
2: A nawet jak są upały, to wtedy się możemy skryć w cieniu i też czytać.
1: No pewnie. Słuchajcie, to ja w takim razie teraz proponuję piosenkę W podróż z książką. Wspaniale. Zaprosi nas Zozi, a my za chwilę wracamy i będą i polecajki, i różne opowieści.
2: My sobie pośpiewamy
1: i wiele historii z domu rodziny Deskurów. No to fajnie. Zapraszamy.
2: Dzięki.

0: podróż z książką zabrała nas Zozi, a my wracamy do naszej audycji Letnie Poczytanki. Jak już zdążyliście się zorientować, mamy tutaj naprawdę całkiem poważne grono czytelników. Jest z nami pan Andrzej Deskur, aktor i ambasador. Tata też czyta tej akcji, która w tej chwili ma miejsce. No i tata przyprowadził też swoje dzieciaki. Jest z nami Tomek i Hania, którzy mają też w zanadrzu bardzo wiele różnych ciekawostek i historii, a przede wszystkim polecajek. O tych polecajkach mówiliśmy przed piosenką, więc powiedzcie, co byście polecili naszym słuchaczom do poczytania na wakacje?
1: Ja, jednym z ulubionych moich autorów jest Walter Mors, chyba austriacki albo niemiecki. On pisze ciekawe książki. Jedną z nich przeczytałam, jak byłam trochę mniejsza. To mnie wprowadziło w świat tego autora. Potem odkryłam jeszcze lepszą książkę, czyli Miasto Śniących Książek. To jest książka o smoku. To jest ogólnie każda książka tego autora łączy się w jednym świecie. Każda akcja się odgrywa w jednym fikcyjnym świecie. Nazywa się Zamonia albo Camonia, zależnie od, to jest od tłumacza, który... Właśnie. To jest o smoku, który wyrusza do Księgogrodu, czyli takiego miasta, aby zostać pisarzem, bo to jest jego przeznaczenie, i znaleźć autora tajemniczego rękopisu, który zachwyca wszystkich, którzy natną się na ten tajemniczy rękopis. Ma wiele przygód, ale niestety spotyka zdradliwego, że tak powiem, stwora, który spycha go do strąca go do katakumb Księgogrodu, skąd praktycznie nie można wyjść, chyba że jest się łowcą książek i zna się wszystkie, całą kondygnację labiryntu, więc tak, żeby było troszeczkę krócej, opowiem to właśnie krócej. On udaje mu się spotkać legendarnego króla cieni, który...
2: Wszystkiego nie spoileruj.
1: A no w sumie rzeczywiście. Żebym wszystkiego nie spoilerowała. Udaje mu się go spotkać, który jest uważany za legendę i właśnie postrach miasta całego. Okazuje się, że król cieni jest tak naprawdę dobrym, kiedyś też był normalnym człowiekiem, ale też został strącony do katakumb przez tego samego stwora. No i próbują znaleźć wyjście, tylko temu smokowi się udaje wyjść. Ale nie będę tak dużo spoilerować.
0: No właśnie, ja już myślę, że bardzo wielu z naszych słuchaczy nie może się doczekać, co było dalej, ale teraz musicie wziąć tę książkę do ręki i sami ją przeczytać, żeby nie było tak prosto. A poza tym, żeby nie było tak łatwo, bo myślę, że czytanie książek też wymaga trochę skupienia, uwagi, no ale to jest jednak sama przyjemność. Haniu, a powiedz, czy ty czytasz też takie książki, które stały się już legendarnymi książkami, które pewnie nie czytali może też twoi rodzice, na przykład Musierowicz, czy Małgorzatę Musierowicz też czytałaś, czy to są takie książki, które już tacy młodzi ludzie jak ty już nie czytają?
1: Właśnie akurat jest zbieg okoliczności, może pani o tym wiedziała, ale właśnie przyniosłam ze sobą do studia książkę Małgorzaty Musierowicz.
0: Niesamowite, rzeczywiście. Mhm.
1: Tak, lubię tą serię, zaczytałam się w niej, no i tak.
0: Bo to jest książka, która powstała już wiele lat temu.
1: Wiem o tym. Moja mama ją czytała i bardzo lubiła tę serię.
0: A jednak. No właśnie. Czyli tę książkę poleciłabyś, tak? Wszystkie książki Małgorzaty Musierowicz, czy akurat tę, którą wzięłaś? Jaką wzięłaś teraz?
1: Pierwszy tom.
0: Jeszcze raz pokaż mi, bo...
2: Szósta klepka,
0: no właśnie. Szósta klepka. I tę książkę przeczytałaś, a później kolejne z tych tomów. Dobrze. Czyli Małgorzata Musierowicz to jest twoja kolejna polecajka?
1: Tak. Jeszcze następna polecajka z tych, które bardzo trudno znaleźć. Takie, to jest w sumie taki biały kruk, tak samo jak pierwsza książka Waltera Morse, którą przeczytałam. Biały kruk nazywa się Tajemne Bractwo Pana Benedykta.

0: są też, jest też jego druga i trzecia część. Jest o czwórce dzieci, które mają zostać agentami i śledzić niecne plany pewnego brata bliźniaka, jednego z głównych bohaterów, który jest już dorosły, tak, bo jednym z głównych bohaterów jest staruszek. Ten staruszek jest dorosły, nazywa się pan Kurtyna. No nie będę wszystkiego zdradzać, ale...
1: Już się nieźle zapowiada.
0: Tak.
1: Czyli to by były polecajki na razie od Hani, a teraz przenieśmy się może do Tomka. Co Tomek mógłby nam polecić?
2: Ja polecam książkę, która nazywa się Prosialdo.
1: Prosialdo.
2: Jest o dwóch przyjacielów.
3: Bliżej musisz być trochę mikrofonu. O, super.
2: I oni na początku grają sobie zwyczajnie w piłkę oni są zwierzętami. Jeden to lisek, a drugi to prosiaczek. I prosiaczek nazywa się Prosialdo, a lisek nazywa się Leolisy. Więcej nie zdradzę.
1: No tak, no...
3: Wiadomo, o co chodzi.
1: Już nas tutaj, myślę, zainspirowałeś, czyli to jest dla miłośników futbolu książka. Tak myślałam. A tak, teraz jeszcze Hania chciała powiedzieć.
0: Tak, chciałam jeszcze coś powiedzieć o tej książce. Nie będę spoilerować niczego, ale to będzie też ogólnie o meczu piłkarskim, o tym, że niełatwo tak niełatwo tak pogodzić się ze swoim najlepszym przyjacielem, jeśli się kłóci. Też tam jest wątek wyśmiewania się z kogoś, ale ten zły jakby w tej książce zostaje upokorzony, dlatego że dwaj przyjaciele w końcu dochodzą do zgody, godzą się. No,
3: to bardzo istotne.
0: Tak, no i to tyle. To właśnie jest morał o przyjaźni.
1: Pięknie, no właśnie ważne, żeby w książkach były te morały i żebyśmy je też zauważali. A pan Andrzej Deskur co teraz czyta?
3: Ja teraz czytam Lema, kolejnego, nazywa się Głos Boga. Głos, przepraszam, Pana. I to jest śmieszne, bo to właśnie jest trochę a propos też aktualnego filmu Spielberga, który jest w kinach, że nagle jest jakiś kontakt z inną, nie wiadomo z czym, tak? Naukowcy gdzieś tam wysłyszeli jakiś sygnał, jakiś rodzaj języka i wszystko, tak jak u Lema, jest bardzo pisane takim bardzo elokwentnym językiem naukowym i to jest, no, trochę trzeba mieć cierpliwości na to, żeby dojść do samej fabuły. A to jeżeli chodzi o dla dorosłych, natomiast z takich dziecięcych książek, które oprócz tego, że czytam dzieciom, chociaż same już potrafią, ale chyba lubicie, jak czasem też ja czytam, ale też mama pięknie czyta w domu, także jest fajnie, od dawna to robimy prześcigamy. Z takich polecajek z mojego dzieciństwa chciałem powiedzieć, to jest przygody Hucka Finna, Tomek Sawyer, który jest, czyli druga część Tomka Sawyera, który jest lekturą chyba w szkole. I taka książka, do której wróciłem, ale jeszcze jej nie znalazłem, muszę ją sobie po prostu zamówić i przeczytać. Pamiętam z dzieciństwa, mama to mi czytała w wakacje. Nazywa się to Bobik od Franciszkanów i to jest o przyjaźni psa i człowieka. I pamiętam, to bardzo wzruszająca książka. Kojarzy mi się właśnie z wakacjami, bo właściwie przez kilka lat mama mi to co wakacje czytała.
1: Hania?
0: Chciałam jeszcze powiedzieć też o książkach dla dorosłych bardziej, które czytam.
1: Już czytasz też książki dla dorosłych?
0: Tak, na przykład...
3: Tak, lubi Olgę, tak to powiedz.
0: Olga Tokarczuk jest jedna z moich ulubionych autorek dla dorosłych bardziej. No i ona pisze bardzo ciekawe książki. Ona bardzo dobrze opisuje uczucia. Właśnie.
1: Ale pewnie trochę trudniej niż w tych książkach dla młodszych osób.
0: No oczywiście. Mhm. I jeszcze lubię takie książki science fiction dla dorosłych.

0: Czyli jedna książka to właśnie Lem, jak wspomniał przed chwilą mój tata. Lubię te książki. Mój dziadek mi też opowiadał o innych, których nie czytałam. Lema właśnie. I jeszcze lubię Douglas Adams, nie wiem, czy tak się prawidłowo wymawia. Trylogia Autostopem przez Galaktykę. To bardzo fajna książka o losach ziemianina i kosmity w przebraniu ziemianina.
1: Z dużym humorem.
0: Tak.
2: No właśnie, to w takim razie już skoro zapisaliście te wszystkie tytuły, po które warto sięgnąć w te wakacje, albo może nawet po wakacjach, jeżeli wam nie starczy czasu, bo już trochę tych tytułów padło, to zostańcie z nami, bo po piosence mam jeszcze bardzo wiele pytań do naszych i tych młodszych, i tych starszych gości, także zostańcie z nami.

0: pytania.
1: Piosenka o mówieniu i słuchaniu. Teraz w przerwie naszej rozmowy z rodziną Deskurów jest z nami pan Andrzej, Tomek i Hania, którzy opowiadają o swojej miłości do książek. A teraz trochę przepytamy pana Andrzeja, żeby nie było tak łatwo, no bo skoro dzieciaki już powiedziały o swoich polecajkach, to tutaj polecajki już oczywiście były, ale teraz mam taki krótki quiz.
2: Tak.
1: Czyli będzie pytanie i szybka odpowiedź.
2: Ojej, dobrze.
1: Spróbuj. Chodzi oczywiście o książki. Czytać w hamaku czy pod namiotem?
2: W hamaku.
1: Kubuś Puchatek czy prosiaczek?
2: Ojej, tygrysek.
1: Audiobook czy papierowa książka?
2: Ostatnio audiobooki dużo, tak, bo jeżdżę samochodem i podróżuję, to lubię. Ale książka papierowa jak najbardziej też.
1: Smok czy dinozaur?
2: Smok.
1: Biblioteka czy księgarnia?
2: Biblioteka.
1: Jedna bardzo gruba książka czy 10 cienkich?
2: Chyba 10 ciężkich.
1: Cienkich.
2: Miałem 10 ciężkich, to taka omyłka freudowska.

0: chyba jakaś.
1: No dobrze. Czytać książki śmiesznym głosem, czy całkiem poważnie?
0: Ja lubię bardzo się wygłupiać. To jest mi bliskie.
1: Zagrać Pinokia czy Kota w butach?
0: Ojej, to jest fajnie. I jedno i drugie, ale chyba Kota w butach.
1: Komiks czy przygodowa powieść?

0: Czegoś się dowiedziałyście nowego o tacie?
1: Myślę, że nic. Myślę, że już to wszystko.
2: Ja myślałem, że zagra Pinokia.
0: Ale to, że wybrał Tygryska, a nie Prosiaczka albo Kubusia Puchatka, to was zaskoczyło, czy nie?
1: Tak, tego się nie spodziewałam. Poza tym tego w ogóle nie było w odpowiedziach.
0: No właśnie. Ale tata jest najbardziej podobny do Tygryska?
1: Myślę, że tak.
2: Mhm. Tak.
0: I tak zabawia was za każdym razem?
1: Tak.
0: No właśnie, a czy aktor potrafi książkę przeczytać normalnie, czy zawsze będzie się wygłupiał albo czytał intonując?
3: A to ja zadam pytanie dzieciom, co to znaczy normalnie, i pani też, co to znaczy normalnie przeczytać książkę na głos?
0: Ja myślę, że po aktorsku to jest tak inaczej niż my zazwyczaj czytamy.
3: Wczoraj rozmawiałem z sąsiadem, który mówi, że zawsze przed snem musi czegoś słuchać, bo najlepiej zasypia, więc ja myślę, że ja opowiem, zmieniając trochę temat, ale nie zmieniając, jako dygresję, że mnie się udawało, i to nawet chyba pamiętacie, że czytają zaczynałem spać i dalej czytałem. Albo opowiadałem jakieś bajki i zaczynałem konfabulować, bo opowiadałem już we śnie jakieś inne historie.
0: To jest wyższa forma wtajemniczenia.
3: To jest wyższa forma, która, czyli sama książka, jak jest za bardzo nudno czytana, to mnie samego usypia, więc ja muszę atrakcyjnie to jakoś wcielać się w te historie i głosy i naśladować. I żeby to jakoś tak mi uruchamia świat wyobraźni, i ciekawe jest też to, że jak już się ma jakieś większe doświadczenie w takim czytaniu, mimo że na przykład audiobooków za dużo nie czytałem w swoim życiu jako lektor, ale dzieciom czytając, to już nawet widząc, jak jest skonstruowane zdanie, już możemy jakby dobrać taki głos, także wiemy, że to będzie wredna postać jakaś, tak? Albo że będzie jakaś miła, sympatyczna, albo właśnie nawet ta wredna też może mówić takim głosem, albo jakiś się potwór zdarza, tak? Ja myślę, że to ja to lubię, tak? To mnie szczególnie wieczorem, po takim ciężkim dniu, to jak siadamy i czytamy, to jak się uruchamia to postaciowanie, to człowiek się obudzi i jakby daje radę jeszcze przeczytać.
0: Ale to chyba nie sprzyja temu, że dzieci zasypiają.
3: Tak, szczególnie jak później się po takim czytaniu jeszcze zaczyna opowiadać różne bardzo śmieszne historie, co nam się zdarza, i żartować, i mama krzyczy z drugiego pokoju, już jest 22, dzieci jutro wstają rano do szkoły na 6, gasimy światło, idziemy spać.
1: Przynajmniej mamy fajną zabawę.
0: No zdecydowanie, ja myślę, że z takim tatą to się nie można nudzić.
1: Tak, można fajnie spędzać czas.
2: Ale później nie mogę spać.
0: No. Bo cały czas myślisz o tej opowieści?
2: No tak.
0: Mhm.
3: Mamy taką zabawę czasem, że na przykład jakieś dzieci podają dwa słowa i trzeba wymyślić jakąś bajkę albo opowiadanie, albo historię na podstawie tego.
1: Tak, ale jak też ktoś na przykład miał smutny dzień w szkole, to można się rozweselić po takiej przygodzie opowiadania historii, czytania książek z tatą.
0: Mm-hmm. A czy zdarza wam się, że na przykład kontynuujecie tą historię opowiedzianą z książki, czy opowiedzianą przez tatę, i dopowiadacie, co jest dalej? Zdarza wam się, czy raczej wymyślacie swoje?
1: Rzadko. Wymyślamy swoje historie.
3: Albo zaskakujemy na przykład tatę nowymi ptakami, których się nauczyliśmy z Atlasu Ptaków, bo Tomek ma...
2: Będę ornitologiem.
3: Tak, i ma atlas wielki i mnie zaskakuje. Ja nie znam tyle ptaków, co Tomek.
0: To ile ptaków znasz? Policzyłeś?
2: Jeszcze nie, ale... cały atlas już przeczytany.
0: Przeczytany i nauczony. Zapamiętany?
2: Nie znam wszystkich ptaków z atlasu, ale znam bardzo dużo, zapamiętałem.
0: I co cię tak interesuje w tych ptakach?
2: No, są przodkami dinozaurów, więc interesuję się ich pozostałościami, czyli ptakami właśnie. I mój kolega znalazł takie upadnięte gniazdo i przyniósł je do szkoły, bo mieliśmy zrobić takie

0: takie plakaty z różnymi ciekawostkami, z ptakami.
1: A jaki ptak jest twoim ulubionym?
0: No, trudno powiedzieć, bo wszystkie lubię.
1: Wszystkie? Nie masz jednego ulubionego?
0: Nie mam. Ale najbardziej lubię tego, co mam na ręce, czyli rudzika.
1: Rudzika. No dobrze, no to w takim razie kolejny etap za nami. Dowiedzieliśmy się już trochę zarówno o panu Andrzeju, jak i o dzieciakach, które cały czas nam coś dopowiadają nowego. W takim razie teraz będzie piosenka Ptasie Radio, żeby było tak akurat.
2: Znamy taką jedną piękną wersję tej piosenki.
0: Nic po nie.
2: Nic po nie śpiewają Ptasie Radio.
1: Na razie mamy Annę Strokę-Chryń, która fantastycznie wykonuje tę piosenkę. Haniu, chciałaś coś dodać jeszcze?
3: Tak, Nic po nie to po prostu taki zespół imitujący dawne podwórkowe kapele. Gra na takich instrumentach, które widać, że są spływane z jakichś garnków, chociaż jeden pan gra na takich. To bardzo fajne piosenki, radzę posłuchać. Ptasie Radio jest oparte na piosence Eminema, Real Slim Shady. Jak
1: ciekawe.
3: Ktoś chce, może posłuchać.
1: No dobrze, to w takim razie teraz specjalnie dla was z dedykacją Ptasie Radio na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
2: Dziękujemy.

0: Tak nam tutaj zabrzmiało to Ptasie Radio, a z nami dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom niesamowita rodzina Deskurów. Tomek, Hania i tata Andrzej. Bardzo się cieszymy, że...
1: Brakuje mamusi jeszcze.
0: No tak, ale pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, bo na pewno...
2: Pozdrawiamy.
0: Tak, już tata coś tam
1: Ja coś strąciłem, bo tu się zacząłem bawić jakąś taką fajną żyrafą w okularach.
0: Tak, tutaj mamy dużo takich ciekawych artefaktów dla dzieciaków.
2: Wygląda jak hipopotam.
0: Tomku, ale muszę ciebie o to zapytać, bo w czasie, kiedy leciała ptasia audycja, ptasie radio, to powiedziałeś o tym, że interesujesz się też różnymi ptakami. Ja powiedziałam, że moim ulubionym ptakiem jest zimorodek, a ty powiedziałeś, że to nie powinien być zimorodek, tylko ziemiorodek. Dlaczego?
2: Bo rodzi się w ziemi.
0: W ziemi, A dlaczego ta zima? Skąd ta zima w jego nazwie?
2: No bo wcześniej się rodzi, ale to nie jest zima, tylko taka wczesna wiosna.
0: Piękne są te zimorodki, dlatego chciałam do nich nawiązać, ale też o to chciałam zapytać, czy takie książki jak na przykład Atlas Ptaków, to jest ciekawa książka do poczytania na wieczór?
1: Tak, wydaje mi się, że... Taka książka daje nam nie dość, że są piękne ilustracje, ale też wiedzę i to jest część tego czytania dzieciom i też dlatego warto, że tata i mama czytają dzieciom, bo z takiej książki dowiadujemy się czegoś nowego, możemy poszerzać nie tylko naszą wyobraźnię, ale też naszą wiedzę i to jest istotne i możemy o tym później rozmawiać, a tu w tym przypadku się okazuje, że czasem tata nawet mniej wie niż syn.
0: Ale tutaj się tata aktor nie może wykazać przy takim atlasie ptaków.
1: No mniej, mniej. I to jest może to bardziej właśnie takie poważne wtedy czytanie, ale tak, musiałbym się nauczyć rzeczywiście śpiewać.
0: Imitować może jeszcze
1: tak,
0: właśnie.
1: Imitować. Jest takie zresztą, chodzimy czasem, były dzieci na takim konkursie imitacji śpiewu ptaków.
2: Tak, naśladowania ptaków.
0: A to jest niezwykły konkurs, tak, rzeczywiście. Tak. Haniu, chciałaś coś powiedzieć?
2: Tak, chciałam powiedzieć, że dla mnie taka lektura, jeśli mogę wyrazić moją opinię, jest troszeczkę nudna, jeśli porównać to z powieściami przygodowymi i innymi, ale też są barwne ilustracje. Tomek ma taki dosyć stary atlas jeden, który też ma bardzo fajne ilustracje. Też dostał na święta różne ładne pocztówki z ptakami, które mogliśmy przerysować. Raz spędziliśmy kilka godzin przerysowując i mieliśmy z tego fajną zabawę.
1: U nas książki... No, tu nie będę ściemniał. Mama głównie wybiera i przebiera. Rzeczywiście to nie jest taki wybór jakby prosty. Oczywiście mamy mnóstwo do wyboru, bo jest dużo fantastycznych książek dla dzieci i młodzieży, ale to jednak jest gdzieś tam przebrane pod jakimś kątem i później dane, a potem już jakby nie wnikamy, co się z tymi książkami dzieje. One są wszędzie, w całym domu.
0: Ale nie znikają.
1: W różnych miejscach. Nie znikają, ale też, tak jak powiedziałem, biblioteka. Co właściwie kilka razy w miesiącu w różnych bibliotekach w Warszawie, które mają fantastyczną
0: pewnie
1: ilość
0: w kilku
1: książek.
0: Nawet
1: w kilku
0: jesteście.
1: Jesteśmy, tak. I jesteśmy, a potem zalegamy i tata chodzi i płaci te wszystkie zaległości, że tam
0: no,
1: nie
0: ale te kary idą na poczet nowych książek,
1: jak
0: także nie ma się
1: my wspieramy właśnie biblioteki pod tym kątem.
0: Lubicie chodzić do bibliotek czy do księgarni, jak u was jest?
2: Ja wolę do księgarni, bo wtedy mamy te książki na zawsze i nie musimy oddawać.
1: A ostatnio co ci kupiłem?

0: wczoraj i czekasz na co?
1: Na 18 tom Garfielda.
2: I właśnie go dostałeś wczoraj, tak?
3: Nie, czekamy. Chyba jutro przyjdzie.
2: A, czyli został zamówiony i teraz będzie oczekiwanie na przesyłkę, tak, Haniu?
1: Ja też wolę chodzić do bibliotek, ponieważ też można więcej książek dostać, a potem można zwrócić. I chyba zwykle się za to nie płaci.
2: Też częściej, w terminie się oddaje.
1: Tak. Też częściej chodzimy do bibliotek niż do księgarni. Często chodzimy też na targi książki. Niedawno byliśmy, to znaczy dawno, byliśmy na targach książki w Krakowie, gdzie nasza ciocia sprzedawała na stanowisku nie książki, ale bubble tea.
2: Przy okazji można było coś kupić ciekawego
1: książki,
2: znaleźć.
1: Tak, poczytać sobie i jeszcze mieć picie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że też w naszych księgozbiorach góruje razem z komiksami o Garfieldzie, czyli takim kotku, jak Tomek wspomniał, szwedzcy, skandynawscy pisarze. To bardzo fajne. W ogóle, tak, na przykład stworzyli takie fajne książki jak Prosialdo czy seria Życie Mrówki, bardzo polecam. Takie też dla dzieci w wieku Tomka. Chociaż ja też czytam książki dla dorosłych, więc nie za bardzo mogę wyrażać się na temat takich opinii wiekowych.
2: No ale skoro powiedziałaś właśnie o literaturze skandynawskiej, to takie klasyki jak Pippi Langstrong albo Dzieci z Bullerbyn też czytacie?
1: Tak, czytamy, już przeczytaliśmy.
2: Bo to były lektury szkolne, przynajmniej tak. Dzieci z Bullerbyn to lektura szkolna,
4: i...
2: tak?
4: Nasza szkoła jest imienia Astrid Lindgren,
2: no
4: czyli autorki Pippi i Dzieci z Bullerbyn.
2: Mm-hmm. Panie Andrzeju, gdyby pan miał teraz polecić swoje ulubione książki z dzieciństwa wszystkim naszym słuchaczom, to byłyby to?
3: Ja już to poleciłem, bo mówiłem właśnie o tym, nie Tomku Sojerze, tylko drugiej części.
2: Ale takie już, takie zapomniane, albo takie z dawnych lat jeszcze.
3: Takie z dawnych jeszcze wcześniej. Ojej. Co tam było? Ja też trochę... ten Bobik od Franciszkanów, to co mówiłem, bo to było właśnie takie książki z mojego dzieciństwa. Baśnie Andersena.
2: O, czyli też klasyk.
3: Tak, klasyka. Ja się na nich trochę wychowywałem, bo rodzice właśnie mnie czytali. Głównie mama, ale też tata czytali mi te baśnie Andersena i one bardzo ukształtowały moją wyobraźnię. Czasem może za bardzo, bo jest czasem absurdalnie abstrakcyjna, ale uwielbiam. I oczywiście czasem niektóre z tych baśni są trudne, bo są mroczne, są może nie dla wszystkich dzieci w każdym wieku. Też widziałem jakieś takie wydania, takich niby poprawionych, żeby to jakby tak, żeby
2: złagodzić.
3: W light wersji light. Ale sam język tych baśni Andersena, tych takich oryginalnych jest fantastyczny i też warto właśnie, żeby one, wydaje mi się w ogóle, i to tak też jednym słowem, postaram się jednym zdaniem powiedzieć, że jakby znalezienie jakiejś książki, która jest troszkę powyżej naszego wieku, w pewnym momencie i przeczytanie jej, nawet jeżeli jej nie rozumiemy, jest bardzo istotne. I to czasem uruchamia. Hania, pamiętam jak się kiedyś znaleźliśmy ją właśnie z bajkami robotów Lema.
2: To poważna lektura.
3: Tak, ale takie książki jakby na wyrost są istotne w naszym życiu, żeby nagle się gdzieś tam znalazły, mimo tych książek, które mamy. I u mnie te na wyrost właśnie były ten trudny język bajek Andersena. Był fajny dla mnie i to polecam.
1: Teraz, tak jak mój tato powiedział, większość książek takich baśni starych jest tak zinfantylizowane, jakby przerobione na bardziej odpowiednie dla dzieci, ale tak na lepsze, nie na gorsze. Na przykład, nie wiem, czy niektórzy znają oryginalną wersję Kopciuszka, gdzie na przykład siostry przycinają sobie palce i pięty, aby zmieścić się do butka Kopciuszka, do szklanego pantofelka.
2: No tak.
1: To jest takie krwawe historie.
2: No to prawda. Kiedyś trochę mniej środków takich używano oszczędzających. Panie Andrzeju, czy gdyby pan teraz miał tak sobie

0: przeanalizować swoją historię, to czy to właśnie te książki czytane w dzieciństwie doprowadziły pana do tego, że został pan aktorem? A może pomogły w tym, aby stał się pan lepszym aktorem?
1: Tak. Na pewno wyobraźnia, opowiadanie historii to było właśnie z tych bajek Andersena dużo wzięte. Przeżywanie jakichś innych historii, jakichś wspaniałych przygód. Na pewno miało znaczenie w tym, że ten zawód wybrałem właśnie, który jest opowiadaniem historii innym i wcielaniem się w jakieś inne role, w jakieś inne postaci, jakichś innych ludzi i też uruchamianiem tej wyobraźni u dzieci. Ja gram ostatnio pana Kleksa w Teatrze Kapitol, na którego zapraszam. No i pan Kleks właśnie mówi, że na samym początku nie będę was tu teraz uczył ani matematyki, ani ortografii, ani geografii, tylko po prostu pootwieram wam głowy i naleję do nich oleju. I ten olej to z tych pięknych książek, które mamy, jakby to nalewanie właśnie, uruchamianie wyobraźni i wrzucanie tym dzieciom fajnych książek jest cenne, ale jeszcze kończąc, tak, więc myślę, że to w moim przypadku tak się stało, że zostałem aktorem, ale to nie możemy powiedzieć, że wszyscy, co czytają książki, potem zostaną aktorami. No, to oczywiście. Nie o to chodzi. Po prostu czytanie nas wzbogaca, uruchamia wyobraźnię i rozwija. A możemy potem robić różne rzeczy, na przykład być ornitologiem, albo znać świetnie języki, pisać książki.
0: Na pewno też poprawia pamięć.
1: Widziałem, że chciał coś powiedzieć Tomek, tak? Też i Hania, jeszcze tak?
2: No bo co do ptaków, to ja chciałem dodać, bo byliśmy na tej koncercie Mistrzostwo naśladowaniu ptaków. Tak. To tam właśnie poznaliśmy tą kapelę Nispo.
1: A, to sobie przypomniałeś to, no właśnie.
0: No to tak. W takim razie teraz, kiedy już dowiedzieliśmy się bardzo wielu...
1: Można się dowiedzieć też dla dorosłych, że dzieci należy słuchać i jak się trochę słucha.
0: Oczywiście. No my słuchamy dzieci, a dzieci nas słuchają. Tak to jest właśnie w Polskim Radiu Dzieciom. A tymczasem bardzo wam już dziękuję za to.
1: A ja jeszcze przepraszam, bo tak, rzeczywiście pamięć też na pewno i to jest najważniejsze, co książki robią. I dlatego czasem może trzeba wziąć jednak tą książkę papierową, a tego audiobooka nawet odłożyć na chwilę. Czyli nam poszerzają możliwość wyrażania się, dobierania słów, co czasem nawet mnie przeszkadza, że nie umiem czasem do końca wyrazić tego, co mam w głowie. I to jest istotne, że książki pozwalają nam wyrażać to, co mamy w głowie, w naszej wyobraźni.
0: I tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Rodzina Deskurów była dzisiaj z nami.
3: Dziękujemy.
0: Do widzenia. Tomek i tata Andrzej.
3: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.
4: Letnie poczytanki.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Letnie poczytanki.

Dwie minuty po godzinie 19, a to druga godzina naszej audycji Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się cieszę, że możemy być razem w to czwartkowe popołudnie. W pierwszej godzinie, jak byliście tego świadkami, było bardzo dużo energii. Rodzina Deskurów nam opowiedziała trochę o swoich polecajkach książkowych i o tym, co czytają, dlaczego czytają i jak to im w rodzinie wspólnie wychodzi. A już teraz przechodzimy do drugiej części naszego spotkania i zagwarantuję Wam, że będzie nie mniej ciekawie, bo chciałabym Wam opowiedzieć o niezwykłych książkach. Oczywiście książki mogą opowiadać pewne historie, mogą nas przenieść do różnych krain i możemy tam poznać wielu ciekawych bohaterów, nauczyć się wiele, ale możemy też dzięki książkom nauczyć się nowych umiejętności. Czy wiedzieliście o tym, że czytając książkę można nauczyć się driblingu, zwodu albo celnego podania? Bo okazuje się, że tak, więc teraz dla wszystkich fanów futbolu i innych sportów będzie bardzo ciekawa propozycja o książce FC Barcelona, sztuczki i triki piłkarza, a także kilku innych seriach, o tych książkach z tej serii opowiemy już za chwilę. Pokażemy młodym kibicom i piłkarzom, jak ćwiczyć technikę inspirowaną zawodnikami jednego z najbardziej znanych klubów świata. I myślę, że nie zabraknie tam również różnych ciekawostek, ćwiczeń, a także quizu dla fanów piłki nożnej. Naszym gościem już za chwilę w naszym studiu będzie pan Tomasz Zajpt z wydawnictwa RM i myślę, że będzie to nie mniej ciekawa i fascynująca książka, o której już za chwilę opowiemy.

0: Letnie poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom, a u mnie na biurku wylądowała fantastyczna książka FC Barcelona Sztuczki i triki piłkarzy. To jest oczywiście książka z serii, bo tych książek jest znacznie więcej, także opowiemy nie tylko o Barcelonie, ale też o kilku innych bardzo znanych zespołach, a z nami jest pan Tomasz Zajpt, wiceprezes wydawnictwa RM. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie Tomaszu, to jest niecodzienne, aby wydawać książkę, która jest takim trochę poradnikiem, jak grać w piłkę nożną.
1: Nam się wydawało, że to całkiem naturalna konsekwencja tego, co się na świecie dzieje. Trudno nie zauważyć fenomenu Roberta Lewandowskiego. Ja zresztą mam taką szczęśliwą sytuację, że idąc z domu do pracy, mijam dwa boiska, dwa stadiony. Jeden Orlik, drugi KS Drukarz.
0: I pełne są dzieci.
1: Zawsze coś się dzieje. Od rana do wieczora zima, lato, wiosna, jesień. Chłopaki biegają, kopią tę piłkę.
0: Ale z książkami w ręku biegają?
1: No tam akurat biegają pod okiem trenerów. Natomiast popularność tych książek daje do myślenia. I wydaje się, że rzeczywiście znajduje sporo czytelników, skoro książka o Lewandowskim, której pani na biurku nie ma, miała już 6 wydań.
0: No właśnie, ale czy to jest tak, że ta książka może nam zastąpić trenera?
1: Obawiam się, że każdy trener powie, że nie. Na pewno jest to książka, która może zainspirować, bo jak popatrzymy, to w środku mam nie tylko takie informacje stricte techniczne, czyli jak zrobić jakiś zwód, jak jakieś uderzenie zrealizować, ale także jest trochę ciekawostek z życia zawodnika. Podane są najważniejsze, czy najbardziej takie robiące wrażenie mecze i komentarze od pana Bocheńskiego, który jest wielkim fanem piłki nożnej i za każdym razem pisał nam właśnie te wszystkie historyczne fragmenty.
0: No ale są oczywiście też obrazki, więc gdyby ktoś właśnie chciał, to może sobie

0: próbować jak te różne zwody i triki
1: jak
0: piłkarskie.
1: Uważajmy i zachęcamy do tego.
0: Czyli rozumiem, że ta książka może nam posłużyć jako taki początek, wprowadzenie do piłki nożnej, a przy okazji poznanie też tych idoli, których pewnie znają wszyscy fani piłki nożnej.
1: No, myślę, że tak, jak najbardziej. W tej serii zresztą wydaliśmy także książkę o Jamalu to dopiero będzie, ale o Messim, o Ronaldo, a więc ikony światowej piłki nożnej. Oczywiście, jak już wspomniałem, 6 wydań Roberta Lewandowskiego, no i przygotowanie Jamal i Mbappé. Także będzie co czytać. A oprócz tego książki o klubach. Bayern Monachium, FC Barcelona, Real Madryt. No Bayern, nie FC Barcelona, wiadomo. Tu podążamy tropem naszego idola, a więc Roberta Lewandowskiego.
0: No właśnie, a czy patrząc na to, jak cieszą się popularnością te książki, to można też oszacować, jak dużo mamy wśród polskich dzieci takich kibiców właśnie konkretnych tych zespołów?
1: No myślę, że gdybyśmy na popularność książki popatrzyli, to trzeba by to pomnożyć przez 10 albo trochę więcej i to będzie oddawało mniej więcej popularność piłki nożnej w Polsce, zwłaszcza wśród młodych
0: ludzi. To jakie najbardziej popularne wydania są wśród tej serii?
1: Robert Lewandowski.
0: Robert Lewandowski.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Jak, jeśli chodzi o osobowe, a jeśli chodzi o zespołowe?
1: No, póki to był Bayern, to oczywiście Bayern był też bardzo ważną pozycją. Natomiast no, tam, gdzie jest Barcelona, tam jest po prostu szał.
0: A co wyróżnia?
1: Nie dorówna.
0: Co wyróżnia te książki pośród innych książek, które dotyczą futbolu?
1: No, myślę, że autorzy, bo panowie są bardzo mocno związani. Pan
0: Tomasz Bocheński i Tomasz Borkowski. Tak,
1: tak jest, obaj, obaj są fanami piłki nożnej. Pan Tomasz Borkowski, wieloletni trener, także no, znają sprawę od podszewki, a więc są na pewno fachowcami i no, wiedzą, o czym piszą.
0: A co będzie jako kolejne? Jakie kolejne wydania się jeszcze ukażą? Już trochę nam tutaj pan zdradził, niechcący, ale...
1: Tak, wspomniałem, że przygotowujemy Jamala i Mbappé. Jamal będzie prawdopodobnie w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy, Mbappé troszkę później, ale tak jak patrzymy teraz na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, tam na pewno objawią się jakieś nazwiska. No, wydaje się, że Harry Kane może być całkiem niezłym kandydatem do tej serii, ale zobaczymy. Skończą się Mistrzostwa, no, zacznie się sezon transferowy, bo to wiadomo, na przełomie sezonów zawodnicy migrują od klubu do klubu, wtedy mogą się objawić kolejne wielkie nazwiska.
0: No
1: i
0: właśnie.
1: Na pewno wiążemy z tym wiele nadziei.
0: I wtedy będziemy mogli po raz kolejny porozmawiać o być może jakichś innych nowościach, które się pojawią.
1: Tak. Mhm.
0: No właśnie, myślę, że tutaj na pewno nie zabraknie nigdy tematów, bo w piłce nożnej jest tak, że no, piłka okrągła, bramki są dwie, a jeśli chodzi o wydawnictwo, to zawsze będzie mogło znaleźć takie gwiazdy, za którymi dzieci będą chciały podążać.
1: Myślę, że tak.
0: Myślę, że wśród naszych słuchaczy również jest trochę takich osób, które są fanami piłki nożnej, więc zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z książkami, które dotyczą futbolu, no i oczywiście też tych gwiazd futbolu, a o kilku trikach z tych książek porozmawiamy już za chwilę.
2: Margolka, uważaj, bo przyjadę twoje malowanki.
3: No to pojedź w

0: Co tu się dzieje, moi kochani? Co to za bałagan?
1: To nie ja. Ja tylko jeżdżę tym, no, spychaczem.
2: Ja też nie. A klocki same spadły, co?
0: Rozumiem. Bałagan się zrobił sam. No to ja wyjdę do drugiego pokoju i poczekam, aż ten bałagan sam się posprząta.
2: No dobrze, dobrze.
1: Zaraz posprzątamy.

0: Żeby nam nie powstał bałagan, o którym śpiewali Misi Margolcia, to teraz powiem o tym, że dzisiaj w naszym studiu rozmawiamy o piłce nożnej i myślę, że tutaj trochę takich trików też zdradzimy. Jest z nami pan Tomasz Zajpt, wiceprezes wydawnictwa RM, skąd pochodzą książki, o których dzisiaj rozmawiamy. FC Barcelona to książka, która teraz jest tutaj u mnie na biurku, ale jest jeszcze ich kilka, także można o innych klubach i o innych piłkarzach poczytać. Powiedzmy jeszcze, bo powiedzieliśmy tutaj o autorach, panu Borkowskim i panu Bocheńskim, ale są też w książce ilustracje. Ilustracje to jest bardzo ważny element w każdej książki, ale tej szczególnie, bo tutaj mamy odwzorowane na obrazkach, jak powinien wyglądać na przykład dribbling albo podanie wewnętrznym podbiciem. Mamy tutaj na przykład ruch zwodny. Jak powstawały te obrazki?
1: No więc osoba odpowiedzialna za merytoryczną stronę, pan Borkowski, skupiał się na bardzo charakterystycznych zagraniach konkretnego zawodnika. No jeżeli mamy książkę o Lewandowskim, to możemy mówić o kilku jego zagraniach. Jeżeli mamy książkę o klubie, no to wybieramy paru zawodników, no i wskazujemy, co takiego charakterystycznego dla nich jest. A więc jakaś akcja, tak jak pani powiedziała, dribbling, zagranie wewnętrzną stroną podbicia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest pewien proces, to jest ruch, który w książce niestety musi zostać zamrożony. No więc wybieramy kilka takich bardzo kluczowych elementów tego, co się na boisku dzieje czasem w ułamku sekundy i próbujemy pokazać, jak to wygląda w wykonaniu na przykład Roberta Lewandowskiego.
0: No właśnie, potem... to jest bardzo ważne, bo właśnie kiedy oglądamy mecz, to wszystko dzieje się w takim tempie, że czasami nawet na meczu potrzebny jest taki slow motion, czyli zwolnienie. Tak. A tutaj mamy takie już naprawdę bardzo teoretyczne pokazanie, jak ten manewr.
1: No więc grafik dostaje wytyczne, na czym ma się skupić, co ma narysować. No i po zaakceptowaniu takiego rysunku układamy w sekwencję 3, 4, 5, czasem 6 ilustracji, które mają nam przedstawić, jak to zagranie, które widzimy na przykład na ekranie telewizora czy na żywo, może wyglądać w rzeczywistości. Potem, żeby to opanować do perfekcji, no cóż, ciężka praca, wielokrotnie powtarzane te zagrania, próbujemy doszlifowywać kolejne elementy, tak żeby ostatecznie wyszło to zagranie wewnętrzną stroną podbicia, czy ten dribbling, czy strzał, czy jeszcze coś innego.
0: Także to może być połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli zabrać książkę na murawę.
1: Tak, tak się wydaje. No, dla nas, tak jak powiedziałem, to ma być też inspiracja, ponieważ widzimy, że piłka nożna przyciąga uwagę dzieci, no więc staramy się pokazać, co to jest, ale jednocześnie uświadomić, że bez pracy efektów nie będzie. Sam talent nie wystarczy. Z czego przykładem jest właśnie, no, wspomniany już wielokrotnie Robert Lewandowski.
0: No ale zaczyna książkę Wojciech Szczęsny, także tutaj też...
1: A to jest Barcelona akurat, tak.
0: No właśnie,
1: więc
0: właśnie.
1: Kolega pana Roberta z Barcelony. Bramkarz też zawodnik, też musi się uczyć i też musi opanować różne rzeczy inne niż zawodnik w Polsce.

0: ale jak najbardziej kluczowa postać.
1: Każdy rozdział, każdy nowy trik do nauczenia to jest też nowy zawodnik, którego poznajemy, także dowiadujemy się trochę teorii, trochę praktyki.
0: No i trochę historii, bo przecież te książki oprócz tych technicznych elementów zawierają także no, prezentacje sylwetki zawodnika, no jakieś najważniejsze, najbardziej, szukam dobrego słowa, najefektowniejsze zagrania w historii, prawda? W przypadku, no, nie chce się pan Lewandowski nam tutaj
1: no bardzo dobrze na to
0: na
1: bok, przecież gwiazda.
0: Zdominował nam nasze myślenie o piłce. Na przykład jego słynne parominutowe 5 bramek, które strzelił w meczu bodajże z Wolfsburgiem, jeśli mnie pamięć nie myli. A, no więc trudno o czymś takim nie wspomnieć, prawda? Bo nawet jego trener za głowę się łapał, gdy zobaczył, ile bramek w ciągu paru minut można strzelić.
1: Pan również inspirował się tutaj tą książką. Czy lubi pan piłkę nożną? Analizował pan mecze pod kątem właśnie tych trików?
0: No jak pani wspomniała, że póki piłka w grze wszystko jest możliwe, no to piłka jest okrągła, a bramki są dwie, to słynne powiedzenie pana Górskiego od naszych orłów. No cóż, to czasy sprzed 50 lat. Wtedy rzeczywiście mogłem kopać piłkę. Teraz
1: ale mecze ogląda pan?
0: No tak, mecze oglądam. Zresztą bardzo lubię sport. Oglądam zarówno siatkówkę, piłkę nożną, tenis. Także jestem, powiedziałbym, bardzo otwarty na wydarzenia sportowe.
1: I tu można odwrócić tą sytuację, bo możemy teraz oglądać mistrzostwa w piłce nożnej i analizować. A tutaj na przykład on uderzył głową. Tutaj na przykład wewnętrznym podbiciem. Tutaj dośrodkowe wewnętrzne podbicie. Tu jakieś podanie. I możemy też sobie tutaj sprawdzać, co wiemy.
0: Możemy jak najbardziej. O, proszę bardzo, zagrał tak jak w książce. No, że wrócę do swoich czasów interesujących się takim praktycznym i aktywnym piłką nożną, to czasy Johana Cruyffa, czyli słynnego holenderskiego zawodnika. Był taki bardzo charakterystyczny zwód, który wyprowadzał wszystkich w pole. W zasadzie, gdybyśmy dzisiaj pisali o nim książkę, na pewno to zagranie byłoby opisane i rozłożone na czynniki pierwsze, jak wyprowadzić w pole obrońcy.
1: No coś jest z tą piłką nożną, że w Polsce jest ona bardzo popularnym sportem, interesują się nią niemal wszyscy chłopcy, mniej lub bardziej, ale każdy tam przynajmniej chociaż parę razy próbował podać tę piłkę i chociaż trochę się pobawić, także myślę, że jednak to jest sport, który znajdzie też swoich fanów wśród czytelników i czytelnicy znajdą może właśnie tutaj też swoje zainteresowania. W takim razie teraz piosenka, my wracamy do naszej rozmowy już za chwilę. Pan Tomasz opowie nam jeszcze o innych książkach, które możemy znaleźć w jego wydawnictwie.

0: to letnie poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Rozmawiamy dzisiaj z panem Tomaszem Zajpem z wydawnictwa RM i myślę, że to jest specjalna gratka dla tych osób, które lubią, interesują się albo nawet grają w piłkę nożną, bo w FC Barcelona i wiele innych książek, które w tej serii powstały, to są książki, dzięki którym możemy się nauczyć różnych trików, sztuczek piłkarskich i myślę, że warto też podać jeszcze kilka innych tytułów, które w wydawnictwie RM można znaleźć, a dotyczą one właśnie sportu.
1: Tak, w przerwie sobie rozmawialiśmy trochę, no i chciałbym dodać, że ta seria Sztuczki i Triki jest adresowana do konkretnego czytelnika, stosunkowo młodego, który, no wiadomo, rok mija, drugi rok mija, już staje się innym człowiekiem, potrzeby się zmieniają, zainteresowania może te same, ale trochę inaczej ukształtowane. Z myślą o tych rosnących naszych czytelnikach wymyśliliśmy kolejną serię, która się nazywa Graj Jak. Pierwsza książka, no, chyba nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że dotyczy Roberta Lewandowskiego, nazywa się Graj jak Lewandowski, a w przygotowaniu mamy jeszcze Graj jak Jamal i Graj jak Mbappé. I są to książki już mniej ilustrowane, raczej skupiające się na postaci, a więc opowiadamy historię tego człowieka, jego rozwój, ciekawostki, no wszystko to, co zaczyna dojrzewającego człowieka interesować, a więc interesujemy się nie tylko jak kopie, ale także kim jest, co robi, poza tym, że gra w piłkę.
0: Co sprawiło, że właśnie stał się takim piłkarzem. Tak. No właśnie, to tutaj a propos tych ciekawostek, o których pan powiedział, to ja na przykład nie wiedziałam o tym, że Robert mógł nazywać się Arnold. I jeśli tego nie wiedzą też inni nasi słuchacze i fani piłki nożnej, no to to jest jeden z wielu elementów, które składają się na tę książkę i które sprawiają, że ta książka wydaje się naprawdę wyjątkowa. Skąd państwo mieli takie informacje?
1: No, tego są pisarze, czyli osoby, autorzy. No, siedzą
0: i szukają taki
1: różne rzeczy, ciekawostki. A ponieważ żyjemy w świecie, gdzie informacja już jest tak powszechnie dostępna, to tylko cierpliwość, no i pomysłowość w tym, jak i gdzie szukać, potrafi nas naprowadzić na takie historie. Także tak, rzeczywiście staramy się tych ciekawostek trochę przekazać. No bo wydaje się, że prędzej czy później zaczynamy się interesować nie tylko tym, co robi człowiek, ale kim jest, jaki jest, co spowodowało, że doszedł do takiego, a nie innego miejsca w życiu.
0: Ale wyobrażacie sobie, jak by to było, gdyby nasz Robert byłby Arnoldem i wszyscy mówiliby Arnold Lewandowski.
1: Może zostałby kulturystą?
0: Może. No tutaj możemy się dowiedzieć, że Arnold to był pomysł jego taty, który bardzo

0: lubił Arnolda Schwarzeneggera.
1: No tak, nawiązuje
0: i stąd
1: do tego
0: właśnie ten Arnold. No myślę, że tutaj nasi słuchacze mogą nie kojarzyć Arnolda Schwarzeneggera, bo to jednak była postać sprzed wielu lat. Natomiast no, Robert jest Robertem i wszyscy go bardzo lubimy. Tutaj Maciej Słomiński popełnił

0: No, ciekawostki się pojawią. No, Francja jest na dobrej drodze. No, oczywiście jeszcze trzeba wygrać te 3 mecze, ale kto wie. Niemcy już nie będą, bo spektakularnie odpadli. Więc czekamy. Czekamy na to, co pokażą wydarzenia na Mistrzostwach Świata. I jak tylko będzie koniec, to książki dostają ostatni szlif i kierujemy je do drukarni. Dodam jeszcze, że pan Słomiński jest autorem jeszcze, nazwijmy to, doroślejszej książki. Jest to książka, która też już miała szereg wydań. Nazywa się Robert Lewandowski, Fantastyczna dziewiątka. Jest to książka, która od lat jest przez pana Macieja aktualizowana, wzbogacana o nowe treści, które się w międzyczasie pojawiły. No i w kolejnych wydaniach cały czas znajduje ogromne rzesze zwolenników, czytelników. Ale tak jak powiedziałem, jest adresowana do jeszcze starszej grupy odbiorców.
1: To, co pan powiedział właśnie, że będą państwo czekali na to, aż zakończą się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, żeby ta książka była też aktualna. Tak, no to pokazuje, jak tutaj w tym sporcie bardzo dużo szybko wszystko się zmienia, no bo FC Barcelona to już nie jest klub Roberta Lewandowskiego, a przecież jeszcze niedawno była, więc tutaj pisząc takie książki trzeba też mieć się na baczności i tutaj cały czas aktualizować pewnie też.
0: Mamy świadomość tego, że bierzemy się za bardzo szybko psujący się w takich spożywczych terminach towar. Gdyż tak jak pani powiedziała, każdy nowy sezon, no to często jest nowy garnitur piłkarzy i to, co było rok temu, dziś już jest nieaktualne. A i tak jak wspominałem, no, to, co ja mogę opowiadać o piłce nożnej z czasów, kiedy się nią interesowałem, dzisiaj to już prawdopodobnie tak zamierzchłe czasy, że nikt nie bardzo wie, o kim mówię. Ale to nieistotne, bo z jednej strony oczywiście jest to wysiłek, który na wydawnictwo spada, którym trzeba podołać, ale z drugiej strony jest to wyzwanie, bo rzeczywiście, jeśli tylko włożyć trochę wysiłku w te książki, to możemy je odświeżać, a Barcelona, myślę, niezależnie od tego, kto w niej będzie grał, będzie zawsze marką samą sobie i chętni będą do czytania o zawodnikach i o wyczynach tej drużyny.
1: No ja jestem bardzo ciekawa, kto jeszcze objawi się, no bo przecież Robert Lewandowski to jest gwiazda, którą znają chyba wszyscy na całym świecie. Polak, który dokonał tak niesamowitych rzeczy, a może wśród naszych słuchaczy, może wśród naszych młodych piłkarzy wkrótce też objawi się jakiś taki następca Roberta Lewandowskiego i o którym państwo wydawnictwo też napisze książkę.
0: No mam nadzieję. Chciałbym, żeby było jak najwięcej takich zawodników, o których moglibyśmy pisać kolejne książki i kolejne wydanie.
1: No jest jeszcze sporo takich książek, o których moglibyśmy opowiadać, ale no, myślę, że już trochę tutaj już nakreśliliśmy naszym słuchaczom te tytuły, o których warto się zainteresować. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pan
0: dziękuję
1: Tomasz Zajp z wydawnictwa RM był dzisiaj gościem Polskiego Radia Dzieciom i audycji Letnie Poczytanki. No to w takim razie zapraszamy na murawę z książką.
0: Książką. I z trenerem.
1: No, z trenerem. Na początku możemy zacząć od książki, a później, kiedy już uwierzymy w nasze umiejętności i możliwości, to może właśnie wtedy przyjdzie czas na trenera.
0: Na pewno. Życzę wszystkim sukcesów i jak najwięcej, jak najlepszych zawodników.
1: No i trzymamy kciuki za nasze ulubione drużyny na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Myślę, że będzie jeszcze przed nami bardzo wiele emocji. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również.

Magia jest w nas, śpiewała Sarah James, a ja mam dla was taką małą niespodziankę. Dla kogoś, kto pierwszy się do nas dodzwoni, będzie mógł otrzymać książkę FC Barcelona Sztuczki i triki piłkarzy. Jestem bardzo ciekawa, czy jest wśród nas taki fan piłki nożnej, który chciałby taką książkę otrzymać. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że być może uda nam się jeszcze dzisiaj porozmawiać w naszej audycji Letnie Poczytanki. Zostało nam jeszcze 22 minuty do końca naszej audycji, także zapraszam, jeżeli jest wśród was ktoś, kto chciałby trochę takich trików i sztuczek nauczyć się właśnie z tej książki, o której dzisiaj rozmawialiśmy, to jest na to szansa. A już teraz z dzieckiem bądź jak najdłużej mała orkiestra naszych dni. Na naszej antenie Polskiego Radia Dzieciom zapraszam.

No, my też mamy czas. Mamy bardzo dużo czasu, bo przecież rozpoczęły się wakacje. Mamy zatem 2 miesiące pełne wrażeń i ciekawych przygód. Mam nadzieję, że te wakacje będą też czasem na poczytanie ciekawych książek. Te, o których dzisiaj rozmawialiśmy, które polecali nam Hania, Tomek i pan Andrzej Deskur. Było tych książek naprawdę dużo. Mam nadzieję, że zdążyliście je zapisać. Ale jeśli nie, to nasza audycja Letnie Poczytanki znajdzie się już wkrótce na naszej stronie internetowej i też będziecie tam mogli przeanalizować te wszystkie tytuły, o których dzisiaj mówiliśmy. No a także w drugiej godzinie nie zabrakło czegoś dla fanów piłki nożnej, bo przecież Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to idealna okazja do tego, aby odkryć w sobie piłkarza albo może właśnie sportowca, może inna dziedzina was zainteresuje, ale myślę, że czytając książki można nauczyć się bardzo wiele. Jak się okazuje, nawet różnych trików i sztuczek piłkarzy, o czym opowiadał pan Tomasz Zajpt z wydawnictwa RM. Także myślę, że czytając możemy naprawdę poszerzyć swoje horyzonty. Taka jest właśnie też nasza audycja Letnie Poczytanki. Latem nie zapomnijcie o tym, aby spakować do swojego plecaka albo walizki jakichś ciekawych książek. Mogą być to kolorowanki dla najmłodszych, mogą to być takie książki z grubszymi stronami, ale mogą to być oczywiście książki bardzo grube, pełne liter i fantastycznych opowieści. Zapraszamy do tego, aby dzielić się też swoimi nowymi odkryciami literackimi. Może opowiecie o nich na antenie Polskiego Radia Dzieciom w naszej audycji Letnie Poczytanki, a nowa audycja już za tydzień o godzinie 18. Letnie Poczytanki w każdy czwartek. Zapraszamy bardzo serdecznie, a tymczasem życzymy już miłego wieczoru, udanego i bardzo spokojnego, może właśnie z książką w ręku. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: bez sznurków nie jest źle!
1: Letnie poczytanki.
2: Mamy go, król Luisie!
3: Mamy go, mamy go, mamy go!
4: Ludzkie szczenie! Czałowo!
0: Może dla ciebie, nie dla mnie! Postawcie mnie!

0: Złe łapy! Ta zgodę, kuzynie?
1: Czego ty ode mnie chcesz?
0: Coś obiło się o moje królewskie ucho. Zjedz banana, jeśli chcesz zostać w dżungli.
1: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę.
0: To dobrze. A stary król Louis, czyli ja, może ci to załatwić. Zjedz dwa banany. Umowa stoi.
1: Pewnie. Zrobię wszystko, żeby zostać w dżungli.
0: No to powiem ci co i jak. A ja król jazzu i co tu kryć, każdy chce nim być.

0: A teraz kolej na ciebie, kuzynie. Przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
1: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
0: Ach, zdradź mi sekret ognia. Zamieniam się już w słuch. Wiem, że go znasz, przede mną grasz. O ogniu proszę mów. Nie chcę być głupią małpą. No zdradź już mi sekret ten. Ja także niech wiem, ja wiedzieć chcę, jak ogień roznieca się.
2: Ogień. A więc tego chce ten łotr.
3: Rozerwę go na strzępy. Stłuchę go na... Tak. Chłopie, ale odro.
2: Grubasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzeba pomyślunku, nie krzepy.
3: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
2: Słuchasz czy nie?
3: O, tak, tak.
2: Ty odwrócisz ich uwagę, a ja uratuję małego. Jasne?
3: Znikam. Już mnie nie ma.
2: Jeszcze nie ma, Lu!

0: Autopromocja.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
4: Ale ja chyba jestem trochę zmęczony.
3: Też mi się tak wydaje.
4: To jak się położę na kocyku, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
3: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
4: To inne dzieci też chcą

0: spać?
1: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
0: No może o takim chłopczyku, co był bardzo sprytny, albo o takiej dziewczynce, co była bardzo mądra, i o takim chłopczyku, co chciał zostać rycerzem, a został takim, nie wiem, rolnikiem, albo dziewczynce, co chciała zostać uczoną i...
1: A może coś jeszcze?
0: No, jeszcze o dzielnych pieskach, konikach, może być o dzielnych tych chomiczkach, świnkach morskich i kotkach też.
1: Konie i kotki i świnki morskie.
0: No i jeszcze jakby były...
1: Zamykaj oczy i posłuchaj. A wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
0: Zamykam oczy i już mogę słuchać. Zaczynaj.
1: Wcale nie tak dawno temu, całkiem blisko, myślę, że każdy z was ma gdzieś obok siebie podobne miejsce, ale teraz przeniesiemy się do wielkiej biblioteki. Tam, wysoko, ponad półkami dźwigającymi książki, była kraina wyjątkowych skrzatów. Miały domki zawieszone na ścianach, tak jak w górach albo w głębi półek, dokąd nie sięgał wzrok odwiedzających bibliotekę czytelników. Albo ich mieszkania były w zupełnie zaskakujących miejscach.
0: To gdzie w końcu?
1: Halo? Basałyku, wydawało mi się, że miałeś zamknąć oczy i uważnie słuchać.
0: No dobrze, dobrze, zamykam i słucham. No, chyba że...
1: Tak, Michasiu.
0: A mogę się schować pod kocyk, jeśli się wystraszę?
1: Nie będzie się czego bać. A już na pewno nie ma się co bać pewnego starego skrzata, którego uwielbiały wszystkie młodziutkie skrzaciki. Skrzat pafnący był już taki stary, że nikt nie pamiętał, ile ma lat. Nawet on sam tego nie pamiętał. Na pytanie o wiek odpowiadał:
2: a dziękuję, dziękuję, jakoś się trzymam.
1: Uwielbiał wyprawiać urodziny. Tak bardzo to lubił, że kilka razy w roku zapraszał przyjaciół i hucznie świętowali razem kolejny rok życia. I kolejny, i kolejny. Miał 100 lat, a może 200? A może... No nie przywiązywał do tego wagi. Mieszkał w zegarze, takim zawieszonym na ścianie. No, kiedyś mówiło się o takich zegar z kukułką. Zegar miał w sobie tryby i miał wahadła i miał wychwyty i robił tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ale od wielu już lat zegar pokazywał godziny, jakie chciał. Wydzwaniał godziny albo co kilka minut, albo raz w miesiącu, albo jeszcze inaczej. A kukułka... To już wiele lat temu wyprowadziła się do solidnej, spokojnej dziupli w pewnym bardzo ładnym, zacnym dębie w pobliskim parku. A pafnucy był ulubieńcem wszystkich skrzatów i skrzacików. Dbały o niego. Częstowały go pysznościami, przynosiły mu ciepłe swetry i czapki, cerowały i naprawiały jego ubrania. Pafnucy odwdzięczał się jak umiał najlepiej. Zapraszał ich na wyścielone miękkimi poduszeczkami ławy dookoła ogromnego kominka. I kiedy wszyscy zasiedli i każdy trzymał kubek z gorącym kakao czy aromatyczną herbatą, pafnucy opowiadał bajki. No, napisał już wiele książek oczywiście. Książek, które wypełnił bajkami, baśniami, opowiadaniami, klechdami. Miał tajemniczą skrzynię, do której trafiały listy z innych skrzacich, odległych bibliotek, z najdalszych nawet kontynentów. Ale największym darem, który otrzymał pafnucy, była moc wyciągania z opowiadanych bajek rzeczy wymyślonych. No tak. Jeśli opowiadał na przykład o rwącej rzece, która porwała łódź ze skrzatami, to słuchacze podnosili nogi z podłogi, bo mieli wrażenie,

że jest na niej woda z tej groźnej rzeki. Kiedy mówił o domku Baby Jagi stojącym wśród kwiatów na łące, to słuchające skrzaciki czuły oszałamiający zapach róż, rumianków czy fiołków. Na opowieści o smokach, wielkoludach czy trolach schodziło się już niewielu, od kiedy ktoś zniszczył piękny ogród, zostawiając ślady ogromnych stóp. Na szczęście wszystko się wyjaśniło, ale skrzaty bały się, żeby któryś z tych strasznych stworów nie wyskoczył na nie w czasie opowiadania pafnącego. No, oczywiście, nie tylko on umiał opowiadać bajki, to potrafią niemalże wszystkie skrzaty, ale prawdą jest, że wraz z wiekiem ich opowieści nabierają magii i tajemniczości, stają się coraz ciekawsze. To dlatego pafnucy potrafił wciągnąć słuchaczy w świat przygód i wyobraźni. Jak pamiętacie, drugą jego pasją były przyjęcia urodzinowe, najlepiej jego własne. Wielu skrzatów mu w tym pomagało, to jednak, jak wiecie, taką urodzinową zabawę niełatwo zrobić. O, zapewne sami to wiecie, już pewnie kilka razy obchodziliście swoje urodziny, prawda? Pafnucy odwiedził innego mądrego skrzata, Anselma, który też już miał swoje lata i też nikt dokładnie nie wiedział, które urodziny obchodził. Razem zaczęli szukać wśród bajek, baśni, legend, klecht i wszelkiej maści innych opowieści, takich, w których występują pyszności albo zwykłe codzienne jedzenie, z którego można by zrobić smakołyki, żeby ich nie było trzeba kupować i przynosić. Chyba już wiecie, co chcieli zrobić. Otóż najbardziej spodobała im się opowieść o biednym chłopcu, który otrzymuje od rodziców nie dom, nie warsztat, nie pieniądze, czy drogocenne obrazy lub biżuterię, ale stół, a właściwie stolik. Mały, koślawy, jeszcze strasznie popękany, wytłuszczony i wybrudzony. Wyglądał, jakby jadano przy nim śniadania, obiady i kolacje przez wiele, wiele lat. No, bardzo dużo. I w tej opowieści chłopiec, głodny, spragniony i zmęczony, przypadkiem odkrywa magiczność tego stolika. Wystarczy powiedzieć stoliku, nakryj się, a nie wiadomo skąd, pojawiają się na nim przeróżne frykasy, smakołyki i pyszności. Pafnucy dokładnie przeczytał opowieść o magicznym, samozapełniającym się stoliku i postanowił opowiedzieć skrzatom jego historię, po czym w odpowiednim momencie przyciągnąć stolik do swojej chatki, wyciągnąć go z bajki tak, żeby później móc już nakarmić, napoić zawsze wszystkich gości, którzy odwiedzą go w urodziny. No, wiadomo, z takim stolikiem to mógłby organizować urodziny nawet co tydzień, pomyślał. Zaprosił gości do największej świetlicy w skrzacim miasteczku pod sufitem biblioteki, ależ będzie zabawa i wreszcie wszystkim wystarczy pyszności. Opowieść o biednym chłopcu wciągnęła słuchaczy. Wszyscy zaczęli marzyć, jak cudownie byłoby coś takiego mieć w skrzatowie. Pafnucy, zadowolony z pomysłu, który był już znany wśród większości małych ludków, postanowił nie zwlekać i ściągnąć stolik tak, jak niechcący kiedyś ściągnął do skrzatowa trole i wielkoludy. No i tak był zadowolony z tego pomysłu, tak się cieszył, że się pomylił. Pomylił się w jednej literce, ale co z tego wyszło, ocencie sami. Otóż zamiast powiedzieć stoliku, nakryj się, żeby pojawiły się potrawy, aby chwycić stolik i ściągnąć go do naszego świata, pomylił jedną literę, powiedział stoliczku, tu chrząknął ze zdenerwowania, zakryj się. No i tak się stało. Nagle wśród grzmotów opowiadanej opowieści wszystko zniknęło. Stolik tak się schował, tak się zakrył, że nikt go już nie widział. Oprócz pewnej młodej sprzedawczyni w sklepie z meblami. Ale tej opowieści już pafnucy dawno nie opowiada i nie liczy już na szczęśliwy traf, że kiedyś wylosuje dom, mieszkanie albo inne cudowne prezenty. No cóż, trzeba zawsze robić wszystko, co się tylko da, żeby zjeść coś pysznego. Stolik pojawiał się czasami w opowiadaniach, ale już nigdy u pafnucego. No i nici z pyszności i smakołyków. Pafnucy postanowił częściej się uczyć, a mniej liczyć na prezenty ze strony magicznych bajek. No ale może kiedyś, jak zaśniecie, to we śnie pojawi wam się wasza ulubiona zabawka i może będziecie mogli ją ze sobą zabrać? No ale chyba jeszcze nie dziś, bo teraz już czas na sen. Kolorowych snów, basełyki. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

like a boat out of the blue. Fate steps in and sees you through.

0: Zapraszam na drzemkę. Wskakuj, Adasiu, pod kocyk i poczekaj. Wzruszę poduszeczkę. O, teraz dobrze. I zaraz ci przeczytam uroczą bajeczkę.
1: Tak? A o czym będzie ta bajeczka?
0: Jak dużo straciła pewna panieneczka. A było to tak. Był sobie pewnego razu bardzo ubogi książę. Miał książstewko małe, ale dość duże na to, by mógł się ożenić. A chciał się właśnie żenić. Było to co prawda zuchwalstwo, że odważył się spytać córki cesarza, czy chcesz mnie mieć za męża? Ale jednak ośmielił się to uczynić, bo imię jego było sławne na cały świat. 1000 księżniczek zgodziłoby się chętnie, ale dowiecie się zaraz, co uczyniła córka cesarza. Zatem słuchajcie. Na grobie ojca księcia rósł krzak róży, cudny krzak róży. Zakwitał tylko raz na 5 lat i to jedną jedyną różą. Ale ta róża pachniała tak słodko, że wąchając ją zapominało się o wszystkich zmartwieniach i troskach. Miał też książę słowika, który tak pięknie śpiewał, jak gdyby w jego gardziołku mieściły się wszystkie niebiańskie melodie. Tę różę i tego słowika miała dostać księżniczka. W tym celu róże i słowika włożono do srebrnych szkatułek i tak posłano je księżniczce. Cesarz kazał przynieść dary do wielkiej sali, gdzie księżniczka bawiła się z damami dworu w gości. Przez cały Boży dzień nie robiły nic innego. Gdy zobaczyła duże szkatułki z darami, klasnęła z radości w ręce i zawołała: ach, gdyby to był maleńki kotek! Ale w szkatułce była cudna róża. Jakże ładnie zrobiona, powiedziały wszystkie damy dworu. Jest więcej niż ładna, powiedział cesarz, jest piękna. Lecz księżniczka powąchała różę i była bliska płaczu. He, ojczulku, powiedziała, to nie jest sztuczna róża, tylko prawdziwa. He, powiedziały wszystkie damy dworu, prawdziwa. Zanim się zaczniemy gniewać, zobaczymy, co jest w drugim pudle, powiedział cesarz. Wyjęto słowika, który zaczął tak pięknie śpiewać, że nie można mu było nic zarzucić. Superb, charmant, wołały damy dworu, gdyż paplały wszystkie po francusku jedna gorzej od drugiej. Jakżeż ten ptak przypomina mi pozytywkę świętej pamięci cesarzowej, powiedział stary marszałek dworu. Zupełnie ten sam ton, ten sam wyraz. Tak, powiedział cesarz i rozpłakał się jak dziecko. Chyba to nie jest żywy słowik, powiedziała księżniczka. To żywy ptak?

0: odpowiedzieli ci, którzy przynieśli dary.
1: W takim razie wypuśćcie go,
0: zawołała księżniczka i w żaden sposób nie chciała widzieć księcia. Ale on nie tracił nadziei. Posmarował sobie twarz na brązowo i czarno, wcisnął głęboko na oczy czapkę i zapukał do drzwi.
2: Dzień dobry, cesarzu, powiedział. Czy mógłbym dostać jakąś służbę na dworze?
0: Wiele ludzi szuka tu pracy, powiedział cesarz, ale zobaczymy. Potrzebuję kogoś, kto by mi pilnował świń, których mamy bardzo dużo. W ten sposób książę został cesarskim świniopasem. Dostał na mieszkanie ciasną, brzydką komórkę obok świńskich chlewów i miał w niej pozostać. Cały dzień pracował, a kiedy nadszedł wieczór, zrobił prześliczny mały garnuszek z dzwoneczkami wokoło. Kiedy w garnku gotowało się, dzwonki dzwoniły ślicznie i grały starą melodię.
3: Ach, kochany Augustynie, wszystko minie, minie, minie.
0: Ale największa sztuka polegała na tym, że kiedy się trzymało palce nad parą wydobywającą się z garnka, można było natychmiast poczuć zapach wszystkich potraw, jakie gotowały się we wszystkich kuchniach miasta. No, to było przecież coś zupełnie innego niż jakaś tam róża. Księżniczka poszła ze wszystkimi damami dworu na spacer i usłyszawszy melodię, uradowała się niezwykle, bo właśnie potrafiła to grać.
3: Ach, kochany Augustynie, była to jedyna melodia, którą umiała grać i to tylko jednym palcem.
1: To właśnie umiem grać, powiedziała. Musi to być wykształcony świniopas. Słuchaj, idź do niego i spytaj, ile kosztuje ten instrument.
0: Jedna z dam dworu musiała pójść, ale przedtem włożyła drewniaki na nogi.
2: – Ile chcesz za ten garnek? – spytała dama.
0: – Chcę 10 pocałunków księżniczki – powiedział świniopas.
2: – Na litość boską – zawołała dama dworu.
3: – Ani jednego mniej – odpowiedział świniopas.
2: – Co on mówi? – spytała księżniczka.
0: – Nie mogę tego powtórzyć – odezwała się dama dworu. – To potworne.
3: – Możesz mi szepnąć do ucha.
0: Więc szepnęła.
2: Jaki niegrzeczny, powiedziała księżniczka i szybko odeszła, ale gdy przeszła kawałek drogi, dzwoneczki zadzwoniły cudnie.
3: Ach, kochany Augustynie, wszystko minie, minie, minie.
2: Poczekaj, powiedziała księżniczka. Spytaj go, czy nie wystarczy mu 10 pocałunków dam dworu.
3: Dziękuję, odrzekł świniopas. 10 pocałunków księżniczki albo nic z garnka.
1: Ach, cóż za uparte stworzenie, powiedziała księżniczka. Musicie mnie zasłonić, żeby nikt tego nie widział.
0: I damy dworu ustawiły się naokoło, rozcapierzyły swoje suknie i świniopas otrzymał swoich 10 pocałunków, a księżniczka dostała garnek.
2: Cóż to była za radość. Przez cały wieczór i przez cały dzień musiało się gotować w garnku. Nie było w całym mieście ani jednej kuchni, o której nie wiedziano by, co się w niej gotuje. Począwszy od kuchni marszałka dworu, a skończywszy na szewcu. Damy dworu tańczyły i klaskały w ręce.
1: Wiemy, kto będzie jadł słodką zupę i pączki. Wiemy, kto będzie miał kaszę i pieczeń. Ha, jakie to ciekawe.
2: Niezmiernie ciekawe, powiedziała ochmistrzyni dworu.
1: Nie gadajcie za dużo. Zapominacie, że jestem córką cesarza.
2: Rozumie się, powiedziały wszystkie.
0: I świniopas, to jest książę, ale nikt nie wiedział, że nie jest on prawdziwym świniopasem. Nie tracił czasu i coraz to robił coś innego. Teraz zmajstrował grzechotkę, która przy potrząsaniu grała najpiękniejsze walce, polki, oberki, jakie wymyślono od początku świata.
1: To jest superb,
2: powiedziała księżniczka, idąc koło chlewów.
1: Nigdy jeszcze nie słyszałam piękniejszej kompozycji. Słuchaj, no, idź do niego i spytaj, ile ten instrument kosztuje. O pocałunkach nie ma mowy.
3: Chcę 100 całusów księżniczki,
2: powiedziała dama dworu, wróciwszy od świniopasa.
1: Oszalał chyba,
2: powiedziała księżniczka i odeszła, ale kiedy uszła mały kawałek, zatrzymała się.
1: Trzeba popierać sztukę, powiedziała. Jestem córką cesarza, powiedz mu, że dostanie... Jak wczoraj, 10 pocałunków, a resztę oddam dworu.
2: Ach, nie bardzo się nam chce, powiedziały damy dworu.
1: To próżne gadanie, powiedziała księżniczka. Skoro ja go całowałam, wy możecie też się poświęcić. Pomyślcie tylko, daję wam utrzymanie i pensję.
2: Wobec tego dama dworu musiała znowu pójść do świniopasa. 100 całusów księżniczki, odpowiedział, lub każdy zostaje przy swoim.
1: Ustawić się, powiedziała księżniczka i wszystkie damy dworu ustawiły się naokoło, aby ją zasłonić, a on zaczął ją całować.
2: Cóż to może być za zbiegowisko tam obok chlewów, powiedział cesarz, który się zjawił na balkonie. Przetarł oczy i nałożył okulary.
1: To jakaś sprawka dam dworu, muszę zejść na dół.
2: Wsunął

0: głębiej pantofle, bo były bardzo przydeptane. Jakże się śpieszył. Zszedł na podwórze i skradał się po cichu, a damy dworu były tak zajęte liczeniem pocałunków i pilnowaniem, aby wszystko odbyło się uczciwie i aby świniopas nie dostał ich ani za dużo, ani za mało, że nie zauważyły go wcale. Cesarz wspiął się na palcach.
1: Co to jest?
0: Zawołał, zobaczywszy całującą się parę, i rzucił w nich pantoflem akurat w chwili, gdy świniopas otrzymywał 86. pocałunek.
1: Precz!
0: Powiedział cesarz, bo był bardzo zły, i kazał księżniczkę i świniopasa wyrzucić z granic cesarstwa. Wtedy księżniczka zaczęła płakać. Świniopas żartował, a deszcz lał strumieniami.
2: Ach, ja nieszczęsna, powiedziała księżniczka. Dlaczego nie zgodziłam się być żoną pięknego księcia? Ach, jakże jestem nieszczęśliwa.
0: Świniopas skrył się za drzewem, starł brązową i czarną farbę z twarzy, zrzucił nędzne ubranie i wystąpił w całym książęcym przepychu. Tak piękny, że księżniczka mu się ukłoniła.
2: Ukazałem się, by ci wyrazić mą pogardę, powiedział.
0: Nie chciałaś prawdziwego księcia. Nie poznałaś się na róży i słowiku. A świniopasa całowałaś, aby dostać grającą zabawkę. Masz teraz za to. I poszedł sobie do swojego królestwa, zatrzasnąwszy i zaryglowawszy jej drzwi przed nosem. Mogła sobie teraz stać na dworze i śpiewać. Ach,

śpią, w polu myszki śpią, w kuchni myszki śpią, na niebie chmury śpią, w moście dziury śpią, pieski w budzie śpią, wszyscy ludzie śpią, w lesie wilki śpią i motylki śpią, w polu myszki śpią, w kuchni myszki śpią, w niebie chmury śpią, w moście dziury śpią, pieski w budzie śpią, wszyscy ludzie śpią. Z deszczem grać.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio dzieciom na dobranoc.

prawie podajesz dłoń. Nadworny.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał. Wyciągała zmarznięte dłonie.

zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły, sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia i na wietrze zagasła jak płomień. Nikt jej nie wziął do domu, nikt dopomóc jej nie chciał.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś był zwykłym tatą. Odprowadzał syna do przedszkola, znał na pamięć ulubioną bajkę i zawsze miał w kieszeni gumę do rzucia na smutki. Dziś walczy o to, żeby móc powiedzieć dobranoc przez telefon. Ten podcast to głos ojców, którzy nie przestali kochać, mimo rozwodów, decyzji sądowych, nieporozumień i ciszy po drugiej stronie słuchawki. To historie ludzi, którym często brakuje przestrzeni, by mówić. Ale nie tylko oni tu mówią. Gościmy także prawników, psychologów i tych, którzy widzą więcej niż paragrafy, by razem szukać odpowiedzi, niewinnych. Zapraszam na podcast Tata Mimo Wszystko. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Podcast Jestem Muzykiem, Jestem Rodzicem. Kolejnym gościem jest Jaco Brango, ale myślę, że w tej sytuacji bardziej Szymon Paduszyński. Witaj, cześć.
2: Cześć.
1: Jako muzyk, Jaco Brango, jako rodzic...
2: No, zdecydowanie Szymon Paduszyński. Chociaż śmieszne było, jak kiedyś tak. Kiedyś no, syn rozpoznaje mój pseudonim artystyczny, tak. I kiedyś do mnie mówił, ale przecież ty jesteś Jaco Brango. No, także tak. No, to generuje oczywiście kilka miłych humoresek, ale on to kuma, nie?
1: A gdy pytają syna w przedszkolu, kim jest tata?
2: Kurczę, nie wiem właśnie, wiesz, bo nikt mnie nigdy nie przyszedł z taką informacją, żeby... No, wiesz co, no wiele razy już go brałem na moje koncerty, więc wiesz, za każdym razem jak wyjeżdżam na koncerty, no to też mu tłumaczę z wyprzedzeniem, żeby zdążył się na to przygotować, że będę wjeżdżał na koncerty i że nie będzie mnie kilka dni, albo dzień, albo dwa, albo trzy, albo tydzień, bo to różnie bywa. No więc tak, no doskonale wie, czym się tato zajmuje.
1: Bo wiesz co, były takie sytuacje w tym podcaście, że na przykład artyści opowiadali, ich dzieci mówią, że tata lub mama, w zależności kto jest muzykiem, że nie pracuje, ten drugi rodzic pracuje.
2: Wiesz co, no... Kurczę, nie pojawiło się to jeszcze u mnie, natomiast wiesz, jak ja jestem w chacie, on wstaje do przedszkola i mówi, że nie chce iść, i ja mu mówię, ale tato musi iść do pracy, to cały czas czekam na to, żeby on mi powiedział, ale przecież ty w pracy już byłeś, nie? A dzisiaj jesteś w chacie, to znaczy, że nie pracujesz, nie? Ale on chyba wie, że wiesz, pracuje jeszcze w studiu przy tym, że wiesz, że są przy okazji całej tej muzyki, oprócz grania koncertów, no to trzeba robić rzeczy, żeby te koncerty można było grać, czyli piosenki i, no i zajmować się jakoś tam promocją swojego no, twórczego ja.
1: Jest pierwszym recenzentem twoich piosenek?
2: Puszczam mu.
1: Dziecko nie zawsze prawdę piosenki. Powie.
2: Tak, nie wszystkie piosenki mu mogę puścić, no bo nie, wiesz, no, nie wszystkie są myślę przyswajalne dla pięciolatka, albo po prostu nie chcę generować trudnych pytań, no bo sam wiesz, że to jest delikatna sprawa, nie? Że ten... bardzo ciężko wytłumaczyć jest na przykład dziecku w jakichś

0: taki niekrzywdzący go sposób, na przykład, że dziadek zmarł, nie? Dziadek, którego on akurat nie może pamiętać, zna go ze zdjęć. Mhm. I wiesz, i to była... no to jest... To, więc jest wiele tematów, które, z którymi się wstrzymujesz, ale rzeczywiście jest recenzentem. Na przykład, wiesz, ta ostatnia piosenka, dzieci mają takie wyczucie, że jak jakaś piosenka im wpadnie w ucho i to jest piosenka z radia, to najczęściej jest to taki bezapelacyjny hit.
1: Ale też o trudnym temacie, nie umrzemy młodo.
0: Dokładnie. Tak, natomiast ja się nauczyłem, że wiesz, że piosenki, które on z radia zapamiętuje, to są takie hity, które są wiesz, no, bezapelacyjne po prostu. I jak ja puściłem piosenkę, wiesz, w chacie właśnie Nie umrzemy młodo, on się na pewno w inny sposób wsłuchuje w teksty, natomiast wiesz, vibe czuje całym sobą i lubi potańcować. Więc potem pojawiało się, że puść tą piosenkę.
1: Okay.
0: Wiesz, puść tą piosenkę jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ja sobie myślę wtedy, kurde, to będzie hit.
1: To będzie hit. To zadziałało. Hit. No tak, bo dziecku prawdę powie. Jeżeli by mu się nie spodobało, to nie chciałby kolejny raz. A jak wraca do tej kompozycji, wiesz, co mi Igo ostatnio powiedział? Mhm. Że jego córka kojarzy go z Supermocy.
0: No to właśnie, tak, no wiesz co, to była też przez
1: długi
0: czas...
1: To był hit dla dzieciaków,
0: tak,
1: naprawdę.
0: To bez... no ciężko powiedzieć, żeby dla mojego syna też nie był to hit, nie? Bo pamiętam, że właśnie, wiesz, kupiliśmy mu nawet taki mały głośniczek, gdzie się na kartę SD wgrywało jakieś ulubione piosenki, no to wiadomo, że tam musiało być to, musiała być Meluzyna, wiesz. Wgrywaliśmy tam mu jeszcze parę innych piosenek, z których niekoniecznie jesteśmy dumni. Tak, ale...
1: A to ambicje rodziców, tak? Bardziej przeważyły?
0: Nie, wiesz, no czasami... Nie kontynuujmy tego.
1: Trudno będzie to wyciąć.
0: Trudno będzie, ale no nic. Niech to będzie taka, wiesz, taka ciekawie zaszczepiona w słuchaczu i być może kiedyś dokończymy ten temat.
1: Po nagraniu podcastu i tak zapytam.
0: Ale wiesz co, ale bardzo ciekawa była sprawa, jak kiedyś mu na przykład... Aha, on mówił, i on na przykład mówił, że jego ulubioną piosenką właśnie jest Nie umrzemy młodo, jeszcze przed premierą, ale potem mu powiedziałem, że piosenka ze Sprite'em to jest piosenka dla mamy, to w 5 sekund okazało się, że jego ulubioną piosenką jest jednak piosenka dla mamy.
1: O, widzisz. No,
0: czyli wiesz, tam jednak jest też to emocjonalne podejście do piosenek.
1: Ma emocjonalność po tobie? Bo ja tak ciebie odbieram, że Szymon to jest niezwykle emocjonalna osoba.
0: No wiesz co, jest bardzo wrażliwy. Jest bardzo wrażliwy i wiesz co, no akurat oboje z moją żoną jesteśmy wrażliwi i na sztukę, i na emocje. Więc ciężko powiedzieć, po kim on to ma. Ale tak, rzeczywiście jest tak, że bardzo ciężko było z nim obejrzeć, wiesz, taki disneyowski film pełnometrażowy, bo po prostu on tego emocjonalnie długo nie dźwigał. Już teraz przekroczyliśmy te...
1: Wiesz, że wiem, o czym mówisz. Naprawdę.
0: Czyli u ciebie też jest tak silne przeżywanie emocji.
1: Bardzo.
0: Że... No, a wiesz, a tak naprawdę z tych filmów właśnie pixarowo-disneyowskich, to chyba tylko auta nie mają w sobie takiej, wiesz, gorzkiej historii obciążonej jakąś, wiesz, jakąś stratą, nie? Tak mi się wydaje, że chyba tylko to jest jedyna z tych bajek, które myśmy oglądali, to jest jedyna, którą możesz puścić bez strachu.
1: Jakbym patrzył w lustro, wiesz, bo naprawdę, gdybym sobie przypominał którąś z niedziel w moim domu, gdzie jest tak zwane kino domowe, robimy popcorn i odpalamy filmy disneyowskie i widziałem, ile kosztuje to emocji mojego syna, to szok.
0: No i wiesz co, i no zauważyłem, że w takim wypadku, no bo to wiesz, te emocje właśnie w filmach są podane tak za darmo, nie? W sensie one są bardzo czytelne. I zauważyłem, że na przykład w takiej sytuacji czytanie książek, nawet właśnie o dokładnie tych samych rzeczach, czyli wiesz, jakieś takie skróty, są też takie zbiory bajek Disneya, ale do czytania, tych emocji się tam nie odczytuje, zresztą wiesz, no to są skrótowe sytuacje, tak. Te ciężkie momenty w historii.
1: No i to też jest tak... tylko teatr wyobraźni, a jednak tutaj...
0: Tak, a on wtedy sobie to inaczej wyobraża, więc to jest dużo bezpieczniejsze, więc te, wiesz, te wszystkie takie głosy, że dzieci może na pewne bajki są nieprzygotowane.

0: Pane jeszcze, no to jest wszystko prawda, nie? Ten język czytany jest zupełnie inaczej przyswajany, a my dużo czytamy.
1: Wspomniałeś o dziadku, czyli o twoim tacie. Mhm. Miesiąc po śmierci napisałeś piosenkę dla taty, zatytułowaną Tato. Mhm. Podobno w 3 minuty, czyli tyle, co trwa utwór.
0: Wiesz co, no tak, tak. To był taki moment właśnie, w którym... Przychodzi coś takiego, wiesz, te piosenki się pisze, jak mam wrażenie, że na dwa sposoby. Albo warsztatowo chcesz jakiś temat poruszyć, robisz sobie wielką notatkę na 13 stron A4 i ubierasz to w słowa, albo po prostu przychodzi do ciebie gdzieś z góry, nie wiem, kosmos chce, żebyś napisał jakąś piosenkę i te słowa się po prostu z ciebie wylewają. No to był taki moment. I często mówię, że to jest piosenka, której ja bym chciał nigdy nie napisać, no bo okoliczności, w jakich ta piosenka powstała, są takie bardzo kwaśne. No wiesz, nawet po tym już minęło, wiesz, ponad 4 lata od tej sytuacji. I cały czas ciężko się o tym mówi i gardło się, wiesz, teraz zaciska. Więc no to jest bardzo szczera piosenka. Niestety powstała, ale cieszę się, że zebrałem się w sobie i ją wypuściłem, bo ta piosenka, wiesz, jest ważna nie tylko dla mnie, ale dla tych wszystkich ludzi, którzy w tej sytuacji podobno się znaleźli, że przeżyli taką stratę, która ich zdruzgotała. I chociażby dlatego warto było się zmierzyć z tymi swoimi emocjami i tę piosenkę wypuścić.
1: Dzisiaj ty jesteś rodzicem. Dzisiaj pewnie sporo tych wartości, tę miłość, którą ci przekazał tata, przekazujesz dalej.
0: No, mój tato był bardzo wrażliwym człowiekiem i nie zajmowałbym się muzyką, gdyby nie on. To, że chociażby znam Beatlesów i uwielbiam, to, że zaszczepił we mnie miłość do instrumentów, że woził mnie na te wszystkie zajęcia, wiesz, w Domu Kultury był też takim wsparciem, które czułeś, wiesz, w tych momentach...
1: gdy wiesz, nawet nie szło.
0: Gdy nawet nie szło, wiesz, albo to, jak on się... On nie potrzebował zaproszenia na twój występ. W sensie, wiesz, nie, on po prostu wiedział, że ma tam być.
1: Okay.
0: To nie było tak, że musiałeś dzwonić i... Więc we wszystkich sytuacjach, kiedy po prostu były takie możliwości, to on wiedział, gdzie ma być i... Natomiast no, bardzo jest przykro, że taka najbardziej przykra właśnie sytuacja dla mnie w śmierci mojego taty jest taka, że mój syn go nie poznał, bo miał wtedy raptem pół roku, więc nie jest w stanie go pamiętać, wiesz, mogę mu pokazać parę zdjęć albo, wiesz, albo filmików, ale wiem, że byłby zajebiście zaangażowanym dziadkiem. I tego mi brakuje, że nie będzie tego wpływu bezpośredniego, wiesz, mojego taty na mojego syna.
1: A młody dziś pyta o dziadka?
0: Wiesz co, no...
1: Wszedł w ten etap, że zaczęło go to interesować, bo no, mamy synów w podobnym wieku i ostatnio od w sumie tak 2 miesięcy mój syn drąży temat, kim był dziadek, jaki był. Co to znaczy, że nie żyje, gdzie on teraz jest?
0: To myśmy się już zmierzyli z tym, wiesz, chwilę wcześniej, jak, wiesz, odwiedzaliśmy cmentarz. No to są właśnie strasznie trudne momenty, no bo co masz powiedzieć, że, wiesz, no tu leży dziadek Artur, nie?
1: Trudno wytłumaczyć.
0: Dla niego, wiesz, no on się pyta, no ale gdzie on teraz jest, nie?
1: No.
0: I... Wiesz, no ciężko się gada z takim małym dzieckiem o tym, tym bardziej, że wiesz, no wiemy, że jest ultra wrażliwy. I pamiętam, że w zeszłym roku pojawiła się u nas, czyli on miał wtedy 4 lata, gdzieś nie wiadomo skąd zaszczepiło się w nim takie poczucie, że on wiedział, że starzy ludzie umierają. Nie? Jakby dotarło to do niego. I on patrząc na nas... wiesz, płakał, mówił, że my jesteśmy starzy i niedługo umrzemy. Mhm. I dla niego to było ten, wiesz, jakaś absolutna taka groźba końca świata, Bo wiesz, on nie czuje tej różnicy, że wiesz, między nami a prababcią jego jest, wiesz, tam ponad 50 lat różnicy, nie?

0: I więc no to z jednej strony jest trochę zabawne, no bo nieuzasadnione niczym obawy. Natomiast takie rzeczy też się zdarzają, nie? Że wiesz, że ludzie giną w młodym wieku, a no dziecko to stresuje, jakby on sobie połączył te kropki. No to wiesz, no bardzo długo musieliśmy mu tłumaczyć to, że my jesteśmy młodzi, nie? Że wiesz, że mając, a on wtedy patrzy na nas i mówi, ale wy już macie zmarszczki, nie? I nie masz mu co na to odpowiedzieć, nie?
1: Dlatego napisałeś piosenkę Nie umrzemy młodo?
0: Wiesz co, nie akurat, bo piosenka Nie umrzemy młodo wzięła się głównie od tego, że... ja bardzo lubię taki numer Too Old to Die Young, co to jest dosłowne tłumaczenie i wiesz, to jest piosenka z filmu Quentina Tarantino Django.
1: No wiem, tylko tak się dobrze złożyło.
0: Tak się dobrze złożyło, bo to ultra pasuje, natomiast no, myślę, że ludzie, którzy przekroczyli już tą, wiesz, zmianę z dwójki na trójkę z przodu, no to doskonale czują ten fakt, że oddech upływającego czasu staje się taki
1: chłodniejszy. Mi tam trójka na czwórkę się zmieniła.
0: No i jak się z tym czujesz?
1: Wspaniale.
0: No to widzisz, no to jeżeli to jest najgorszy ten moment z 2 na 3, bo w sumie właśnie bardzo często słyszę takie opinie, wiesz?
1: Jak padła ta czwóreczka z przodu, to poczułem, że dobra, teraz jestem młody.
0: Tak?
1: Kiedy przyjdzie starość?
0: Nie, wiesz, no tą piosenką niejako chciałbym bardzo podkreślić to, że to wszystko w nas drzemie i to od nas zależy, czy my będziemy tymi starymi dziadami, czy nie. Nie, bo to nie jest tak, że nagle... Oczywiście te oczekiwania społeczne, którym my się możemy poddać albo nie, są takie, że właśnie jak już masz 30 lat, to znaczy, że nie wiem, nie wypada ci chodzić w trampkach, powinieneś cały czas chodzić na kant i najlepiej mieć zawsze ułożone włosy i nie garbić się. I co? No i najlepiej nie denerwować, nie?
1: Dlatego zrezygnowałem z włosów. Świetnie odnalazł się w tym numerze Krzysztof Zalewski, któremu towarzyszysz w jego składzie koncertowym, w jego bandzie. A teraz pojawił się gościnnie w twojej piosence. Myślę, że on też ma takie podejście do życia i tematyka idealnie mu przypasowała.
0: Jest coś takiego, że w naszej branży mam wrażenie, że i tak ci, wiesz, koledzy się w jakiś sposób wolniej starzeją. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że przynajmniej akurat w moim otoczeniu bardzo nadążają za tym, co się dzieje muzycznie dookoła, wiesz, idą po prostu z duchem czasu, wiesz, nie utwardzili się w jakiejś tam, wiesz, skorupie swoich upodobań z lat wczesnych. Oczywiście one są zawsze wyraźne, natomiast w tej muzyce dzieje się dużo i ona cały czas ewoluuje i wydaje mi się, że to jest... Aha, no i też to, że wiesz, że nie musimy chodzić pod krawatem do pracy, że nie jesteśmy w ten sposób oceniani. To oczywiście dużo ułatwia i wiesz co, no Krzysiek...
1: Przecież Beatlesi wcześniej wspomniani te krawaciki nosili.
0: No tak.
1: Do pracy.
0: No i teraz co ja mam ci na to odpowiedzieć? No? Szachmat.
1: Szachmat.
0: Wiesz co, no jak Krzyśka sobie wymarzyłem, że on się na mojej debiutanckiej płycie pojawi, no bo chciałem bardzo zaprosić kilka postaci na moją płytę, które miały na mnie głęboki wpływ w rozwoju moim takim artystycznym. No to no Krzysiek bezapelacyjnie jest taką osobą.
1: Ale
0: właśnie
1: też patrząc na listę gości, to są osoby, z którymi pracowałeś lub pracujesz. No bo przecież tak. I Miodu z Jamala, i zespół Neony.
0: Tak, i właśnie dlatego oni się na tej płycie pojawią, bo wszyscy oni mieli, ojejku, no tak przeogromny wpływ na to, kim jest Jacob Rango i jakim językiem muzycznym się posługuje. Że dla mnie to jest duży zaszczyt, że oni wszyscy zgodzili się w tych moich piosenkach wystąpić.
1: Nie wiem, czy dobrze liczę, ale według moich wyliczeń brakuje Darii Zawiałow. Jeszcze.
0: Wiesz co, no bo z Darią za krótko popracowałem.
1: No to na drugiej. No może i na drugiej. Ta piosenka w ogóle, myślę, że jest ważna nie tylko do posłuchania, ale również do przeczytania. Mhm. Tekstu, żebyśmy naprawdę wszystkiego nie brali na serio i pomyśleli o tym, że można samemu siebie oszukać. Nie umrzemy młodo, będziemy żyć wiecznie i korzystajmy z tego życia. Naprawdę róbmy wszystko

0: jak najlepiej, warto się potykać, bo przecież te potknięcia nas budują, ale korzystać z życia pełną garścią.
1: To jest dokładnie to, co chciałem tą piosenką powiedzieć.
0: Więc dobrze ją odczytałem. Jak łączysz życie, muzykę z byciem rodzicem? Bo myślę, że dla ciebie to też emocjonalny jest roller coaster. No bo rzeczą naturalną jest, że się tęskni. I często te wyjazdy mogą być dużo trudniejsze niż nam się wydaje. Bo nie zawsze to są wyjazdy na koncerty na 2 dni, na 3, a czasem się wyjeżdża na tydzień albo i dłużej.
1: Wiesz co, no tak jak teraz rozmawiamy, to ja zawiozłem, dzisiaj jest wtorek, ja mojego syna widziałem ostatnio, jak w piątek zawiozłem go do przedszkola. No bo potem właśnie wyjechałem, wiesz, na próby, koncerty, wywiady. I no to jest ten taki moment, że ja już bardzo odczuwam tą tęsknotę. Gorsze jest w tym, że ja wiem, że mój syn tęskni bardziej, że jemu ten czas płynie wolniej i no to generuje takie, wiesz, jeszcze poczucie winy i myślisz cały czas o tym, masz z tyłu głowy, że robisz krzywdę swojemu dziecku i szczerze mówiąc nie wiem, jak to godzić w zdrowy sposób. Bo wiesz, no bo praca jest taka, jaka jest. Robisz to, co kochasz, no ale zostawiasz w domu swoją rodzinę i jeździsz, grasz te koncerty. No i stoisz okrakiem pomiędzy dwoma rzeczami, które
0: kochasz sobie to tak, że za moment wrócisz do domu i to nie jest tak, że codziennie wyjeżdżasz, że jesteś w tej komfortowej sytuacji, że jednak te kilka dni spędzisz w domu, nie będziesz szedł do pracy, będziesz miał więcej czasu dla syna, a później znowu wyjedziesz. No,
1: no tak.
0: Jak mawiał klasę, żeby minusy nie przesłoniły nam plusów.
1: Bardzo dużo mnie nie ma w weekendy, nie? No i wakacje to też jest okres taki bardzo intensywny koncertowo, więc trudny montaż. Trudny montaż, wiesz, jakby to nas wiele kosztuje, nas jako całej rodziny, emocjonalnie.
0: Emocjonalnie i logistyki pewnie też.
1: A logistyka to jest czasami taka, że wiesz, masakra, wiesz, no to też nie jest tak, że jak wiesz, no dzielimy jednak, jak jesteśmy oboje w domu, dzielimy tę opiekę nad dzieckiem na pół, nie? Dwie osoby inaczej, a wiesz, no chodzenie do pracy i wychowywanie dziecka to jest bardzo dużo, nie? Więc wiesz, zarówno kosztuje to mojego syna, który dużo się pyta o mnie, ale też kosztuje moją żonę, który przez to, że mnie nie ma i on za mną tęskni, jest bardziej nerwowy. I to wszystko, wiesz, wtedy
0: spoczywa, się też
1: spoczywa na niej. Plus, wiesz, oczywiście to wiesz, no, technologia na wiele pozwala teraz, bo możemy się dzwonić na kamerce, ale to nie jest to. To nie jest to, wiesz, no, ten kontakt bliski, fizyczny, to, że syn potrafi, no tak, wiesz, chce na ciebie wskoczyć ci na plecy, jak wiążesz buty, wiesz, i przewrócić się razem z tobą, no to przez telefon tego nie zrobisz, nie?
0: Prawda. A macie pomoc na miejscu?
1: Wiesz,
0: jesteście w tej komfortowej sytuacji, że macie dziadków,
1: no wiesz co, no są jednak, no akurat teściowie są tak godzinę 15 drogi od nas, bo no, moja mama ma tej drogi trochę więcej i mają trochę bardziej elastyczny niż moja mama tryb pracy, więc bardzo dużo nam pomagają. Ale no to jest jednak jakaś odległość. Nie mamy dziadków na miejscu. To jest tyle, co mogę powiedzieć.
0: Logistyka. Ile lat już jesteś muzykiem?
1: No powiedziałbym, że zawodowo tą muzyką zajmuję się tak już z 11-12 lat.
0: Od 5 lat jesteś tatą.
1: No tak.
0: Jak zmieniłeś się ty, jak zmieniła się twoja muzyka 5 lat temu?
1: Dobre pytanie. Najlepsze jest to, że wiesz co, taki najbardziej intensywny koncertowo czas właśnie zaczął się wtedy. Jak zostałem tatą, to wtedy też pojawiła się propozycja pracy z Krzyśkiem. Krzysiek to jest, wiesz,
0: z jednej strony dobrze, bo
1: no oczywiście.
0: Zadziękuję, tego nie robisz.
1: To prawda. I to nasz, wiesz, budżet domowy oczywiście bardzo na tym zyskuje, że tych koncertów jest sporo.
0: A na pewno myślicie o przyszłości syna i no i wiadomo,
1: wiesz,
0: że
1: no normalna sprawa, wiesz, my też

0: Oboje prowadzimy, wiesz, no taki nienormowany tryb pracy. Moja żona jest projektantem wnętrz. Ja, wiesz, ja jestem muzykiem. Na emeryturę nie mamy co liczyć.
1: Czyli ładnie macie w domu.
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I na emeryturę, wiesz, nie mamy co liczyć, więc tak, no wiesz, no trzeba mieć to też z tyłu głowy. Więc wiesz, no, no i tak, no i to, wiesz, kujemy żelazo póki gorące. No i oboje bardzo lubimy swoje roboty.
1: Bo może młodo nie umrzecie, ale wiecznie młodzi nie będziecie.
0: No tak jest, tak jest. No to nie jest nic, nic nowego. Nie? I czy coś chciałem do tego dodać? To chyba...
1: Czy gdy twój syn pojawił się na świecie, bo muzycy z natury są emocjonalni. Czy odczuwasz jeszcze bardziej emocjonalność w tym, jak dziś piszesz i komponujesz? Od kiedy on jest? Uwrażliwił cię jeszcze bardziej?
0: Wiesz co, no bez wątpienia, wiesz co, no, niesamowite jest to, że on cały czas, pomimo tego, że wiesz, ma 5 lat, powoduje, wiesz, takie bodźce i obserwacje świata, które są, wiesz, dla mnie z jednej strony zaskakujące, a z drugiej strony sprowadzają mnie na ziemię, wiesz, jakaś sytuacja z zeszłego tygodnia, kiedy wychodzimy z basenu, jest już późny wieczór, ja oczywiście myślę o tym, która jest godzina i że trzeba, wiesz, już dziecko jeszcze przygotować do spania i tak dalej, żeby, wiesz, rano poszedł w podskokach do przedszkola i cały czas, wiesz, myślisz o tych wszystkich rzeczach, które musisz i żeby je sobie jakoś poorganizować w głowie, poukładać tą całą logistykę. I w drodze do samochodu nagle mówi do ciebie: tato, patrz, jaki ładny księżyc, nie? I to jest ten moment, w którym mówisz, no przecież właśnie o to w życiu chodzi, nie? Żeby stanąć i popatrzeć na to, co mamy za darmo, nie? I żeby się po prostu czasami zatrzymać i uspokoić w tej całej gonitwie spraw, nie? Bo tego jest, po 30 tego jest strasznie dużo.
1: Przypomina mi się od razu taka książka, bo... Jednym z najpiękniejszych momentów każdego dnia dla mnie, kiedy jestem w domu, jest czytanie mojemu synowi na dobranoc.
0: To u nas jest dokładnie to samo. Codziennie mamy umowę, ile przeczytamy. Zazwyczaj są to dwie książeczki albo dwie historie, bo wiesz, wiadomo, tam zdarza się, że on przynosi encyklopedię, ale wtedy mówisz, no tego nie będziemy czytać w całości.
1: I przypomina mi się książka, jak tata pokazał mi wszechświat właśnie, gdy powiedziałeś o księżycu. Polecam ci tę książkę, jak syn z ojcem idzie na spacer, by oglądać księżyc.
0: No dobra.
1: Ale to polecajka, my się wymienimy później. Najtrudniejsze pytanie ci teraz zadam. Czy chciałbyś, żeby twój syn był muzykiem?
0: Nie wiem. Nie wiem, bo to jest trudny kawałek chleba. Nie zamierzam go absolutnie do tego zachęcać. To, że akurat dla mnie jest to bardzo ważna rzecz i bardzo mnie pochłonęła, to nie znaczy, że wiesz, że on się nie zainteresuje czymś zupełnie innym. Uważam, że w ogóle najgorszą rzeczą, jaką można dziecku zrobić, to zaszczepić mu jakieś takie oczekiwania co do jego zawodu czy ścieżki zawodowej.
1: Najgorzej. Nie?
0: Więc bardzo chciałbym, bo wiesz, no u nas w domu, wiesz, sporo tańcujemy, instrumenty są. Natomiast nie skupiam się na tym, żeby go, wiesz, próbować teraz na przykład uczyć grania na instrumencie, bo nie czuję, że on ma taką potrzebę.
1: Ale
0: nie
1: wiem, sięga po instrumenty,
0: wiesz, to, skoro ostatnio coraz częściej, wiesz, naciska pianino albo bierze ukulele i tam, wiesz, natomiast widzę, że jest jakaś taka awersja, że jak chcę mu coś pokazać, to on powiedział mi ostatnio: ty mi ciągle chcesz coś pokazywać. Więc ja po prostu z tym nie walczę, tym bardziej, że wiesz, oczywiście ja będę go pilnował, żeby on trzymał dobrze przegub, jak będzie wsiadał do pianina. To zupełnie nie o to chodzi, na pewno nie na tym etapie. Bardzo chciałbym, żeby on pokazać mu ten muzyczny świat, bo niezależnie od tego, co on będzie robił, to wiesz, to jest rozwojowe zarówno dla, wiesz, mózgu, oczywiście, koordynacji ruchowej i no jest bardzo... no wartościowe emocjonalnie, nie? Zresztą wiesz, my teraz na przykład jak chodzimy do jakiegoś, wiesz, muzeum, bierzemy go ze sobą, on chodzi z nami, te dzieła sztuki ogląda i Wydaje mi się, że bardzo potrzebne jest

0: pokazywanie mu tego świata, natomiast naciskanie, żeby on go polubił albo żeby ten świat się stał tak ważny dla niego jak dla ciebie, to nie ma absolutnie żadnego sensu.
1: Zapytam cię teraz trochę

0: właśnie przyjechał mój syn z żoną i przez cały koncert, znaczy najpierw musiałem go znaleźć, bo nie wiedziałem, gdzie oni będą siedzieć. Musiałem go znaleźć i przez pierwsze kilka piosenek w zasadzie nie myślałem o tym, co gram.
1: Szukałeś go
0: automatycznie, szukałem. Jak go w końcu znalazłem, to wtedy zaczął się najpiękniejszy koncert, w jaki zagrałem, bo co chwilę widziałem mojego syna, który jak tylko, wiesz, łapaliśmy się wzrokiem, machał do mnie i no to jest chyba właśnie, to jest chyba ta radość.
1: Trochę spodziewałem się tej odpowiedzi, bo z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że też tego doświadczyłem i to było najpiękniejsze i w sumie nie pamiętam za wiele rzeczy związanych z koncertem, tylko tego machającego syna i ten, czyli ten szczery uśmiech, taki prawdziwy i też taką dumę w jego oczach, prawda? Że tata tam jest, no, że to właśnie mój tata. Mhm. Jak to dzieci lubią się często przekomarzać. Mój, nie twój. Ja mam. Piękna ja mam sprawa. Czerwony rowerek, a ty? Ja mam tylko. To jest właśnie to jest fajne, ten etap. No. Jakie marzenia chciałbyś zrealizować ze swoim synem właśnie w kontekście muzyki? Mm. Masz takie marzenie, żeby nagrać z nim na przykład piosenkę? Żeby zostawić taki ślad?
0: Nie. Nie mam takiego marzenia. Tak jak ci mówiłem wcześniej, że nie czuję czegoś takiego, żeby go na siłę do tego świata zapraszać. To będzie wielka radość na pewno, jeżeli kiedyś się coś takiego wydarzy, że on mi powie, że chciałby jakąś piosenkę ze mną, wiesz, napisać, zrobić, wykonać. To oczywiście super sprawa. Natomiast nie wiem, na ten moment tańczenie z nim po prostu do jakiejkolwiek muzyki. To jest to, co...
1: Jack Obrango jest dobrym tancerzem.
0: Wiesz co, ja bardzo lubię. Zawsze
1: naprawdę?
0: Lubiłem, tak. Bardzo lubiłem tańczyć, okay. Zawsze. I no tak, no mój syn ewidentnie lubi sobie potańcować, więc no, to jest dzika przyjemność, jak sobie możemy w chacie poskakać razem.
1: A byliście razem na weselu jakimś?
0: Pewnie, tak.
1: Dzieciaki lubią. Jak ty jeszcze jesteś dobrym tancerzem, to żona zadowolona w pełni. Ma dobrego partnera na parkiecie.
0: Tak, ale we trójkę już się tańczy ciężko.
1: No tak.
0: To jest innego rodzaju tańczenie. Ale coś chciałem jeszcze odbić. Bo jakie pytanie zadałeś?
1: Jakie marzenie chciałbyś zrealizować ze swoim synem w kontekście muzyki?
0: Mam takie marzenie, które no mam nadzieję, że jeszcze zrealizujemy, że chciałbym, wiesz, wynająć kampera, zabrać moją rodzinę i, wiesz, podróżować sobie po Europie takim kamperem, wiesz, mieć gitarkę akustyczną i jakiś taki głośnik na baterię, żeby sobie można było ewentualnie, wiesz, trochę pęgi na ulicy naskrobać i, wiesz, i pograć piosenek dla ludzi z różnych krajów.
1: Świetnie.
0: I myślę, że to by była fajna w ogóle, wiesz, wycieczka turystyczno-krajoznawcza i taka związana też przy okazji z muzyką.
1: Czy ty jesteś w naszej grupie na Facebooku Tatusiowie Muzycy?
0: Nie, ale będę zaszczycony, jeżeli mi
1: to
0: tam...
1: trzeba cię dołączyć. Co roku są wyjazdy, tylko tatusiowie muzycy i ich dzieci. Męskie wypady z dziećmi.
0: Bardzo niebezpieczne.
1: Bardzo niebezpieczne. No, jakieś... Na ostatnim wyjeździe było chyba z 60 osób.
0: Wow.
1: Z dziećmi, oczywiście. No. Nie, że tylko tatusiowie zostawiamy dzieci, wyjeżdżamy, ale grupę na Facebooku mamy tylko z dzieciakami. Na koniec naszego spotkania, Szymon, co uważasz za najważniejsze w równoważeniu pasji i rodziny?
0: Wiesz co, myślę, że organizowanie sobie tego czasu w taki sposób, żebyś wiedział, że jak jest czas dla rodziny, to zostawić te pozostałe sprawy zawodowe, w sensie uczyć się tego i umieć wyłączać się na te sprawy zawodowe w momencie, jak jesteś z rodziną. To nie zawsze jest trudne, nie zawsze jest możliwe, bo po prostu, wiesz, są czasami rzeczy, które są po prostu, jakby to powiedzieć, bardzo pilne i czasami musisz jeszcze sięgnąć do tego telefonu i coś ustalić na przykład. Ale myślę, że to jest klucz do tego, żeby dziecko wiedziało, że jak spędzacie czas razem, to jesteście w tym momencie razem, a nie w tym telefonie.

0: fonie, ale myślę, że to nie jest kwestia tylko muzyków, tylko wiesz, w tym dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy jesteśmy uzależnieni od telefonu i mamy odruch, żeby po prostu w momencie, jak tylko przez 10 sekund się nudzimy, to żeby od razu wyciągać telefon i scrollować social media, to myślę, że to jest ultra ważne, istotne, żeby walczyć z tym swoim odruchem.
1: Tym bardziej, że dzieci są naszym odbiciem, są naszą kalką i żebyśmy później my do nich nie mieli pretensji, że nie poświęcają nam czasu, a siedzą w telefonach.
0: Dokładnie to.
1: Szymon Paduszyński był z nami w podcaście Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Szymon Paduszyński, czyli Jacko Brango, a ja gorąco polecam wam, żebyście poznali twórczość Szymona, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Na pewno sięgnijcie po utwór Tato, sięgnijcie po wszystkie utwory. Myślę, że będą też idealnym tłem, dodatkiem do tego podcastu. Wielkie dzięki, Szymonie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: akord.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Now we're working.

spark of love in a childish way.